twarze nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, 4 litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: ty.
1: Reklama. Odwiedź największy czeski festiwal muzyczny tuż za polską granicą. Colors of Ostrava. Przeżyj wyjątkowe 4 dni w rytmie najlepszej muzyki z całego świata. 21 Pilots, Baby Lasagna, Moby, The Libertines, Teddy Swims, Skunk Anansie i ponad 100 innych wykonawców. A do tego strefy rozrywki, pokazy artystyczne i teatralne, projekcje filmów, panele dyskusyjne i szereg atrakcji dla uczestników w każdym wieku. Do zobaczenia od 15 do 18 lipca na terenie dawnej huty w czeskiej Ostrawie. Poleca SK Rock. Reklama. SK Rock Warszawa.

Reklama. Podlasie to nie tylko kraina spokoju, dzikiej przyrody, żubrów i łosi. To też festiwal Rock na Bagnie. 3 i 4 lipca w Goniądzu nad Pieprzą zagrają legendy światowego i krajowego punk rocka. Hugh Cornwell, Zeke, The Cloverhearts, Deserter,

0: Dobrego wieczoru.
1: I Jarema Piekutowski, socjolog, autor licznych, miejmy nadzieję, niebawem coraz liczniejszych książek. Witam serdecznie.
2: Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór państwu.
1: W ostatniej audycji, w której poruszaliśmy dość szeroki temat stosunku Kościoła do własności i do środków produkcji oraz stosunków społecznych, pojawiły się już nazwiska Hilarego Belloca i Gilberta Keitha Chestertona jako twórców, czy raczej współtwórców koncepcji dystrybucjonizmu. Powiedzieliśmy sobie tutaj o fascynacji obu autorów średniowieczem. No i pora powiedzieć, dlaczego oni tak bardzo fascynowali się średniowieczem, co pozytywnego dostrzegali w tej mrocznej, pełnej zabobonów epoce.
0: Przede wszystkim widzieli epokę, kiedy tak naprawdę jedyną religią, jaką był, to był katolicyzm. Obydwaj byli katolikami. Uważali, zwłaszcza Chesterton, że przez to, że Anglia odeszła od katolicyzmu, straciła swoją tożsamość. Byli właśnie zachwyceni tą drobną gospodarnością człowieka, tymi wielkimi firmami, gdzie każdy pracował na siebie, dla innych, ale jednocześnie on był i czuł się za to odpowiedzialny, miał na to wpływ. To nie to jest rzecz, tak jak dzisiaj. Człowiek pracuje w jednej wielkiej firmie, jeśli mu się to przestaje podobać, a trafia mu się okazja, znajduje nową pracę, idzie do nowej pracy i po prostu w tym momencie bezwzględnie nawet zwalcza swoich dawnych pracodawców, a nawet, jeśli ma mało etyki, zdradza tajemnice firmy.
1: Słowo korporacja od razu ciśnie nam się tutaj na usta.
0: Dystrybucjonizm jest czymś antykorporacjonizmem, tak to można nazwać, albo odpowiedzią na korporacjonizm.
1: Ale powinniśmy tutaj pewne rzeczy rozgraniczyć, dlatego że słowo korporacja pierwotnie oznaczało coś bardzo bliskiego, co cech, prawda? Dopiero później doszło do przepoczwarzenia tego słowa właśnie w takie znaczenie, jakiego używamy dzisiaj.
0: Pejoratywne to, co my dzisiaj nam się kojarzy.
1: Pejoratywne, bo przecież kiedyś wspominaliśmy w poprzedniej audycji, że te cechy, czyli właśnie małe przedsiębiorstwa zrzeszające ludzi od tych najniższych uczniów po majstrów cechowych, czyli nie konfliktujące, nie przeciwstawiające sobie pracowników i właścicieli, bo każdy tak naprawdę pracujący w warsztacie, nie wiem, miecznika czy ludwisarza był po części pracownikiem, po części współwłaścicielem tego zakładu. I że korporacje pierwotnie to były właśnie, czy miały być właśnie takie cechy. Stały się zaprzeczeniem tej idei. Molochami, lewiatanami potwornymi.
0: Dosłownie chciałem użyć właśnie tego określenia. Molochami, gdzie tak naprawdę wpływ ma niewielka grupa osób, nieważne jak to nazwiemy, rada nadzorcza, czy jakoś inaczej, która ma największą ilość akcji i ona decyduje o wszystkim. I człowiek tak naprawdę pracujący w tej korporacji nie ma nic do powiedzenia. To jest koło w wielkiej machinie, kółeczko właściwie, część, które w każdej chwili można wymienić, jak się zużyje. I nikt nawet nie zauważy, że ten mechanizm trochę inaczej pracuje.
1: Czy pewnego rodzaju taką upiorną pozostałością pierwotnej idei korporacyjnej, tej pozytywnej, tej cechowej,
0: pierwotnej, tak?
1: Nie jest to, z czym możemy się czasem w wielkich firmach spotkać. Ja osobiście miałem takie doświadczenia, bo również zjawił się w moim życiu epizod, całkiem zresztą długi, pracy w korporacji, że wszyscy, od najniższego szczebla pracowniczego po prezesa, mówią sobie po imieniu. W wielu korporacjach tak jest i to stwarza takie wrażenie takiej właśnie pseudofamiliarności, która pierwotnie rzeczywiście w cechach funkcjonowała. Tak? Cech był organizacją dość blisko powiązaną emocjonalnie między sobą, taką kooperatywą producencką. Ale w tej chwili korporacja, poza tą mówieniem do siebie, do dyrektora mówi się po imieniu, on też ochrzaniając, brzydko mówiąc, ciebie, mówi po imieniu, to z tej familiarności pierwotnej nie zostało chyba już nic.
0: Nie, no to jest jedyna rzecz, tak, tych pozostałości, tych cechów, ale to jest właśnie, jeszcze raz powiedziałem, że tak naprawdę człowiek nie ma wpływu na funkcjonowanie tej firmy, także z tych dawnych cechów średniowiecza już nic nie zostało.
2: W porównaniu z tym, co kiedyś znaczyła korporacja, czyli w pewnym sensie demokratycznie kontrolowaną organizacją wszystkich producentów w danej branży, razem z pracownikami, z czeladnikami, to dzisiaj korporacja jest tworem stricte hierarchicznym.
1: Czyli całkowitym zaprzeczeniem tej pierwotnej myśli.
2: Tak, nawet mówiło się o czymś takim jak korporacja.

0: Dystrybucjonizm jeszcze nie tak dawno, czyli o pewnym systemie podobnym do dystrybucjonizmu właśnie Chestertonowskiego, ale myślę, że dzisiaj to słowo już coraz mniej jest używane, no właśnie ze względu na to, że korporacja kojarzy nam się jednoznacznie z dużą firmą prywatną, z dużą liczbą pracowników ułożonych w hierarchiczne struktury, w których po prostu jest szef, który rządzi, a na najniższym szczeblu są pracownicy, którzy są całkowicie od niego zależni.
1: I nie utożsamiają się z własną firmą, tak jak powiedział pan Michał Gruszczyński. Jak się zdarzy okazja, przechodzą do innej firmy, wynosząc także ze sobą, mówiąc w modern Polish, know-how cały i zasilając konkurencję. Tutaj ciekawa rzecz. Kiedyś spotkałem się w czasie rozmowy rekrutacyjnej z taką opinią, że wedle modelu amerykańskiego patrzy się na CV pracownika i patrzy się na okresy pracy w kolejnych firmach. Jeżeli okres pracy w danej firmie jest dłuższy niż 3 lata i nie wiąże się z żadnym awansem poziomym bądź pionowym, to taki pracownik przestaje nas interesować. Dlaczego? Dlatego, że nie jest zbyt ambitny, nie jest zbyt aktywny, siedzi za długo na jednym miejscu, tak? Czyli takiego kogoś nie chcemy. To, co panowie tutaj obaj mówią o tym z pewną nostalgią, o tym tej wizji dawnego rozumienia korporacjonizmu, tego dawnego systemu cechowego średniowiecznego, znajduje pewne analogie na drugiej połowie kuli ziemskiej, czy też po drugiej stronie kuli ziemskiej, w Japonii. Japonia, która, no co tu dużo mówić, jest potężnym krajem kapitalistycznym, który zbudował swój kapitalizm właściwie prosto z feudalizmu i takiego dość odległego w krótkim czasie. Jest oparty, no może nie tyle na cechach miejskich, co raczej na klanach wojowników, na klanach samurajskich. Tam, jeżeli pracuje się w firmie Mitsubishi, a firma Mitsubishi założona jest przez stary ród samurajski i te trzy diamenciki, które widzimy na samochodach, to jest po prostu mon, czyli herb rodziny samurajskiej, trzy diamenty. Tam mój dziadek pracował dla Mitsubishi, mój ojciec pracował dla Mitsubishi i ja chodziłem do przedszkola ufundowanego przez firmę Mitsubishi, kończyłem szkołę zawodową przy firmie Mitsubishi, będę pracował dla firmy Mitsubishi aż do śmierci, bo samuraj służy swojemu klanowi, swojemu daimyo do śmierci. I oni dzięki temu, dzięki takiemu podejściu do pracy, no zbudowali potęgę kapitalistyczną. Tam przejście z firmy do firmy jest bardzo źle widziane. To jest tak, jakby samuraj przeszedł do wrogiego daimyo.
2: No tak, ale pamiętajmy, że jest to Japonia i świat zupełnie innej cywilizacji. To nie jest nasza cywilizacja rzymska. My sobie trudno potrafimy zrozumieć pewną obyczajowość japońską. No weźmy przykład z historii, jak już żeśmy przytoczyli, pilotów kamikadze. Dla nas są to nieszczęśnicy, wariaci, różnie możemy ich nazwać. A dla ludzi wychowanych w tradycji samurajskiej to było coś normalne.
1: Tak, tak. Ja tutaj chciałem tylko zaznaczyć jedną rzecz, że przeniesienie pewnych wzorców z odległej przeszłości może działać bardzo korzystnie w nowoczesnych technologiach. Że można budować nowoczesne przemysłowe państwo, kopiując wzorce tradycyjne z przeszłości. Japonia jest tego najlepszym przykładem.
2: No tak, no ale też filozofia Konfucjusza także ma na to wpływ, czyli prawda, to wszystkie podsumowanie to wierność swojemu panu, jakbyśmy go nazwali. No oczywiście największą karykaturą już systemu konfucjanizmu jest dzisiaj Korea Północna, gdzie jest, prawda, ale to już jest karykatura.
1: Tam jest raczej wypaczenie.
2: Tam już jest wypaczenie.
1: Dżucze. Wróćmy do Europy, do tych prób, które podejmowali Chesterton i Belloc, pogodzenia jakiejś wizji średniowiecza, czy też idealnego wyobrażenia o średniowieczu z rozwijającym się coraz gwałtowniej kapitalizmem. No i stworzyli ten dystrybucjonizm jako taka chrześcijańska, a ściśle katolicka trzecia droga, czy odpowiedź i na socjalizm, i na kapitalizm.
2: Tak, może jeszcze jedno. Zanim zaczniemy właśnie mówić dokładnie o tej trzeciej drodze, proszę państwa, to nie jest, że to jest, że chcemy zwalczać na przykład kapitalizm. To nie jest zniszczenie wolnego rynku. To jest jakby próba znalezienia miejsca dla każdego na wolnym rynku. Bo niektórzy traktują dystrybucjonizm, że jest to narodowy socjalizm, czy to jest jakaś kolejna mutacja? Jakiejś tej czerwonej zarazy? Nie, proszę państwa. Jest to znalezienie, jest to poszanowanie wolnego rynku, czyli prawa, świętego prawa własności i żeby każdy mógł się tam znaleźć.
0: ale żeby tak nie kończyć tutaj na stwierdzeniu czerwona zaraza, to dystrybucjonizm jest też daleki od kapitalizmu, gdyż przeciwdziała wszelkiego rodzaju monopolom, które niestety wydają się być naturalną konsekwencją kapitalizmu, no, w warunkach, kiedy człowiek ma skłonność do brania zbyt dużo niż, więcej niż mu się należy.
2: No tak, no nie ukrywajmy, no monopole są, które są czymś charakterystycznym w gospodarce centralnie sterowanej, tak jak, prawda, słynne monopole państwowe. Nam dzisiaj monopol się kojarzy, prawda, głównie ze sklepem, który prowadzi sprzedaż napojów ratyfikowanych, jak to ładnie mówiono w Warszawie, czyli po prostu alkoholu. No z tej prostej przyczyny, że monopol to jest wyłączność i państwo z tego czerpie olbrzymie zyski. Jako ciekawostkę, dowiedziałem się ostatnio, ile kosztuje wyprodukowanie litra spirytusu w skali przemysłowej.
1: Na pewno ileś groszy.
2: 29 groszy dosłownie, a dolewamy do tego, przypuśćmy, do takiego litra spirytusu, dolewamy 1,5 litra wody.
1: Za pół grosza.
2: Tak. Mamy 2,5 litra wódki, 38%. I proszę zobaczyć, ile to w sklepie kosztuje. I to jest też zrozumienie, dlaczego państwo trzyma rękę na produkcji alkoholu. Mamy monopol.
1: No ale są też monopole niepaństwowe. To, o czym wspominał pan
2: Jaremo,
1: także kapitalizm ma skłonność do tworzenia monopoli niepaństwowych, tylko właśnie kapitalistycznych, często ponad granicami nawet państw narodowych.
2: No tak, no bo to jest tak jak kiedyś w średniowieczu. Znów wracam do tego średniowiecza, bo to jest jednak dobre. Podbijaliśmy ziemię, przyłączaliśmy je kolejne i w ten sposób myśmy się bogacili, bo feudalizm opierał się na ziemi. Tak kapitalizm polegał na czym? Na zdobywaniu kolejnych przedsiębiorstw, banków i też powiększaniu swojej władzy, czyli zdobywaniu większej ilości. Tam podporządkowywano ziemię, tu podporządkowujemy fabryki, banki, coś, co robi pieniądz.
1: No tak, ale jakiś twardy liberał, zwolennik szkoły austriackiej, von Misesa, von Hayeka, powiedziałby krótko, no zaraz, ale po co wprowadzać jakiś dystrybucjonizm? Wszystko, o czym panowie mówicie, czyli wolny rynek, wolność, jest dla wszystkich w prawdziwym, zdrowym kapitalizmie. Tutaj z jednej strony robotnicy oferują swoją pracę, pracodawca oferuje miejsce pracy i to jest tylko wolna wymiana usług, towarów, za które wolni ludzie ustalają na zasadzie wolnych umów ceny i się tym wymieniają. Po co wprowadzać w to jakieś dodatkowe elementy?
0: No niestety praktyka życia, zwłaszcza ostatniego stulecia, pokazuje, że to nie do końca tak działa, bo jednak ten kapitał zaczyna gromadzić się w rękach coraz mniejszej garstki ludzi, a kiedy on gromadzi się w tych rękach tej coraz mniejszej garstki, to coraz większe masy ludzi są pod kontrolą tamtych, którzy ten kapitał mają. I wbrew temu, co mówili klasycy kapitalizmu, to jednak nie do końca, na co też zwraca uwagę Thomas Piketty w ostatnio bardzo znanej książce, nie do końca działa ta zasada trickle down, że kiedy powiększa się majątek tych najbogatszych, to on spływa w pewnym sensie na tych najbiedniejszych. Nie. Chesterton mówił o tym 91 lat temu, w 1925 roku, że kiedy mówi kapitalizm, to ma na myśli ekonomiczne warunki, w których istnieje z grubsza rozpoznawalna i względnie nieliczna klasa kapitalistów, skupiającej w swych rękach przewagę kapitału konieczną do tego, aby ogromna większość obywateli była zmuszona służyć im za zapłatę. Wydaje się, że gdyby nie było tej skłonności pewnej w człowieku do zła, do brania więcej niż mu się należy, to i kapitalizm i socjalizm działałyby jako tako. Kapitalizm działałby tak, jak mówią Hayek, Mises czy Friedman, a socjalizm działałby tak, jak powiedzmy mówi Keynes, Marx czy różni inni piewcy tej redystrybucji państwowej. Natomiast niestety ani jedno, ani drugie, jak się okazuje, nie działa.
1: Bo człowiek marną jest istotą. Do rozmowy wrócimy sobie za chwilę po przerwie.
3: Historia Kościoła.
1: I wracamy ponownie do naszej opowieści o tym, jak Kościół w ciągu ostatnich 150 lat próbował przez swoich myślicieli pogodzić kapitalizm z postulatami ludzi pracy, ludzi w jakiś sposób, teraz modne jest określenie, wykluczonymi czy upośledzonymi socjalnie, poprzez ów dystrybucjonizm. Padły przed przerwą nazwiska klasyków szkoły austriackiej, którzy cytowani są przez ekonomicznych liberałów, no niemalże jak Biblia, tak, von Mises, von Hayek, Milton Friedman, którzy mówią, to jest bardzo dobrze, że bogaci się bogacą, że w ogóle może nie tyle chciwość, ale chęć posiadania, chęć gromadzenia dóbr jest czymś naturalnym i zdrowym dla ludzi. To jest naturalny odruch każdego człowieka. Chcemy mieć raczej więcej niż mniej i że jest to w ogóle koło zamachowe do jakiegokolwiek rozwoju społeczeństwa. Gdyby nie to, to chodzilibyśmy w spódniczkach z trawy i za pomocą patyczka wydłubywali z ziemi korzonki i robaczki, żeby coś zjeść.
2: No tak, ale tak jak żeśmy już powiedzieli, nagromadzenie się zbyt wielkiej ilości kapitału w zbyt małej ilości rąk prowadzi do czego? Do monopolu. A monopol jest najlepszym hamulcem rozwoju gospodarczego, bo nie ma czegoś takiego jak konkurencja.
1: Tak, właśnie.
2: W związku z tym dystrybucjonizm daje możliwość rozwoju konkurencji.
1: I teraz powiedzmy sobie, jak ten dystrybucjonizm miałby wyglądać, bo on tak naprawdę zaistniał tylko na papierze. On się nigdzie w stuprocentowej postaci nie objawił, czy też nie został wprowadzony, zaprowadzony. O eksperymentach politycznych powiemy sobie później, gdzie próbowano go wprowadzać, natomiast powiedzmy sobie teraz o tej jego wersji papierowej. Jak to by miało funkcjonować wszystko?
0: Na portalu dystrybucjonizm.pl wypowiada się m.in. pan profesor Rafał Łętocha i mówi, że to nie jest program kompletny, tak w pełni nie został nigdy opracowany do końca, ale są pewne podstawowe zasady dystrybucjonizmu, o których można powiedzieć. I tak jak mnie to osobiście fascynuje, że to jest program niepełny, bo to znaczy, że można go rozwijać i można go doprowadzić do względnie pełnej formy. Tak myślę, że podstawową zasadą, która wynika z tego odrzucenia i kapitalizmu, i socjalizmu, dążenie dystrybucjonizmu do upowszechnienia własności wśród jak największej liczby ludzi. Upowszechnienia tego, co u Marksa nazywa się środkami produkcji.
2: Jeszcze jedno trzeba pamiętać, że Chesterton miał takie powiedzenie, że prawda, 3 akry i krowa. Tak on sobie wyobrażał funkcjonowanie, można powiedzieć, takiego gospodarstwa. Dzisiaj moglibyśmy powiedzieć co innego. 1 firma i 3 komputery. Bo na przykład prowadzimy sprzedaż, sklep internetowy. Czy zakładamy niewielkie wydawnictwo, które ma tych przysłowiowych 3 autorów. My znamy tych autorów, wiemy, jak można ich promować. To się też tyczy jakichkolwiek innych wydawnictw. Niech będą to 3 zespoły muzyczne. Chodzi tu po prostu niewielkie firmy, gdzie się wszyscy znają i zawsze wiemy, kto nawalił i można taką osobę, krótko mówiąc, okrzanić.
1: Czyli jeden z elementów tego postulowanego funkcjonowania dystrybucjonizmu to są małe firmy, tak?
2: Małe przedsiębiorstwa rodzinne, gdzie można na przykład wprowadzać długotrwałą jakąś politykę rozwoju takiej firmy, gdzie nie ma na przykład, że z 50 robotników na przykład głosuje, na przykład się nie zgadzają z jakąś produkcją. Nie. To jest rodzina, która wie, że będzie się starać, tak jak w monarchii. Ojciec starał się przekazać synowi królestwo w jak najlepszej postaci, a ten to samo chciał zrobić, żeby przekazać to swoim potomkom.
1: Króla raczej ciężko przekupić.
2: Co do naszego ostatniego króla, to bym polemizował, ale to myślę, że będzie, to jest czas na, mówię, to jest termin na inną audycję.
0: Wypisałem sobie 15 takich podstawowych zasad dystrybucjonizmu. Może zacznijmy od 3. Pierwsza jest taka, zgodna z tym, co pisał Leon XIII w encyklice Rerum Novarum, że prawo własności jest jednak prawem fundamentalnym, więc wbrew temu, co mówią niektórzy, dystrybucjonizm nie jest socjalizmem, gdyż to prawo własności bardzo podkreśla i wydaje się, że mimo pewnych sfer ingerencji państwa, o których sobie potem powiemy, to jednak państwo w dystrybucjonizmie ma w miarę możliwości pełnić minimalną rolę. To jest jednak państwo niewielkie, nie wtrącające się w nie swoje sfery działania.
1: Wpadnę na chwilę w słowo, bo pojawiło się hasło państwo niewielkie. Rozwijmy tą myśl na moment. Niewielkie, ale nie obszarowo. To może być państwo zajmujące pół Europy nawet, tylko niewielkie w sensie kompetencji, tak? W kompetencji schodzących w dół.
0: Oczywiście mam na myśli tutaj państwo jako instytucja, a nie państwo jako obszar. Na mapie. Mm-hmm. I tutaj właśnie kłania się zasada subsydiarności, żeby nie robiła, jeżeli pewne rzeczy może zrobić jednostka mniejsza, powiedzmy, czy to rodzina, czy to osoba, czy to organizacja pozarządowa, to żeby tych rzeczy nie musiało robić państwo, żeby państwo nie przejmowało tych rzeczy, które my możemy sami w ramach naszej dobrej woli zrobić. Tak, więc zasada subsydiarności, prawo własności prawem fundamentalnym i właśnie 3. kwestia, najważniejsza, środki produkcji powinny zostać rozdystrybuowane tak szeroko, jak to tylko możliwe, zamiast albo kontroli państwa, czyli monopoli państwowych, albo monopoli kapitalistycznych. I myślę, że to ta zasada, zresztą no, będąca dla dystrybucjonizmu centralną, budzi największe wątpliwości no, u takich, powiedzmy, skrajnych liberałów gospodarczych, gdyż żeby te środki produkcji redystrybuować, znaczy, przepraszam, nie redystrybuować, tylko żeby one były
1: w rękach jak najszerszej grupy ludzi.
0: No to właściwie są dwie możliwości. Albo odgórne działanie państwa, czyli jakaś tam, powiedzmy,
1: reforma rolna,
0: lekkie
1: na przykład,
0: popychanie podatkowe, etc., to zaraz o tym powiem, albo dobra wola ludzi, którzy będą chcieli się tymi środkami dzielić. Dale Alquist, który jest jednym ze znawców współczesnych Chestertona, mówił wyraźnie, że nie powinno się dystrybucjonizmu wprowadzać odgórnie, że to już nie będzie wtedy dystrybucjonizm. Niemniej sam Chesterton w tej książce Outline of Sanity, czyli Zarys Normalności, która właśnie teraz przez pana Pawła Kalinieckiego jest tłumaczona na polski, o której mówiłem w poprzedniej audycji, zwraca uwagę także na pewne możliwości prowadzenia dystrybucjonizmu przy wsparciu państwowym.
2: Podobnie to znaczy, Belloc mówił.
0: Po prostu promowanie w systemie podatkowym takich rozwiązań, które będą prowadziły do tego, że ten kapitał będzie w wielu rękach, a nie w rękach jednej małej grupy.
1: To jest to, o czym pan Jarema teraz mówi. Dla mnie jest trochę trudne do wyobrażenia. Jak państwo może, używając narzędzi fiskalnych, skłonić posiadaczy większych czy mniejszych fabryk do na przykład, nie wiem, sprzedaży części akcji wśród swoich robotników, pracowników? Nie bardzo to sobie wyobrażam. Jak to miałoby funkcjonować?
2: Właściwie to jest tak sobie, to trudno wyobrazić, bo my jesteśmy jakby skażeni takim spojrzeniem. Albo socjalizm, albo kapitalizm.
1: Nie, ja nawet
2: nie, my sobie nawet nie potrafimy dzisiaj tego nie wyobrazić, ale co nam to daje? Jednak może, ja wiem, że to znów by powiedzieli, że to pachnie socjalizmem, skrajni liberałowie, ale ustawą nawet, że właściciel, że tak jak na przykład po 89 roku, kiedy zaczynał się, tak nazwijmy, powoli odradzać gospodarka rynkowa w Polsce, część akcji firm, które się stały spółkami akcyjnymi, zostały jakby przekazane czy sprzedane pracownikom. Owszem, część pracowników, mówiąc, te akcje przejadło, czyli co zrobiło, proszę państwa, po prostu sprzedało dosyć szybko te akcje, na co wydało, ich sprawa. Ale jednak wśród sporej części tych ludzi, którzy albo kupili od nich te akcje, wytworzyła się namiastka klasy średniej. Bo na klasie średniej tak naprawdę według dystrybucjonizmu miało się opierać społeczeństwo, bo tak naprawdę to jest ten motor, który napędza gospodarczo całe społeczeństwo.
1: Ale tu
2: klasa średnia.
1: Wspomniał pan, panie Michale, o troszeczkę innej sytuacji. Firmy były państwowe i to państwo mogło, tak, teoretycznie i jak widać praktycznie, mogło wydać ustawę o sprzedaży, rozprzedać swoją własność, czyli akcje tych firm. Natomiast wracam tutaj do myśli, którą przedstawił pan Jarema, o tych narzędziach leżących raczej w sferze fiskalnej, podatkowej, bo takie rozwiązania sugerowali Belloc i Chesterton. Jak państwo miałoby podatkami skłonić do rozproszenia, rozdrobnienia środków produkcji?
0: To nie jest najczęściej jasno powiedziane, przynajmniej przez Chestertona, natomiast mówi on w pewnym momencie o podatkach zniechęcających do sprzedaży małej własności dużym korporacjom, trustom i kartelom, a z kolei zachęcającym do dzielenia dużej własności. Ale tak jak mówię, w Outline of Sanity nie jest to opisane bardzo dokładnie.
1: Czyli to pewien rys tylko.
0: Tak,
1: taki.
0: Natomiast to, co jest ciekawe, to że gdzieś przeczytałem, że jeżeli w ogóle dystrybucjonizm jako koncepcja miał jakiś wpływ na realne życie gospodarcze świata, to na pewno bardzo duży wpływ ma na prawo antymonopolowe, przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych istniejące do dzisiaj. Tutaj jest ten wpływ ogromny w dużej mierze, tworząc to prawo antymonopolowe i w Europie Zachodniej, i w Stanach gdzieś tam się kierowano tymi wytycznymi dystrybucjonistycznymi. Natomiast ja myślę o jeszcze jednej bardzo ważnej rzeczy. Pomijając kwestie podatków, które powiedzmy coś pociągają lub coś popychają, to jest bardzo ważny element, którego no nie kryję, że mi też bardzo w Polsce brakuje, mianowicie usuwania różnych barier, które stoją na przeszkodzie małym firmom, osobom, rodzinom prowadzić skutecznie własną działalność i żyć w taki sposób, żeby nie musieć polegać na czyimś kapitale zewnętrznym. Myślę, że jeszcze bardzo dużo tych barier jest. Ostatnio jedna z tych barier została zniesiona w Polsce, co mnie bardzo cieszy, z tym, że jest to jeszcze działanie poprzedniego rządu, mianowicie w tej chwili rolnik może sprzedawać swoje przetwory, nie musząc zakładać działalności gospodarczej. To dosłownie parę tygodni temu zostało wprowadzone.
2: Tak jak pan Jarema powiedział, i tu bym chciał dać przykład z historii. Chyba najwybitniejszy premier w historii Rosji, Piotr Stołypin, który postanowił zreformować Rosję, kiedy Rosja poniosła klęskę w wojnie z pogardzaną, malutką Japonią, zniósł ograniczenia urzędnicze. I proszę państwa, jak to się dzisiaj czyta, to jest niewiarygodne, ponieważ na 10 wielkich banków światowych 7 miało swoją siedzibę w Rosji. A poza tym w ciągu 4 lat przyrost, znów będzie, może to socjalistycznie zabrzmi, bo prawda, przyrost brutto, prawda, PKB w Rosji wyniósł 400%. Proszę państwa, 400%. Dzisiaj słyszymy, kraje Unii Europejskiej podjęły decyzję, wzrost 3,5%. Wszyscy, Boże, jaki gigantyczny. A tu 400. Czyli proszę państwa, co roku państwo podwajało swój dochód. W jaki sposób? Choćby nawet przez niższe podatki i przez rozwój na funkcjonowanie małych firm. To jest jeden przykład historyczny. Myślę, że za chwilę podam drugi przykład, także związany z ziemiami polskimi. Bo chcę powiedzieć państwu, że także przez ten, między innymi przez Piotra Stołypina, zaczęły się rozwijać ziemie polskie. Z tej prostej przyczyny, że z Berlina czy z Paryża było bliżej jednak do Łodzi czy Warszawy niż do Petersburga, Kijowa czy Moskwy.
0: Współcześni teoretycy dystrybucjonizmu wskazują bardzo często, tak jak mówiłem, cytowałem Dale'a Alquista, że to nie jest coś, co powinno się wprowadzać odgórnie, a raczej jest to kwestia zachęcenia ludzi do tego, żeby sami łączyli się, powiedzmy, w niewielkie spółdzielnie, żeby podejmowali różne wspólne inicjatywy. I na szczęście takich inicjatyw dzisiaj jest bardzo dużo. Jest to wszystko, o czym mówi się ekonomia społeczna lub sharing economy, czyli takie działania gospodarcze, które mają na celu nie tylko albo nie przede wszystkim maksymalizację zysku, ale przede wszystkim zwiększenie, że tak powiem, poziomu szczęścia w pewnej małej społeczności, zwiększenie poziomu zadowolenia z życia. Więc są to wszystkie te działania, które polegają na tym, że na przykład w małej społeczności na wsi ludzie wymieniają się pracą. Jeden umie piec chleb, drugi umie naprawiać dach. Zamiast puszczać w obieg pieniądze, tworzyć przedsiębiorstwa, struktury, oni się wymieniają tymi usługami, tak? To jest sharing economy, bo to jest w pewnym sensie dzielenie się, tak jak to słowo mówi. Cały ruch spółdzielczy jest w jakiś sposób z tym związany. Ja mam tutaj taki świetny przykład, na który chyba też powoływał się właśnie pan Paweł Kaliniecki, mianowicie taka firma ze Stanów Zjednoczonych, Springfield Rim Manufacturing Corporation. Wbrew pozorom ona się nazywa corporation, ale korporacją wcale nie jest, gdyż jest to jedna z najbardziej znanych firm, której właścicielami są pracownicy. W 1983 roku 13 pracowników dużej korporacji wykupiło część tej dużej korporacji i stworzyło taką firmę, w której na przykład prowadzi się edukację taką, żeby każdy pracownik miał pewną wiedzę na temat finansów, na temat zarządzania, wszystko jest przejrzyste, publikowane. Każdy z pracowników ma wpływ na to, jak ta firma działa tak naprawdę i jest to właśnie rodzaj zarządzania partycypacyjnego. Podobnie w Europie jest przykład regionu Emilia-Romagna we Włoszech, gdzie bardzo wspierana jest spółdzielczość, gdzie usuwane są też pewne bariery wobec spółdzielczości, w której dużą część produktu regionalnego brutto wyrabiają właśnie spółdzielnie.
1: Kolejne z punktów, które zdaniem pana Jaremy charakteryzować powinny dystrybucjonizm, bo wymieniliśmy na razie trzy najważniejsze, to?
0: Właśnie wspomniane gildie, czyli cechy, czyli takie łączenie się pracowników i pracodawców, żeby działali dla wspólnego dobra, w przeciwieństwie do broniących interesów klasowych, związków zawodowych czy organizacji pracodawców. Tak jak mówiliśmy, kolejną kwestią są właśnie te działania antymonopolowe. I tu już musi wkroczyć państwo. A propos jeszcze kwestii fiskalnych, to Hilaire Belloc mówił także o opodatkowaniu progresywnym. No tutaj już liberał gospodarczy by się pewnie trochę obruszył, ale tak jak widzę w praktyce polskiej, to trzeba przyznać, że jest jakaś grupa ludzi, którzy zarabiają bardzo dużo, a którzy tego w żaden sposób ani nie mogą przejeść, ani zainwestować. I swego czasu mój znajomy jeszcze z dawnej listy dyskusyjnej internetowej Katolicy 2, ekonomista Bartłomiej Dzik, pisał nawet w najwyższym czasie, że być może i z punktu widzenia liberała gospodarczego ta progresja podatkowa nie zawsze jest złym rozwiązaniem.
2: Uważam, że powinniśmy jeszcze cały czas podkreślać jedno, że tak naprawdę dystrybucjonizm opiera się na własności prywatnej. To jest ta najważniejsza rzecz, o której my mówimy, i upowszechnieniu tej własności. Czyli, że człowiek wie, że tak naprawdę, tak jak też Ojciec Święty Leon XIII mówił, człowiek zawsze wie, pracuje lepiej, jak wie, że pracuje na swoim. I to chyba każdy z nas z tym się zgodzi. I znów przywiązanie, rozwój właśnie tych jakby uwspółcześnienie istoty, tak jak panowie żeście wspomnieli, cechów średniowiecznych. Naprawdę ta prawdziwa zasada familiarności w cechu współczesnym, że nie tylko panie Heniu, dobrze pan zrobił, a potem panie Heniu i...
1: Nie, nawet nie panie Heniu, tylko Heniek.
2: Heniu, to... tak. Albo Heniulka. Prawda? A tak naprawdę na tym się kończy ta zasada, tylko że człowiek wie, że pracuje na swoim i wie, że ma na to wpływ, naprawdę. To jest też zupełnie inna zasada.
0: Tak, bo to wyraźnie mówi o tym i Leon XIII i sam Chesterton mówią o tym, że człowiek nie jest w stanie kochać swojej pracy i jej owoców w momencie, kiedy to jest praca tak naprawdę dla kogoś, kogo on nie zna, w której on nic nie rozumie i tylko na przykład jest jakimś trybikiem w tej całej maszynie. To jest zresztą, co ciekawe, to samo, co mówił młody Marx, który miał, mimo że ja osobiście socjalista nie jestem, to uważam, że młody Marx miał bardzo ciekawe przemyślenia, kiedy mówił o alienacji, czyli o tym, że człowiek w pracy tak naprawdę jest oderwany od tego całego procesu, bo stanowi tylko jeden trybik. W momencie, kiedy on wie, co robi, wie, na co ma wpływ, bo tak naprawdę cały ten proces jest gdzieś w jego rękach albo w rękach jego rodziny, to on jest w stanie do tej pracy podejść z miłością.
2: Tak, ja tu może zrobię kryptoreklamę. Książki pana Jaremy, tam jest bardzo fajnie opisane, właśnie chodzi o...
1: Podajmy tytuł.
2: Tak jest, Chesterton, geniusz ortodoksji, kiedy jest właśnie rozmowa między Chestertonem a Bellockiem na temat fabryki pikli. Mógłby pan to przytoczyć?
0: Tak, no...
2: No oczywiście niedosłownie, ale...
0: Tutaj jest też bardzo ważna rzecz, o której oni wtedy mówili, mianowicie kwestia tego, że system zarówno socjalistyczny, jak i kapitalistyczny prowadzi do totalnej uniformizacji. Mamy po prostu jedne pikle, które za każdym razem tak samo wyglądają. Niby wydaje się, że tego chcemy, ale jednak tak naprawdę, jeżeli ja na przykład jadę na drugi koniec świata, powiedzmy do Azji, na Daleki Wschód i widzę tego samego McDonalda, to ja nie chcę tam jeść w tym McDonaldzie, tylko chcę zjeść coś miejscowego. Tutaj w pewnym momencie jest taka dyskusja na temat dystrybucjonizmu ekspertów i jeden z nich mówi, że jest 1000 gatunków jabłka na świecie, a w tej chwili przez tą uniformizację, do której doprowadził dzisiejszy system, to my jemy tak naprawdę w 95% tylko 11 gatunków. I o tym samym właśnie mówili, że mamy do czynienia z produkcją taśmową, w której człowiek przestaje się liczyć.
2: Tak, jeden prawda kroi, drugi dodaje przyprawy, trzeci zalewa to zalewą, czwarty zakręca słoik.
0: A żaden tak naprawdę nie wie, o co w tym całym procesie chodzi.
2: I tak naprawdę jakby go samego zostawić, to by nie potrafił tych pikli zrobić. To jest właśnie też ta rzecz właśnie. I tak jak pan Jarema mówił, mi się tak właśnie przypomniało, jak podał przykład McDonalda, jak to było chyba z 15 czy z 20 lat temu, jak byłem na obozie sportowym w Zakopanem, chcieliśmy zjeść coś lokalnego. I trafił nas dosłownie szlak, bo mieliśmy do wyboru albo pizzę, albo hamburgera.
0: No bardzo czy, góralskie danie.
2: Typowo góralskie.
1: Pizza, prawda? Staropolska.
2: Tak jest. I hamburger.
0: No, z oscypkiem.
2: Nie, wtedy jeszcze bez.
1: Podatki. Kilkakrotnie już nam się w naszych audycjach pojawiało hasło podatki. Wiemy, że to jest takie hasło, które wzbudza zawsze przyspieszone bicie serca. Są ludzie, którzy twierdzą, że podatki powinny być jak najmniejsze, a anarchokapitaliści twierdzą wręcz, że w ogóle nie powinno ich być i wtedy wszyscy byliby najszczęśliwsi. Oczywiście ci, którzy na to zasługują, bo w anarchokapitalizmie, czy takim najbardziej skrajnym liberalizmie wcale wszyscy nie mają być szczęśliwi, tylko ci, którzy sobie to szczęście wypracują. Natomiast no, są też zwolennicy, ku memu zaskoczeniu ciągle się na takich natykam, zwolennicy tezy, że podatki są wciąż zbyt małe, że podatki powinny być większe, bo państwo w większym jeszcze stopniu powinno właśnie zaopiekować się tym społeczeństwem. Jak dystrybucjonizm podchodzi do kwestii podatków?
2: też nie mówi o tym dosłownie, ale nie ustala kolejnych, byśmy się powiedzieli, czy wysokości podatków, czy stóp podatkowych, ale on cały czas opiera się na tym starym systemie cechowym, na tej współpracy jednak rodzin, wspierania się ludzi, którzy się znają wzajemnie.
1: No tak, ale to się dzieje jakby poniżej poziomu państwowego. Podatki to jest kwestia państwowa.
0: Tak, ja bym powiedział, że na pewno dystrybucjonizm nie idzie tak daleko jak skrajny liberalizm gospodarczy, który jest za już takim zupełnie maksymalnym obniżeniem podatków, bo jednak pewne ruchy podatkowe są konieczne, żeby ten kapitał nie gromadził się w rękach kilku osób. Natomiast to na pewno są podatki niskie, dlatego że w dystrybucjonizmie, zgodnie z zasadą subsydiarności, która jest poważnie przez ten system traktowana, w przeciwieństwie chyba do większości systemów dzisiaj działających, kiedy ta zasada jest poważnie traktowana, to państwo jest tak naprawdę jak najmniejsze. I tutaj wręcz, chociaż musimy pamiętać, że to był przełom, początek właściwie XX wieku, więc trochę inaczej się na to patrzyło, ale mówią Chesterton i Belloc o ograniczeniu konieczności przymusowych ubezpieczeń, edukacji czy poboru wojskowego.
1: Czyli zbliżają się raczej w stronę liberałów niż etatystów.
0: Tak, w tym przypadku tak, aczkolwiek, tak jak mówiłem, Hilaire Belloc był zwolennikiem progresywnego systemu opodatkowania.
2: Tak jak mówię, proszę państwa, no pewnych rzeczy się nie da całkowicie wyrugować ze społeczeństwa, tak jak choćby nawet wojsko. Wojsko musi być finansowane przez państwo, bo jeśli będzie finansowane przez prywatnych ludzi, stanie się prywatną armią. To samo będzie z policją. Policja musi być państwowa, bo jeśli będzie finansowana przez znów niewielką grupę osób, będzie stać na straży interesów tylko tej wąskiej grupy osób. I można mówić, i można jeszcze parę takich przykładów podać.
1: Skoro mówimy o przykładach, wcześniej pan Jarema posłużył się określeniem niewielkie państwo, nie w sensie niewielkie obszarowo, ale niewielkie, jeśli chodzi o zakres kompetencji.
2: Ingerencje po prostu.
1: Spróbujmy wymienić sobie takie obszary, w których to państwo zgodnie z koncepcją dystrybucjonizmu powinno zachować swoje jurysdykcje. Pan Michał już powiedział, na pewno wojsko i w związku z tym muszą być podatki na wojsko. Na pewno policja, ale już czy cała policja, czy nie na przykład tak jak jest w Stanach Zjednoczonych, że mamy policję federalną, finansowaną z budżetu federalnego, ale są także policje stanowe, miejskie, tak, gdzie zgodnie z tą zasadą subsydiarności, skoro jakaś społeczność lokalna wie, kto będzie dobrym szeryfem i składa się na tego szeryfa, to po co państwo miałoby się do tego mieszać?
0: Strasznie trudno to powiedzieć, bo ja jak o tym myślę, to od razu mam w głowie, że tak powiem, dwa głosy walczące ze sobą. Z jednej strony głos ludzi, którzy są, powiedzmy, po bardziej lewej stronie, z drugiej strony tych, którzy są bardziej po stronie prawej. Jedni i drudzy mają swoje argumenty. No i skrajność poglądów tu jest, no chociażby jeżeli chodzi o politykę społeczną. Ci ze skrajnie prawej strony mówią, że ma się ona ewentualnie zajmować tylko i wyłącznie ratowaniem życia. Ci ze strony lewej mówią o bardzo szerokiej redystrybucji środków na różnego rodzaju dotacje, zasiłki, całkowicie darmową służbę zdrowia i tak dalej. Tak jak mówię, jedni i drudzy mają pewne swoje argumenty, natomiast Joseph Peirce, który jest takim współczesnym dystrybucjonistą, zresztą też autorem jednej z biografii Chestertona, mówi, no może nadal nie tak bardzo dokładnie, ale mówi o pewnych zasadach dystrybucjonistycznych, które mogłyby być rozwiązaniami aktualnych problemów i w których tworzeniu musiałoby mieć pewien udział państwo, a więc także przez instrumenty fiskalne. Więc są to zasady, które tworzą korzystny klimat dla przedsiębiorczości i następnie dobrego rozwoju drobnych przedsiębiorstw. Ale to też można na dwa sposoby robić. Można to robić na zasadzie redystrybucji, że z podatków bierzemy pewne środki i przeznaczamy je na wsparcie tych przedsiębiorstw, a można to robić przez maksymalne ograniczanie różnego rodzaju barier biurokratycznych, chociażby w działaniu tych przedsiębiorstw.
1: Coś, co by się Polsce przydało.
0: Druga zasada, no to już bez fiskalnych ruchów się nie da, bo to są zasady, które zniechęcają do fuzji, przejęć i monopoli, które pozwalają na rozbijanie monopoli lub większych firm w mniejsze przedsiębiorstwa. Tak, no tutaj musi być pewna interwencja państwowa, jeżeli chcielibyśmy to wprowadzić. Kolejne zasady, które sprzyjają spółdzielniom producentów i tu też likwidacja barier które stoją na przeszkodzie łączenia się ludzi w takie spółdzielnie. Następnie zasady, które prywatyzują znacjonalizowany przemysł i to właśnie wręcz odwrotnie, idące w odwrotną stronę niż jakikolwiek interwencjonizm państwowy. I wreszcie zasady, które przenoszą prawdziwą władzę polityczną bliżej do rodziny przez decentralizację władzy rządu centralnego do władz lokalnych w kierunku od wielkiego rządu do samorządu. No ja niestety muszę tak powiedzieć jedną rzecz bieżącą. Nie widzę w tym momencie w Polsce żadnej siły politycznej, która by w tę stronę szła.
2: No właśnie.
1: Do rozmowy wrócimy sobie za chwilę po przerwie.
3: Historia Kościoła.
1: I jesteśmy ponownie przy mikrofonach w ostatniej już części audycji poświęconej dystrybucjonizmowi, katolickiej próbie pogodzenia lewicy z prawicą. Używam oczywiście pewnego skrótu myślowego, bo to nie jest, tak jak już panowie zwrócili uwagę, to nie jest ani lewica, ani prawica w takim klasycznym rozumieniu. Jest to jakaś próba przeniesienia najlepszych wzorców ze średniowiecza w nasze niepewne, gwałtowne, szybko zmieniające się czasy. Mówiliśmy tutaj i o podatkach, i o tym, jak duże bądź nieduże powinno być wedle dystrybucjonistów państwo, a teraz powiedzmy sobie, jak to się przekładało na praktykę. Co z myśli dystrybucjonistów, twórców tej koncepcji udało się wcielić w życie i gdzie udało się wcielić w życie?
2: Może zacznę od naszego podwórka. Proszę Państwa, my szukamy przykładów w Wielkiej Brytanii, w Niemczech, w Stanach Zjednoczonych, Wielkopolska. Walka o tożsamość Polaków w czasie XIX wieku, w czasie Kulturkampfu. Ciemna noc, kiedy Bismarck próbuje zniszczyć polskość. Polacy uważają, że po dwóch przegranych powstaniach militarnie nie utrzymają się. Rozpoczyna się walka gospodarcza i tak naprawdę niewielkie przedsiębiorstwa Polaków, które się zaczną się łączyć współdzielnie, stają się poważnym zagrożeniem dla gospodarki niemieckiej.
1: Może nie tyle zagrożeniem, co konkurencją.
2: Konkurencją, ale to poważną. Przecież tak naprawdę niemieckie firmy, banki są wspierane z budżetu najpierw Królestwa Prus, potem Cesarstwa Niemiec. O czym trzeba pamiętać, że przecież w pewnym momencie urzędnicy niemieccy mają przykaz z góry trzymania pieniędzy. Urzędnicy niemieccy, tu nie chodzi o narodowość, tylko pracujący w urzędach niemieckim, że tylko w bankach niemieckich. W związku z tym, co zrobili Polacy? Wycofują swoje pieniądze z banków niemieckich i zakładają jakby kasy polskie. I to jest, i te banki też ze sobą rywalizują. Także to jest taki pierwszy przykład.
1: Trzeba pamiętać tutaj, że cały czas w ciągu tej walki zwanej najdłuższą wojną nowoczesnej Europy w Wielkopolsce.
2: Polecamy serial w ogóle.
1: Doskonały. A już ma ponad chyba 30 lat.
2: No tak.
1: Kościół katolicki odegrał również bardzo ważną, bardzo istotną rolę przy wspieraniu tej spółdzielczości, tego ruchu banków spółdzielczych.
2: Ksiądz Wawrzyniak, uważany właśnie za, można powiedzieć, jakby taką siłę, motor tego całego ruchu, uważał krótko. Człowiek jest wart tyle i tyle znaczy i ile jest możliwość choćby nawet płacenia przez niego rachunków. Czyli to jest wiarygodność człowieka.
1: Gdzie jeszcze dystrybucjonizm, czy jego elementy zadziałały, czy może działają do dzisiaj?
2: To może ja jeszcze. Po II wojnie światowej, Niemcy Zachodnie, twórcy tego słynnego Deutsche Wirtschaft, czyli cudu gospodarczego Niemiec, gdzie Niemcy są symbolem sukcesu gospodarczego, to są właśnie elementy w oparciu o niewielkich przedsiębiorstwach. Tak naprawdę Niemcy jako siła gospodarcza przestaną się liczyć, albo mieć już taki wpływ, bo Niemcy zawsze się liczyły, bo to jest państwo jednak solidne, kiedy rozpocznie się jednak siły lewicowe, dojdą do władzy i rozpocznie się, brzydko mówiąc, dojenie państwa, czyli rozbudowany socjal. To są dwa przykłady, które mówią, że jednak oparcie państwa na niewielkich przedsiębiorstwach może przynieść sukces.
0: Panie Michale, wracamy na chwilę do Polski. Ja jeszcze parę polskich przykładów podam, chociaż one też są realizowane na Zachodzie, ale myślę, że ostatnie lata to jest też rozwój czegoś, co nazywa się na przykład partycypacją czy demokracją deliberatywną. Mianowicie jest to ogół takich działań, które mają mieszkańców, obywateli włączać w proces rządzenia. I chociażby z Warszawy, znanym z wielu miast i gmin i teraz powiatów także w Polsce, rozwiązaniem jest budżet partycypacyjny. On w pewnym sensie chroni przed wszechwładzą samorządu, wszechwładzą polityczną, umożliwiając mieszkańcom tworzenie własnych projektów i głosowanie następnie na to, które z tych projektów mają zostać zrealizowane z pieniędzy miejskich. Więc to jest w pewnym sensie łatanie tej demokracji przedstawicielskiej, która nie do końca działa, bo która bardzo często prowadzi do samowoli polityków w momencie, kiedy już zostaną wybrani. Oczywiście wprowadzenie tych partycypacyjnych metod w dużej mierze zależy też od dobrej woli polityka, ale ja osobiście zajmowałem się w życiu zawodowym w kilku samorządach wprowadzaniem tego typu metod, chociażby wprowadzaniem czegoś takiego jak inicjatywa lokalna. Pomagałem tutaj samorządowi w mieście i gminie Wołów na województwie dolnośląskim we wprowadzeniu czegoś takiego jak inicjatywa lokalna, co umożliwia nasza ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a co jest bardzo często pomijane gdzieś przez samorządy. Otóż jak działa taka inicjatywa lokalna? Działa w ten sposób, że do samorządu może się zgłosić nieformalna grupa kilkunastu, powiedzmy, obywateli, którzy mają pomysł, że chcieliby sobie wyremontować plac zabaw na przykład na swoim osiedlu i chcą to zrobić częściowo wspólnie, ale częściowo nie mają na to pieniędzy, nie mają koparki, nie mają narzędzi, więc wspólnie z samorządem, powiedzmy pół na pół, dzielą się tą pracą i to robią. To mogą być także zupełnie różne inicjatywy, powiedzmy od koncertu jakiegoś zespołu gdzieś na danym osiedlu, powiedzmy w Domu Kultury, do budowy niewielkiego planetarium, bo i coś takiego się w jednej, akurat nie w Wołowie, ale w jednej z gmin pojawiło. Także tam wszędzie, gdzie wzmacnia się te mniejsze jednostki, mniejsze od samorządu, od państwa, mniej wszechwładne politycznie, tam myślę możemy mówić o pewnych echach dystrybucjonizmu albo przynajmniej podobnego myślenia.
2: No tak, to jest właśnie to, co pan powiedział. Najważniejsze w dystrybucjonizmie jest to, że pobudzenie inicjatywy, że człowiek nie czeka, że od czego jest państwo, nie, od czego ja jestem. Właśnie to chęć pobudzenia do działania.
1: Ale sceptycy różnych koncepcji politycznych, na ogół, gdy omawia się taką koncepcję, pytają, no ale gdzie to na świecie działa? Czy istnieje jakieś państwo, które opiera się na takich zasadach? To jest zresztą bardzo często w dyskusjach z Januszem Korwin-Mikke wytaczany kontrargument. No tak, no dobrze, ale panie prezesie, gdzie jest takie państwo, które by się opierało na zasadach przez pana głoszonych? Przecież to jest utopia. No i dokładnie to samo pytanie można by postawić zwolennikom dystrybucjonizmu. No może w teorii jest to piękne, ale przecież to nigdzie w całości nie działa. Mówią panowie tylko o jakichś drobnych elementach. Tak. Ale nie ma żadnego państwa, które kierowałoby się tą chrześcijańską, katolicką ideą dystrybucjonizmu.
2: Więc proszę państwa, mówimy od razu. Dystrybucjonizm nie jest lekiem na bolączki tego świata. On nie zlikwiduje przestępczości, on nie zlikwiduje biedy. Zresztą cytowany przez pan prezes Janusz Korwin-Mikke powiedział, że współczesny świat bez biedy jest jak pociąg bez ostatniego wagonu. To jest pierwsza rzecz. Druga, powiedzieliśmy, inicjatywa. Człowiek, który zaczyna pracować, nie ulega wpływom różnych utopii. Nieważne, jak to nazwiemy. Komunizm, nazizm, faszyzm, nieważne, jak się ta mutacja nazywa. Dlaczego? Człowiek, który zaczyna pracować, który zaczyna się bogacić, nie myśli już o ruchach rewolucyjnych, chodzi mi o rewolucje społeczne, ponieważ może stracić. On może myśleć o rewolucji przemysłowej, o rewolucji informatycznej, ale już nie myśli o rewolucji społecznej, która to wszystko wywróci. I przede wszystkim, kolejna rzecz, dystrybucjonizm opiera się na nauce społecznej Kościoła, który... Myślę, że zasady są nam ogólnie znane, bo są proste. A tak naprawdę nigdzie dystrybucjonizm w 100% nie został przyjęty, ale myślę, że podane przykłady przez pana Jaremę, choćby nawet w niewielkich lokalnych społecznościach na Dolnym Śląsku, czy podane przeze mnie, choćby nawet po II wojnie światowej w Niemczech, gdzie Niemcy były potwornie jednak zniszczone przez II wojnę światową, przyniosły jakieś skutki.
0: Ja bym powiedział dwie rzeczy. Jedną negatywną, jedną pozytywną. Negatywna jest taka, że niestety dystrybucjonizm nie opłaca się aktualnie najważniejszym graczom na scenie polityczno-gospodarczej świata. Mianowicie ani politykom się specjalnie nie opłaca, bo ogranicza ich władzę, ani nie opłaca się wielkim szefom wielkich korporacji.
1: Bo przestaną być wielkimi korporacjami.
2: Przestaną być wielkimi szefami po prostu.
1: Tak.
0: Tak, tak. No niestety to jest bardzo trudny system do wprowadzenia, natomiast no i w związku z tym on też, trudno powiedzieć, żeby on funkcjonował na poziomie jakiegoś całego państwa. Natomiast on w jakiś sposób pewne rozwiązania około dystrybucjonistyczne zaczynają działać od dołu, najpierw od małych grup, potem przez gminy, przez wspomniany przeze mnie wcześniej region Emilia-Romagna we Włoszech, gdzie 40% produktu regionalnego brutto dostarczają spółdzielnie. Co ciekawe, w tym regionie, jak pisze pan Paweł Kaliniecki, tutaj też pensje są dwukrotnie wyższe niż w pozostałych regionach Włoch. To oczywiście na to wpływa wiele czynników, ale ta kooperatywa, ta spółdzielczość to jest na pewno jeden z nich. Pan Kaliniecki wymienia tutaj też taki program Ziemia dla Rolnika, Land to the Tiller w Tajwanie, który, cytuję, na wpółfeudalne państwo zamienił w przeciągu jednego pokolenia w przemysłową potęgę. No i wiele takich pojedynczych, małych przykładów, które najczęściej ograniczają się, powiedzmy, do jednej gminy czy jednej miejscowości. W Anglii na przykład bardzo skuteczne bywają tak zwane local exchange and trade system, też już troszkę o tym mówiłem. To jest taka sytuacja, gdzie ludzie zamiast za pieniądze kupować pewne usługi, to się tymi usługami wymieniają. Także to musi zacząć się od małych wspólnot, być może nawet od kilku osób, kilku rodzin, ale myślę, że tych inicjatyw możemy obserwować w ostatnich latach coraz więcej, dlatego że do tej koncepcji korporacyjnej jest coraz więcej uwag, coraz więcej wątpliwości.
2: No właśnie, tak jak pan powiedział, inicjatywa. Weźmy nawet firmę budowlaną. Jest dom, który my remontujemy. Ktoś na przykład położy kafelki, ktoś wymieni, nie wiem, instalację elektryczną, ktoś gazową, ktoś zrobi coś innego. Jest to wymiana. I w tym momencie my możemy już potem partycypujemy w zyskach. Albo ze sprzedaży, albo z wynajmu takiej firmy. Jest to także dystrybucjonizm.
0: Jest taka...
2: Jest to właśnie ten ruch oddolny. Cały czas powtarzamy, ruch oddolny, który zależy od ludzi. My może jesteśmy potwornie jednak rozleniwieni przez socjalizm, przez państwo opiekuńcze, aż do przesady, od czego jest państwo. A znów zacytuję klasyka myśli konserwatywnej, świętej pamięci panią Margaret Thatcher. Nie ma czegoś takiego jak pieniądze państwowe.
0: Żeby jeszcze podać jeden przykład. W warszawskich Włochach jest coś takiego jak mikroszkoła. Czyli tak naprawdę faktycznie niewielka szkoła prowadzona i wymyślona przez rodziców, przez mieszkańców. Tego typu instytucje, jeżeli będzie ich coraz więcej, to zaczną być widzialne, prawda? Bo to są takie instytucje, gdzie każdy członek takiej wspólnoty, która jest tworzona, wie, o co chodzi w całym procesie.
2: To tak jak już jesteśmy właśnie w okolicach Warszawy, też powiem, przykład jest Izabelin i inne miejscowości w pobliżu. Proszę państwa, mieszkańcy, ponieważ mieli dosyć monopolu pod postacią ZTM, powiem, wysokie ceny biletów miesięcznych, ja sam mieszkam, proszę państwa, na przykład 3 przystanki w drugiej strefie i płacę znacznie więcej, to się okazało za darmo. Okazało się, że bardziej się opłaca za darmo zorganizować jakąś niewielką linię autobusów, która raz na pół godziny czy na godzinę jeździ przez 3-4 miejscowości, dowozi mieszkańców do pierwszego przystanku za drugą strefą i oni już płacą te niższe bilety. To jest też swego rodzaju dystrybucjonizm, inicjatywa indywidualna, oddolna.
0: No i jest przecież jeszcze jedna bardzo ważna kwestia w dziedzinie nauk ścisłych czy technologii, mianowicie wszystkie rozwiązania tak zwane open source, otwartego źródła. No tutaj jako przykład takiego rozwiązania był podany system Linux, ale teraz bardzo dużo oprogramowania, bardzo dużo systemów różnego rodzaju już funkcjonuje właśnie w tej formule, kiedy to tak naprawdę mamy pewną wolność. Nie jest tak, że po prostu oprogramowanie, że tak powiem, podejrzeć, co w nim jest, może tylko i wyłącznie producent. Nie jest ono chronione, można w nim wprowadzać wiele modyfikacji, rozwijać go. Ogromne grupy ludzi wspólnie to rozwijają i to by nie działało, gdyby to się nie opłacało. To się widocznie opłaca.
1: Nasze spotkanie powoli ku końcowi zmierza. Myślę, że wielu naszych słuchaczy zostaje z lekkim niedosytem. Chciałoby się dowiedzieć czegoś więcej na temat dystrybucjonizmu. Gdzie najlepiej ich skierować, żeby takie informacje uzyskali?
0: No przede wszystkim na stronę dystrybucjonizm.pl, którą, tak jak mówiłem, świetnie prowadzi tutaj pan Paweł Kaliniecki z zespołem, także do źródeł samych. Akurat jeżeli chodzi o Chestertona, to myślę, że w książce Co jest złe w świecie, która została w Polsce wydana kilka lat temu jest troszeczkę podstaw dystrybucjonizmu. Natomiast, panie Michale...
2: Jeszcze można Bellok. No, z Bellokiem to jest taki właśnie problem, że mamy tylko, jeśli chodzi o Polskę, dwa wydania jego dzieł w języku polskim. To jest właśnie esej o przywróceniu własności.
0: Myślę, że bardzo ważny.
2: To jest bardzo ważne. I co jest dziwne, wydało to Stowarzyszenie Narodowców. Zresztą to trzeba podkreślić, że zarówno przed wojną, jak i zaraz po wojnie idea dystrybucjonizmu cieszyła się największą popularnością, czy najbardziej była rozpatrywana wśród środowiska narodowców. No, przykładem jest Adam Dobosziński.
0: Tak? Bo nie, w tej chwili nie tylko. Także nowa lewica, ale ta nie, zdecydowanie nie post-SLD-owska, tylko taka, no bym powiedział, myśląca w sposób bardziej nowoczesny i otwarty, czyli na przykład Nowy Obywatel, też są to zwolennicy dystrybucjonizmu. Na stronie dystrybucjonizm.pl wypowiada się na przykład pan Remigiusz Okraska.
2: Tak, zresztą, ale może wróćmy jeszcze, prawda? Więc druga rzecz, o którym także pisze Bellok, to jest Lichwa, też jego autorstwa. Jeśli chodzi o Belloka, rzeczy gospodarcze to jest wszystko. I tak jak powołując się na pana Jaremę, na stronę dystrybucjonizm.pl, tam możemy znaleźć zarówno eseje autorstwa Belloka, jak i Chestertona. No oczywiście, polecamy przeczytać, no bo nie da się, bo od tego się, można powiedzieć, niejako wszystko zaczęło. Encyklika Ojca Świętego Rerum Novarum.
0: Natomiast w oryginale zdecydowanie Outline of Sanity Chestertona, dopóki nie jest przetłumaczone na polski, trzeba czytać w oryginale, nie, znaczy nie jest wydane po polsku, bo może pan Kaliniecki już przetłumaczył. Jest ono dostępne open source w internecie.
1: Do czego państwa namawiam, bo warto z tą ciekawą koncepcją, zaznaczmy, u swych źródeł, u swych korzeni, silnie katolicką, związaną z Kościołem, z chrześcijańską wizją całościową świata i człowieka, warto się z tą wizją zapoznawać. Moimi i państwa gośćmi byli pan Michał Gruszczyński, historyk.
2: Dziękuję panom, dziękuję państwu.
1: Oraz pan Jarema Piekutowski, socjolog, autor, tłumacz. Ja również żegnam się z państwem, zapraszam na kolejne spotkanie w Obrazach z Historii Kościoła. Marcin Bąk, do usłyszenia.
3: Historia Kościoła.

wśród turystów rynek tonie znów. Ktoś zakrzyknął głośno, błysnął flesz. Na gołębi twój płaszcz zaczepił mnie w wystawowym oknie w tłumie gdzieś.

0: Reklama. Radio SK Rock poleca Kazimiernication. Prawdziwie bezspinkowy festiwal powraca w szczęśliwej 13. edycji. 15-19 lipca, Kamieniołomy. Kaśka Sochacka, Igo, Kacperczyk, Grzegorz Turnał, Łąki One, Paktofonika Orkiestra, Natalia Przybysz i wielu innych. A do tego niepowtarzalna aura Kazimierza Dolnego i autorskie przygody. Karnety na ticketclub.pl. Na Kazimiernication z pełną mocą zaprasza SK Rock.
1: Reklama. SK Rock Warszawa. SK Rock. Drogowskazy.
2: To są drogowskazy. Rozpoczynamy nasze kolejne spotkanie na antenie SK Rock. Cieszę się, że się słyszymy, no i że, jak mam nadzieję, kolejną godzinę spędzimy wspólnie. Ja się nazywam Aleksandra Galant, ale zanim przedstawię osobę, która przyjęła zaproszenie i będzie dzisiaj ze mną, no ale tak naprawdę z wami rozmawiać, pozwólcie, że zapytam, czy macie pomysł, jakie zaburzenie dotyka aż 40 milionów ludzi na świecie. W Polsce, no, znalazłam różne dane, mniej więcej od 400 do 600 tysięcy ludzi. To jest jąkanie. Jąkanie kojarzymy przede wszystkim z dziećmi, z okresem dziecięcym. Jeżeli chodzi o osoby dorosłe, powiem szczerze, że ja nie miałam wrażenia, że to jest problem czy temat, który jakoś bardzo funkcjonuje. Wydawało mi się, że nie znam osób, które mają problem z jąkaniem. Do momentu, w którym się nad tym dłużej nie zastanowiłam. I okazuje się, że tak, że jąkanie to jest temat, że tak powiem, bardzo aktualny. Warto wiedzieć, że jąkanie nie jest wadą wymowy i są bardzo zróżnicowane przyczyny tego zaburzenia. One mogą być genetyczne, mogą być psychologiczne, mogą być neurologiczne. Pytanie brzmi, co zrobić z jąkaniem? Czy da się go, brzydko mówiąc, pozbyć? Mnie się wydaje, że tak, że wiąże się to z bardzo długotrwałym leczeniem, terapią, która wymaga sporego samozaparcia, ale czy jest tak zawsze? Nie dam sobie za to ręki odciąć. Natomiast zaprosiłam dzisiaj osobę, która na ten temat wie bardzo wiele. To jest dr Olga Łoza, która jest psychiatrą i jest związana z poradnią zdrowia psychicznego Psychomedic. Witaj w drogowskazach.
3: Dzień dobry.
2: Znalazłam takie określenie na temat jąkania i nie wiem, czy się z tym zgodzisz i w sumie sama nie wiem, jak to interpretować, że jąkanie to jest choroba niewypowiedzianych myśli.
3: Powiedziałabym, że jąkanie jest to taka specyficzna dysfunkcja polegająca na tym, że jest brak płynności mowy. I ty mówisz, że to jest choroba niewypowiedzianych myśli. Czyli, że nasz umysł, nasza podświadomość chce nam coś przekazać.
2: Okej.
3: I w jakiś sposób podświadomość przekrada się do aparatu mowy? Bo ja to tak rozumiem, jako podświadomość.
2: Kiedy przygotowywałam się do tej rozmowy, miałam wrażenie, że myśląc o jąkaniu, że to jest taka góra lodowa, że jąkanie to jest jakiś efekt, który widać na powierzchni, natomiast pod powierzchnią jest cały ogrom, spiętrzenie różnych czynników, które przyczyniły się do tego, że ktoś się jąka.
3: Pamiętajmy o tym, że jąkanie się wydaje się czymś banalnym, czymś trywialnym, czymś, co właśnie dzieje się w dzieciństwie, a jak już na przykład jest przetrwałe do okresu dorosłego, to już nikt się tym za bardzo nie zajmuje, bo wszyscy się przyzwyczaili, że o, Jacek się jąka, tak? Natomiast czym jest jąkanie się, tak? Przed chwilą ja to sama zrobiłam. Czyli powtarzanie tego samego słowa, tych samych wyrazów, tych samych sformułowań, czy zacinanie się wręcz, czy problemy z oddychaniem. Wszystko, co zniekształca mowę. I przez to zastanówmy się, jak to będzie wpływać na przykład na życie społeczne dziecka. Życie rodzinne dziecka. A raczej jak życie rodzinne dziecka wpływa na dziecko. Potem dziecko idzie do szkoły i tam jest życie społeczne w najwcześniejszych latach. Ale co jeżeli jąkanie się na przykład z różnych powodów będzie przetrwały do okresu dorosłego. Jak to wpłynie na inne obszary funkcjonowania już dorosłej osoby?
2: To są tematy, które bardzo chciałabym rozwinąć w drugiej części naszej rozmowy, kiedy ja myślałam o jąkaniu wcześniej. Myślałam przede wszystkim o takich trudnościach tu i teraz, że może być trudniej się skomunikować, że może być trudniej wejść w jakąś interakcję, natomiast wszystkie te trudności dotyczące życia społecznego, różnych ograniczeń, jakie to narzuca, myślę, że też warto omówić i o tym porozmawiać. Kiedy czytałam o jąkaniu, to miałam wrażenie i mam też takie poczucie, że społecznie bardzo mocno tak to funkcjonuje, że o ile nie mówimy o dzieciach, u których jest to na pewnym etapie życia raczej normatywne, raczej naturalne, że zaczynają się jąkać, bo nie nadążają za tym wszystkim, co chciałyby powiedzieć, to, że jąkanie jest efektem przeżytej traumy, jakiegoś takiego bardzo dużego wydarzenia, które na człowieku tak bardzo się odciska, że pojawiają się problemy z mówieniem. Zdaje się, że są też takie sytuacje, w których ludzie przestają mówić w ogóle, jako reakcja jako reakcja na to, co się wydarzyło, ale jąkanie też może być wynikiem takiego przeżycia. Ale czy to jest główna przyczyna?
3: Trauma może być etiologią jąkania się, jak najbardziej, bo trauma generuje lęk. A lęk zniekształca mowę, ponieważ dziecko jest w takim stresie, dziecko na przykład, tak, w takim napięciu przez traumę, którą przeżyło i który nie rozumie, bo dzieci nie mają narzędzi, żeby przepracować traumę. Więc jest w tym stresie, w tym napięciu i w tym lęku, więc w jaki sposób mają się komunikować? Czy ta komunikacja nie będzie przypadkiem zaburzona w tym momencie? Ale trauma to nie jest jedyny powód, dla którego dzieci bądź dorośli się jąkają. Tych powodów jest dużo. Na przykład genetyka. 60% osób, które jąkają się, mają u dziadków, cioć, może mama, tata, kogoś w rodzinie, kto się również jąka. Czyli może być to genetyczne, ale może być to też środowiskowe. Wpływ środowiska na przykład dziecko.
2: To zacznę od tej genetyki, ale czy to by oznaczało, że nie wiem, jest jakiś gen jąkania się,
3: może być. Może być gen, który odpowiada za na przykład nieprawidłowe wykształcenie się aparatu mowy. Może być to cokolwiek związane na przykład ze wzmożonym napięciem mięśniowym. Mięśni krtani, mięśni ruchomych, mowy. Także dla przykładu podałam po prostu, że może być to gen odpowiedzialny za na przykład już takie fizyczne aspekty zniekształcenia mowy. Może być to grupa genów na przykład. Ja genetykiem nie jestem, ale genetyka ma tu swój udział.
2: Jeżeli dobrze to rozumiem, nie samo jąkanie może być zakodowane, a kwestia rozwoju, nie wiem, aparatu mowy.
3: Cokolwiek, co przyczyni się do zaburzenia płynności mowy. Bo jąkanie się jest zaburzeniem płynności mowy i może wynikać z różnych aspektów. Na przykład fizycznych, anatomicznych. Anatomia mózgu też tutaj ma duże znaczenie, czyli mózg skonstruowany inaczej. Tutaj mówimy trochę o neuroatypowości. To jest takie słowo, które teraz jest bardzo często powtarzane, ale przyczyny są też na przykład w leczeniu. Czyli leki mogą generować jąkanie się. I tutaj jest kontekst czasu, czyli patrzymy, jaki jest związek czasowy pomiędzy przyjęciem leku a wygenerowaniem się jąkania. Mogą być to zmiany neurologiczne na przykład. Wtedy już myślimy bardziej o jąkaniu się, które pojawia się w okresie dorosłym. I wtedy szukamy przyczyn, tak? Robimy tomografię głowy przede wszystkim.
2: Czyli jąkanie może być objawem.
3: Jak najbardziej.
2: Powiedziałaś chwilę temu o tym, że mogą to być też czynniki środowiskowe i jestem ciekawa, w jaki sposób to środowisko wpływa na dziecko. Nie wiem, czy to też dotyczy osób dorosłych. Podejrzewam, że w taki sposób niezbyt korzystny, skoro organizm reaguje jąkaniem, bo sama powiedziałaś, że u podłoża leży lęk.
3: Lęk ma tutaj ogromną rolę. Przede wszystkim, jakie jest najbliższe środowisko, takie najważniejsze środowisko dorastania dla dziecka?
2: Dom i rodzina.
3: Dom i rodzina, tak. Jeżeli coś jest nie tak w domu, są jakieś błędy wychowawcze, przemoc psychiczna, przemoc fizyczna, czyli różne odchylenia od normy, od tego, co powinno być normą tak naprawdę, to generuje to tyle napięcia i tyle lęku, że dziecko może wykazywać przede wszystkim objawy psychosomatyczne. Dziecko nie powie, że jest w lęku, tylko boli mnie brzuszek. Ale może też się zająkać. I to jąkanie się, jeżeli stres jest przedłużony, bo dalej jesteśmy w tym samym domu, w tej samej rodzinie, rok za rokiem, to jąkanie się przedłuża poza okres 5 roku życia. Dalej i dalej. Czyli już zaczynamy myśleć o tym, że jest to coś, co idzie w stronę jąkania przetrwałego. W stronę patologii płynności mowy. Patologia związana jest tutaj stricte ze stresem, lękiem, napięciem.
2: To, o czym mówisz, nie wiem, czy to jest różnica, bo zaczęłam od pytania o traumę. Trauma swoją drogą też jest takim słowem, które odmieniane jest przez wszystkie przypadki w różnych mediach, przez osoby publiczne i nie tylko. Ale rozumiem, że nie musi to być punktowe zdarzenie, tylko jakieś takie stałe, trwające oddziaływanie.
3: To może być nagła trauma, ale to musi być coś naprawdę dużego. Tak, co wstrząśnie życiem psychicznym. Ale może być to też coś powtarzającego się. Trauma może trwać lata. Psychiczna, fizyczna. Znęcanie się. Znęcanie się jest też wśród rówieśników. W dzisiejszych czasach, nowych pokoleń, jest to coraz częstsze, że dzieci nawzajem znęcają się nad sobą. Robią to grupowo. Czasami uczestniczy w tym wręcz cała klasa, a nawet cała szkoła. Różnica polega na tym, że taka trauma związana ze środowiskiem społecznym dziecka, czyli szkołą, może być odwrócona, ponieważ dziecko wraca do domu. Jeżeli dom jest środowiskiem bezpiecznym, to jest szansa na to, żeby tą traumę znieść troszeczkę, żeby jakoś dziecko wyłowić z tego lęku. Natomiast jeżeli wraca do domu, w którym również jest jakaś forma generowania dużej ilości lęku i napięcia, stresu, strachu, braku poczucia bezpieczeństwa, braku zaspokojenia podstawowych potrzeb emocjonalnych dziecka, to mamy stres w szkole, stres w domu, czyli to dziecko nie ma możliwości zaczerpnięcia oddechu. I zniekształca się mowa, płynność mowy.
2: Tłumaczysz mechanizm. Mam wrażenie, że są różne płaszczyzny, na jakich możemy o tym rozmawiać, dlatego że na początku tego spotkania opowiedziałaś o tym, jak podświadomość wpływa na...
3: Ja to tak zrozumiałam intuicyjnie po prostu.
2: Mogę poprosić cię o to, żebyś o tym mechanizmie też więcej opowiedziała. Co prawda, wiesz, nie chcę ulegać temu, że kwestie związane z podświadomością, to jest to wszystko, co kojarzy się z tajemnicami, mrokami, zakamarkami naszego umysłu. Nie chciałabym, żeby to poszło w tę stronę.
3: Nie idźmy w stronę Freuda. To potrwa lata.
2: Zaczęłaś naszą rozmowę od podświadomości, co sugerowałoby, że praca, o której będziemy mówiły w kolejnych częściach naszej rozmowy, dotyczy nie tylko aparatu mowy, ale przede wszystkim pracy wewnętrznej, chociażby z psychologiem, psychiatrą, psychoterapeutą.
3: Na początku najważniejsze jest identyfikowanie przyczyny jąkania się. Czyli jeżeli w ogóle jest jąkanie się, które wykracza poza trzeci, piąty rok życia, jest troszeczkę przedłużone, rodzice na przykład zaczynają się niepokoić, no to warto zrobić jakieś kompleksowe badania. Oczywiście nie wszystkie możliwe badania, które oferuje medycyna, tylko bardziej skonkretyzowane. Tutaj potrzebny jest mądry lekarz, który powie, jakie badania należy wykonać, do jakiego specjalisty udać się najpierw. Najpierw wykluczamy badania anatomiczne, czyli kierujemy do na przykład logopedy, który zbada aparat mowy, który zobaczy, czy język na przykład wykształcił się prawidłowo, czy nie ma wady podniebienia, czyli rozszczepu podniebienia, bo to też może zniekształcić mowę. A jak zostaną wykluczone przyczyny takie anatomiczne, potem zajmujemy się anatomią mózgu, czyli robimy na pewno tomografię i rezonans. A nawet powiedziałabym od razu przejść do rezonansu. Tomografia jest trochę szybsza, dlatego ją warto zrobić najpierw, ale oba te badania muszą się odbyć, żeby wykluczyć nieprawidłowości w półkulach na przykład, w lewej półkuli, co istotniejsze. Natomiast jak już przejdziemy przez logopedów i neurologów, przez badania obrazowe, to wtedy należy zastanowić się nad lękiem. I wtedy warto udać się na przykład do specjalisty, który lękiem się zajmuje, czyli do psychiatry. Tylko tutaj potrzeba już troszeczkę więcej, bo kto pójdzie z dzieckiem do psychiatry? Dziecko samo nie pójdzie.
2: No rodzice muszą iść.
3: Musi być to opiekun. Tak, opiekun musi stwierdzić.
2: Oczywiście.
3: Musi stwierdzić, że coś jest nie tak. Ktoś musi zasugerować opiekunowi, że jąkanie się może być związane z przewlekłym stresem na przykład. Bardzo często to nauczyciele w szkole widzą problem i oni sygnalizują rodzicowi, że warto udać się do tego konkretnego specjalisty, do psychiatry. A rodzice idą, ponieważ szkoła tego wymaga. Czyli szkoła jest ważnym środowiskiem, takim na zasadzie nawet nie cichych, ale po prostu dobrych obserwatorów, którzy potrafią wyłapać wiele rzeczy, bo obserwują, co się dzieje z dzieckiem, znają dobrze rodzica, środowisko domowe. Ja znam osobę, która jest pedagogiem szkolnym, która ma bardzo dużą wiedzę na temat każdego dziecka, ale co więcej, ma bardzo dużą wiedzę na temat tego, co się dzieje w domu. Jak ona to robi, nie wiem. Ale ona wie, co się dzieje w domu każdego z tych dzieci. Także szkoła wyłapuje najwcześniej takie rzeczy.
2: Rozmawiałyśmy o tym jeszcze zanim włączyłam nagrywanie, że to nie jest intuicyjne, żeby kiedy pojawia się problem jąkania, w pierwszym odruchu pomyśleć o psychiatrze. Też na początku byłam zaskoczona tym, że będę rozmawiała z psychiatrą, dlatego że w pierwszym odruchu pomyślałam o logopedach, neurologopedach, o tych osobach, które zajmują się stricte aparatem mowy.
3: I oni idą na pierwszy ogień, bo to jest tak zwana diagnostyka różnicowa. Czyli robimy diagnozę kompleksową, zróżnicowaną, po to, żeby wykryć, co jest przyczyną. Ale najpierw najprostsze rzeczy. To, co można najszybciej, najwcześniej zrobić.
2: Ta analogia z górą lodową, którą przytoczyłam na początku naszej rozmowy...
3: Była najlepsza.
2: Nie chciałam tego mówić, natomiast znajduję tutaj to jakieś zastosowanie, dlatego że jeżeli temu wierzyć, to próba rozwiązania problemu jąkania po stronie aparatu mowy bez pracę nad tym, co to jąkanie wywołało, wydaje się być z góry skazane na porażkę. Ale czy tak jest naprawdę? O tym będziemy rozmawiać w dwóch kolejnych częściach drogowskazów, które są jeszcze szczęśliwie przed nami. W dalszym ciągu waszym i moim gościem będzie dr Olga Łoza, psychiatra związana z poradnią zdrowia psychicznego Psychomedic, z którą rozmawiam dzisiaj o jąkaniu. Chociaż wydaje mi się, że to już padło dzisiaj kilkukrotnie. To jest temat o wiele, wiele szerszy. Myślę, że wątek psychiatrii, także psychiatrii dziecięcej będzie się w trakcie tego spotkania pojawiał. Tym bardziej zachęcam was do tego, żebyście zostali z nami, zostali z drogowskazami. No i jak mam nadzieję, słyszymy się za kilka minut. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Witam się z wami po raz drugi, dlatego że druga część drogowskazów rozpoczyna się na antenie Eskirok. Skład w naszym radiowym studiu jest niezmienny. Ja się nazywam Aleksandra Galant, a naprzeciwko mnie siedzi Olga Łoza, psychiatra związana z poradnią zdrowia psychicznego Psychomedic. Jąkanie to jest powód, dla którego dzisiaj się spotkałyśmy, konkretnie rozmowa na ten temat, bo tak jak mówiłam, nawet 600 tysięcy osób w Polsce może się z tym zaburzeniem borykać. Zaburzenie mowy polegające na braku płynności podczas mówienia. W pierwszej części rozmowy skupiłyśmy się na tym, skąd to jąkanie się bierze. Oczywiście odpowiedź nie jest prosta, nie jest jednoznaczna. Natomiast mnie bardzo zaskoczyło, kiedy przygotowywałam się do tej rozmowy, jak silnie jąkanie może wpływać na życie. Tutaj trochę rozmawiamy dwoiście, bo rozmawiamy o dzieciach i rozmawiamy o osobach dorosłych, które mogą to jąkanie nabyć, a może po prostu przejść na nich to z dzieciństwa, jeżeli to nie zostało opracowane i wyleczone. Przede wszystkim, jeżeli jesteśmy przy dzieciach, chciałam cię zapytać, czy jąkanie wpływa w jakiś sposób na rozwój intelektualny, na przykład na to, co się dzieje w szkole. Nie pytam jeszcze o relacje rówieśnicze, bo niestety ten temat już nam się pojawił i wychodzi na to, że nic dobrego tutaj nie ma do powiedzenia. No, ale jest jeszcze ta kwestia intelektualna.
2: Znowu efekt śnieżnej kuli, czyli mamy jąkanie się. Jak jąkanie się wpłynie na relacje rówieśnicze w szkole dla danego dziecka? Będzie wyśmiane. Będzie wykluczone, odrzucone, bo to jest pierwsza rzecz, o której się myśli, jak myśli się o jąkaniu się. Że jest to coś śmiesznego, zabawnego. Tak na początku może być zabawnie, ale niekiedy trwa to rok, drugi, trzeci i nazywają cię jąkała przez x lat. Także mamy coś, co generuje lęk. Lęk ma to do siebie, że lubi się kumulować i przeobrażać w coraz to inne zaburzenia psychiczne. Może dojść do wyodrębnienia się procesów depresyjnych. Depresja i lęk działają rozpraszająco. Zaburzają koncentrację, uwagę i pogarszają pamięć. Czy są to zaburzenia poznawcze związane z zaburzeniami psychicznymi, natury emocjonalnej?
1: Jak o tym opowiadasz, mam wrażenie, że to jest zbiór naczyń połączonych, że jedno wynika z drugiego. Myślisz, że to może się dalej łączyć? Myślę cały czas o życiu społecznym, o tym jąkaniu, że to też chyba zarówno i u dzieci, i u dorosłych może wpływać na przykład na ograniczenia różnych aktywności, że w pewne rzeczy nie chcemy się angażować, dlatego że no...
2: Następuje proces wycofania społecznego, ponieważ przez jąkanie się społeczeństwo mnie odrzuca, wyśmiewa, tak wyklucza mnie, jestem inny. W związku z tym cierpię. Jest cierpienie. I dana osoba sama siebie ostatecznie wyklucza z życia społecznego, żeby zredukować poziom cierpienia. Lęk to cierpienie niestety. Dlatego wycofanie się iluzorycznie wydaje się, że pomoże. Ale to tylko pogłębi wyizolowanie się i pogłębi objawy depresyjne, które mogą doprowadzić już do katastrofalnych skutków. Tak na końcu tej drogi, którą idziemy, jest na przykład samobójstwo.
1: Wzdrygnęłam się, wiesz, bo wydawało mi się, że owszem, temat jąkania, po który sięgnęłam i który postanowiłam w drogowskazach omówić, owszem, jest tematem poważnym, ale jednak, wiesz, od jąkania do tego, o czym mówisz, stany lękowe, depresyjne, samobójstwo, droga wydaje się bardzo daleka.
2: Małe dziecko, jeżeli jest wykluczone przez całą szkołę, przez klasę, jeżeli jest wytykane palcami, w pewnym momencie może powiedzieć sobie, nie zasługuje na to, żeby żyć. Bo jestem inny, bo jestem gorszy. Dlaczego jestem gorszy? Mama, dlaczego jestem gorszy? Ciężko wytłumaczyć to dziecku.
1: To jest w ogóle ciężko zrozumieć. To są takie tematy, które chyba nikogo...
2: Ale dorośli jeszcze mają szansę na to, żeby wyjść z tego, bo dorośli są, mam nadzieję, że oczywiście mówimy o odpowiednio dojrzałych emocjonalnie osobnikach, ale oni są zdolni do przepracowania problemu i do rozwiązania, do wyszukania rozwiązania. Na przykład pójdę do psychiatry. Zdiagnozuje się. Może to jest coś więcej niż moje jąkanie się. Natomiast dziecko nie ma takich mechanizmów, nie ma takich narzędzi, nie ma zasobów, kompletnie nie rozumie tego, co się dzieje. Także wgląd w życie emocjonalne u dzieci z reguły jest zaburzony. Nie dlatego, że są na przykład, że nie mają wystarczająco wykształconej inteligencji emocjonalnej. Można mieć inteligencję emocjonalną, a mieć zero wglądu na przykład w swoje emocje. Dzieci są po prostu niedojrzałe. I anatomicznie, jeśli mówimy o budowie mózgu, i emocjonalnie. Mózgi wykształcają się tak naprawdę, te procesy neuroplastyczne trwają do około 20-21 roku życia. Czyli jak ktoś kończy 18 lat, on dalej jest dzieckiem. Niby pełnoletnim, ale mózg Jeszcze ma szansę na to, jest w procesie.
1: No to jest chyba taki wniosek, który i wielu z nas miało i wiele z nas słyszało, że ta osiemnastka jest tylko na papierze osiągnięciem dorosłości. Natomiast jeżeli chodzi o to, co się dzieje z ciałem, z człowiekiem, to droga jest jeszcze daleka. Powiedziałaś o tym, że dorosły może pójść po pomoc, może coś u siebie zauważyć, coś go może zaniepokoić. Natomiast w tym obszarze dziecko jest niemal zupełnie zdane na rodziców i wracamy trochę do tego, o czym rozmawiałyśmy w pierwszej części spotkania. Mianowicie, no na ile to środowisko domowe jest wspierające?
2: No i to jest temat rzeka tak naprawdę, bo jeżeli są nieprawidłowości wychowawcze, ja nie mówię tu, że to musi być ekstremalna przemoc psychiczna i ekstremalna przemoc fizyczna, nie. Może być to zaniedbanie emocjonalne. Może być to też nadopiekuńczość. Wydaje się, że opiekuńcze matki, opiekuńcze ojcowie, zazwyczaj mówimy o opiekuńczych matkach, a raczej nadopiekuńczych, że to nie zaszkodzi. Że to jest po prostu uchronić się przed złem tego świata. Właśnie, złem tego świata. To jest taki przekaz. Świat jest zły. Trzeba się go bać. Ja cię uchronię. Na tym polega nadopiekuńczość, a zaniedbanie emocjonalne jest to wykluczenie w relacji rodzic-dziecko. Czyli dziecko ma poczucie samotności, osamotnienia, braku akceptacji, braku zrozumienia. Bo rodzic nie jest obecny. I fizycznie bardzo często, ale też psychicznie nie jest dostępny.
1: Przyszło mi do głowy, nie wiem na ile to jest tu trafne, grzech zaniechania. O tym też mam wrażenie, że się sporo mówi, że dzieci są nakarmione, dzieci są ładnie ubrane, dzieci mają czyste zeszyty, nie wiem, super zabawki, natomiast...
2: Masz co jeść, masz co się ubrać, daj mi święty spokój. Bo ja wracam po 12 godzinach pracy do domu i już nie mam czasu na to, żeby przeczytać ci bajeczkę na dobranoc. A powinno się czytać bajki na dobranoc, bo to wspiera rozwój mowy. A rodzice bardzo często tak bardzo są zaangażowani w życie zawodowe, że już nie mają siły na to, żeby przeprowadzić taką prostą aktywność wieczorem tak naprawdę. A co gorsza, czytanie bajek dziecku jest miłe. Ogólnie dla rodzica i dla dziecka. Natomiast jeżeli rodzic identyfikuje czytanie wieczorne bajki z czymś przykrym, z obowiązkiem, który musi wykonać, przykrym obowiązkiem, to już jest problem. Bo okazuje się, że dziecko staje się przykrym problemem. No, ja to tak widzę przynajmniej.
1: Wiesz, z tego tematu jąkania przechodzimy na dużo szerszy i też szerzej omawiany temat, mianowicie tego, jak te relacje w domach się kształtują. Jesteś psychiatrą, pracujesz z, no nie wiem, czy mogę powiedzieć dziećmi, no pewnie to już jest trochę jednak bardziej młodzież, ale obserwujesz to, jak te rodziny funkcjonują. Czy rodzice są na dzieci uważni, czy dostrzegają ich problemy, czy w ogóle dają sobie przestrzeń.
2: System rodzinny. System rodziny tutaj ma kluczowe znaczenie dla... Jeśli mówimy o jąkaniu się, dla przeobrażenia się jąkania, na przykład w mucyzm wybiórczy. Czyli taka forma zaburzeń psychiatrycznych, których mowa jest płynna, wartka i dostępna dla wszystkich tylko w określonych sytuacjach i przy określonych osobach. Najczęściej przy określonych osobach. Przy mamie i tacie na przykład. Albo przy innych bliskich. Natomiast w szkole dziecko potrafi zaniechać całkowicie mówienia. I wtedy mamy to, co się zapytałaś, czyli mamy trudności pod postacią, a raczej czynniki ryzyka, które mogą wpłynąć na rozwój intelektualny. Bo dziecko, które jest w szkole, której na przykład nie jest w stanie przeczytać wiersza na zaliczenie, i nauczyciel musi ocenić mowę, to w jaki sposób artykułuje, to w jaki sposób ta płynność jest zachowana. Jeżeli dziecko nie jest w stanie tego zrobić, to jest pogorszenie ocen, pogorszenie takiego performance'u edukacyjnego. I wtedy zapada się trochę takie życie poznawcze dziecka. Edukacyjnie będzie gorsze. Jeżeli będzie edukacyjnie gorsze, to będzie się porównywało do rówieśników. Zauważy, że inni radzą sobie lepiej. A porównywanie się na takiej zasadzie u dzieci jest bardzo częste. Zauważy, że jest gorszy, inny. I tu znowu efekt kuli śnieżnej.
1: System ocen chyba też wspiera to porównywanie się jeden do drugiego. Kiedy powiedziałaś o mutyzmie wybiórczym, przypomniałam się jeszcze jedno pytanie, które chciałam ci zadać. Ono nie dotyczy dzieci, a przynajmniej nie bezpośrednio, inaczej. Przykład osoby, której to dotyczy, to jest osoba dorosła. Mam koleżankę, która także jest dziennikarką, tylko dziennikarką telewizyjną. I ona jąka się w rozmowach prywatnych, kiedy sobie, nie wiem, siedzimy, rozmawiam. Natomiast kiedy staje przed kamerą, mówi płynnie. I zastanawiam się, czy to też są, że tak powiem, te meandry naszego mózgu, że to tak działa, czy to też jest coś do wytrenowania.
2: Ona się mobilizuje w pracy. To znaczy, że praca jest to jakieś takie dla niej przestrzeń, środowisko, w którym czuje się najlepiej, gdzie lęk spada paradoksalnie, dla niej przynajmniej, bo są osoby, które w pracy nie dają rady, bo lęk z kolei jest i napięcie są za wysokie, ale tu okazuje się, że jest to coś, nad czym ona ma kontrolę, tak w pracy, i jest to mobilizacja, a po pracy jest spadek mobilizacji, pojawia się napięcie. Ja to odczytuję w ten sposób właśnie, że w pracy ona ma jakąś formę kontroli. Może jest to wytrenowane. Praca redukuje jej napięcie. Nie mówię, że jest pracoholiczką, ale w pracy ona się odnajduje. W życiu prywatnym już trochę gorzej.
1: To jest naprawdę niezwykłe, jak cię słucham, jak lekarze, specjaliści potrafią interpretować i rozszyfrowywać funkcjonowanie nas, naszych ciał, naszych umysłów na podstawie objawów. Z dużym podziwem cię słucham.
2: Dajmy jąkanie się. Dla prostego przykładu. Jąkanie się to jest jedynie objaw w życiu psychicznym. Jeżeli mówimy o zaburzeniach psychiatrycznych, jest to objaw, a nie przyczyna. Natomiast przetrwałe jąkanie się prowadzi do na przykład mutyzmu w życiu dorosłym, ale dajmy na to, jaki jest inny objaw, na przykład zwiększonego napięcia, lęku dziecka. Najczęstszy objaw, jaki się, o jakim słyszymy. Mamusiu, boli mnie brzuszek. Przed szkołą, dzień w dzień dziecko zgłasza, że boli brzuszek. Przed szkołą, właśnie przed szkołą. Czy jest to związek czasowy? Jeżeli będzie to niezaryczone, jeżeli nie będzie to połączone ze stresem, z lękiem, napięciem, nie pójdzie do specjalisty, bo na przykład w szkole jest stres szkolny, coś się dzieje w szkole, na przykład jest znęcanie się rówieśnicze, czy inne formy przemocy, to może się wykształcić, a raczej wykształcą, zaburzenia psychiatryczne, psychosomatyczne, hipochondria, czyli osoba dorosła będzie przejawiać zaburzenia, które charakteryzują się nieustannym chodzeniem od specjalisty do specjalisty, szukaniem przyczyn złego samopoczucia, szukaniem najgorszych możliwych przyczyn złego samopoczucia. Wszystko w oparciu o ból brzuszka, który zadział się kiedyś dawno, dawno temu, kiedy było się dzieckiem. A w hipochondrii, już mówimy o dosyć zaawansowanych zaburzeniach, bardzo złożonych tak naprawdę.
1: To, co mówisz, to też jest dla mnie takim dowodem czy potwierdzeniem tego, że nie można bagatelizować, że łatwo jest coś przegapić u siebie czy u swojego dziecka. Taki ból brzuszka, na który pewnie każdy z nas kiedyś usłyszał, nie wymyślaj, nie kombinuj. Również dlatego, że kombinowanie też się zdarzało, a jakżeby inaczej, natomiast znów linia jest cienka.
2: Od razu do psychiatry się nie pójdzie, ja to rozumiem, ale zaznaczam po prostu tutaj przed słuchającymi nas rodzicami, myślę, że to jest bardzo ważne, żeby słuchać się specjalistów oraz nauczycieli, ponieważ oni widzą dziecko z troszeczkę innej perspektywy. Jeżeli dziecko sygnalizuje, że boli go brzuszek przed szkołą, jest to notoryczne, pojawia się dzień w dzień, to w prawidłowym modelu rodziny rodzic angażuje się i pójdzie z dzieckiem do internisty na przykład, czy do gastrologa, do pediatry chociażby. Natomiast pediatra, zrobiwszy wszystkie badania, powie, nie ma tu źródeł takich i takich. Pozostaje jeszcze zbadanie obszaru psychicznego u dziecka. I wtedy dany lekarz zaleca wizytę u psychiatry. Ja bardzo często to słyszę w gabinecie, że skierował mnie tutaj inny specjalista. Właśnie do psychiatry, bo wykluczono wszystkie inne możliwości. Dziecko było przez 7 dni w szpitalu, gdzie robiono mu test za testem, pełną diagnostykę i nic nie wykazano. I na samym końcu mówi się, a jeszcze konsultacja psychiatryczna by się przydała.
1: Czyli jesteś na samym końcu tego łańcucha?
2: Zazwyczaj tak.
1: To jest już pytanie wprost o twoją praktykę. Mam nadzieję, że ono tutaj nic nie narusza. Jaki jest zazwyczaj taki moment już ostateczny, który sprawia, że rodzice się do ciebie udają? Czy to jest zalecenie od właśnie pediatra, od innego lekarza, który mówi, że nie zostało już nic poza konsultacją psychiatryczną? Czy też jest coś, co oni sami obserwują i są tym zaalarmowani?
2: Same dzieci proszą o wizytę u psychiatry, bo w tym momencie mamy nowe pokolenie, pokolenie social mediów i dziecko jest nawet w bardzo młodym wieku dość dobrze doinformowane, czym jest psychiatria i że można się tam udać na przykład. I na początku byłam zdziwiona, że dzieci w wieku 15-16 lat potrafią same poprosić. Znaczy może nie, 15-16 lat to jeszcze bym uwierzyła, że są w stanie sami zaalarmować, że jest taka prośba. Natomiast dużo młodsze dzieci potrafią alarmować rodziców, że chcieliby się udać do specjalisty takiego, konkretnego. Tylko bardzo często rodzice to bagatelizują. Nie chcą słyszeć słowa psychiatria. Pediatra jeszcze okej, internista też przejdzie, ale psychiatra nie. Bo się dramatycznie boją tego, co mogą usłyszeć albo wręcz nie usłyszeć w gabinecie psychiatrycznym.
1: Czyli nie usłyszeć, że jest w porządku?
2: Zazwyczaj pragną usłyszeć, że jest wszystko w porządku, ale czegoś innego jeszcze się boją. Tego, że zostaną zdradzone tajemnice rodziny. Że dziecko na przykład powie coś, czego nie, według rodzica nie powinno powiedzieć na przykład. Ujawni, co się dzieje w domu. Jeżeli są jakieś nieprawidłowości, że one zostaną ujawnione. Bo badanie psychiatryczne jest złożone. Ocena stanu psychicznego, którą ja na przykład przeprowadzam podczas wizyt z dziećmi. Bardzo często odbywa się ono sam na sam. Na prośbę dziecka. I w takiej rozmowie sam na sam ja słyszę wiele rzeczy. A rodzic jedyne, co może zrobić w tej sytuacji, to siedzieć w poczekalni i cierpliwie czekać, aż skończy się ta tajemnicza rozmowa. Generuje to ogromne napięcie i rodzice nie chcą po prostu przez to przechodzić. To jest takie zamiatanie troszeczkę problemów pod dywan, bo tak jest łatwiej.
1: Jakiś taki status quo jest zachowany.
2: Wszystko zostaje w domu. I o to chodzi, żeby nic nie wydostało się na przykład do szkoły, czy właśnie nie zostało wypowiedziane w gabinecie lekarskim, bo wtedy już społeczeństwo się dowiaduje, co się dzieje i jesteśmy konfrontowani z naszymi błędami.
1: Nie chcę tutaj naprawdę namawiać cię na rozmowy o twojej pracy w gabinecie, ale myślę o tym momencie, o którym powiedziałaś. Rodzic zostaje wyproszony na korytarz, obgryza tam pewnie palce, paznokcie.
2: Wyproszony, no grzecznie.
1: Proszę. Oczywiście, że tak. Jest zaproszony na korytarz, zostajesz sama z dzieckiem i to jest naprawdę taki moment. Też przecież jesteś dla tego dziecka obcą osobą. Darzy ci pewnie zaufaniem takim, jakim darzy się lekarza, natomiast nie jesteś osobą bliską. I czy to jest taki moment, kiedy naprawdę z tych dzieci wypływają?
2: Bardzo często tak. Ja wręcz obserwuję i obserwowałam podczas ostatniego mojego spotkania z 15-latką, która przez całą wizytę, podczas kiedy matka była obok, bardzo opiekuńcza mama. A raczej powiedziałabym nadopiekuńcza mama, jeżeli mogłabym już tutaj uchylić rąbkę tajemnicy, ale dziewczynka przez całą praktycznie, że wizytę odgrywała pewną rolę. Taką perfekcyjną uczennicę, dobrą uczennicę, która przyszła do mnie i że wszystko jest w porządku. Wszystko jest w porządku. Natomiast w momencie, kiedy zapytałam się o myśli samobójcze, poprosiła, żeby mama wyszła na chwilę. Mama wyszła i momentalnie zaszło z niej powietrze. Ona zaczęła oddychać. Wręcz fizycznie widziałam, jak stara się zaczerpnąć powietrza. W pewnym momencie był kryzys i rozpadła się na kawałki, bo to już było za dużo. Tego akurat nie mogło odegrać. Przynajmniej nie przy mamie.
1: To, co mi się ciśnie na usta, to jest pytanie i co dalej?
2: Co dalej? Psychoedukacja jest bardzo ważnym aspektem mojej pracy z dzieckiem, ale też z rodzicem. Pewne rzeczy, pewne procesy, nie tylko leczenie, ale też procesy, które zachodzą na przykład w danym dziecku, pacjencie, ja muszę tłumaczyć, ja muszę objaśniać. Żeby chociaż przez chwilę, przez te kilkadziesiąt minut wizyty zabezpieczyć ich przed różnymi ewentualnościami i poszerzyć wgląd w to, co się dzieje. Zaalarmować, ale też zaoferować pomoc, bo chodzi o to, żeby nie pozostawiać samemu. Ani rodzica, ani dziecka, żeby dać jakąś formę opieki.
1: Mam jakieś takie podskórne poczucie, że to nie do końca jest to, po co osoby przychodzą do psychiatry, bo pewnie najłatwiej by było w ogóle, kiedy się myśli o leczeniu, dostać receptę na magiczną tabletkę. Trochę jak z bólem głowy. Przecież bierzemy tabletkę po 20 minutach, najczęściej głowa przestaje boleć. Natomiast myślę, że te problemy, z którymi przychodzimy do psychiatry, to nie są problemy, na które możemy oczekiwać tak radykalnego i błyskawicznego rozwiązania.
2: Praca psychiatryczna jest to praca powolna. Są interwencje w świecie psychiatry. Kryzysowe interwencje, ale to jest leczenie bardzo intensywne, bardzo dynamicznie, w krótkim okresie czasu. A jak mówimy o takim podstawowym leczeniu psychiatrycznym, to jest to proces czasowo powolny i dawkowo powolny. Jeżeli mamy do czynienia z lekami, to wspinamy się z lekami bardzo powoli w górę. Tak, bo nie chcemy wywoływać objawów niepożądanych. Szukamy najmniejszej skutecznej dawki. Jest to proces i tak samo jak proces psychoterapeutyczny. On też jest rozciągnięty w czasie. Trzeba mieć na to siłę, ale i cierpliwość. A rodzice, młodzi pacjenci, dzieci są zazwyczaj niecierpliwi. Zresztą powiedziałam, że wszyscy pacjenci psychiatryczni
1: są niecierpliwi.
2: Chcą odpowiedzi teraz, zaraz.
1: Myślę, że to, co powiedziałaś w ogóle ostatnie minuty naszej rozmowy są świetnym wstępem do jej kolejnej części. Części, w której chciałabym zastanowić się nad formami leczenia terapii jąkania. No ale chyba już nie mamy wątpliwości, że rozmowa o jąkaniu to jest rozmowa szerzej dotycząca naszego zdrowia psychicznego, psychiatrycznego. Też oczekiwań, z jakimi przychodzimy do lekarza lub lekarki psychiatry, tego, z czym możemy się tam spotkać. Bo tak jak Olga Łoza, z którą dzisiaj rozmawiam, lekarz psychiatra związana z poradnią zdrowia psychicznego Psychomedic powiedziała, czasami możemy tam usłyszeć rzeczy, których nie chcemy lub możemy nie usłyszeć rzeczy, które są nam w danej chwili potrzebne, więc taką gotowość na to, że ta wizyta nie przebiegnie tak, jakbyśmy sobie wymarzyli, też należy w sobie mieć, ale warto ją mieć, żeby pomóc sobie lub osobom w swoim otoczeniu. Zostańcie z nami, zostańcie z drogowskazami, bo wracamy z trzecią częścią drogowskazów już za kilka minut. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.
0: Eska Rock Warszawa.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Finałowa odsłona drogowskazów rozpoczyna się właśnie na antenie Eskirok. Witam się z wami po raz trzeci, niestety dzisiaj ostatni, no ale takie prawa finałowej części. Ja się nazywam Aleksandra Galant, naprzeciwko mnie siedzi Olga Łoza, psychiatra związana z poradnią zdrowia psychicznego Psychomedic. Nie mam ochoty już mówić, że rozmawiamy o jąkaniu, dlatego że to jąkanie stało się dla nas przyczynkiem do tego, żeby porozmawiać o naszym zdrowiu psychicznym, o tym, co nas w życiu spotyka, o tym, jak też myślimy o specjalistach, których pomoc będzie nam niezbędna, żeby poczuć się lepiej. Mam tu na myśli nie tylko logopedów, neurologopedów, ale przede wszystkim psychologów, psychoterapeutów, no i psychiatrów. Tak jak powiedziałam, Olga jest psychiatrą, która pracuje również z osobami młodymi. Tak trochę ad vocem tej rozmowy o jąkaniu, no bo jest ona tutaj jakimś takim punktem startowym. Czy z jąkania można wyrosnąć? Czy z twojego doświadczenia, z tego co obserwujesz, też zapewne z wiedzy, którą posiadasz, czy to jest taki proces, o którym mówimy, że no, z tego się wyrasta, jak z różnych zachowań tego wieku dziecięcego?
2: Pamiętajmy, że jąkanie się to objaw, a objaw może być zaleczony, o ile odpowiednio zidentyfikuje się przyczynę i o ile ta przyczyna nie będzie już stanowiła głównego czynnika ryzyka dla zniekształcenia mowy. Czyli etiologia tutaj, te przyczyny naprawdę mają duże znaczenie, dlatego warto jest zrobić tę diagnostykę różnicową, jak jąkanie jest przedłużone. Pochodzić troszkę po specjalistach, porobić troszkę badań, żeby wykluczyć raz na zawsze pewne rzeczy.
1: Musimy się uzbroić w czas, zapewne musimy się uzbroić w finanse.
2: W finanse.
1: Chyba o tym też nie ma powodu, żeby udawać, że jest inaczej. Jeżeli chcemy pewne badania zrobić i to w takim czasie bardziej dostępnym niż odwleczonym, no to to się wiąże z jakimiś prywatnymi badaniami. Chyba w jakąś taką gotowość na to, co usłyszymy.
2: Wszyscy są gotowi na to, co powie pediatra, na to, co powie internista, logopeda, ale nie są gotowi na to, co powie psychiatra. Dlatego psychiatra jest na samym końcu tej drogi, tej diagnostyki różnicowej. Ale jak myślę o tej diagnostyce, która uważam jest dużo ważniejsza nawet od samej terapii, bo w jąkaniu się

0: leczyć, tym lepiej tak naprawdę. Zresztą w każdej formie jakiejkolwiek choroby na świecie, im wcześniej się zacznie leczyć, tym lepiej. Tak się mówi. Natomiast ogólnie trzeba być nastawionym na pewien proces. Czyli będzie to nie tylko krótka interwencja, ale zazwyczaj jednak są to formy pomocy, czy logopedycznej, czy psychiatrycznej, a nawet psychoterapeutycznej, które są rozciągnięte w czasie. A to trzeba mieć faktycznie finanse, bo niestety kolejki w NFZ-cie 2 lata na psychoterapię obecnie.
1: Przypomnę, że parę minut temu obie przede wszystkim ty potwierdziłaś, że im szybciej zaczniemy leczyć, w przypadku każdej choroby, tym większe szanse mamy. 2 lata czekania. Pewnie 2 lata to czasami jest maks, czasami środek tych możliwości, jeżeli chodzi o czekanie.
0: To jest dokładnie to, co ja sobie myślę o pewnych lekach psychiatrycznych, doskonałych lekach w formie iniekcji domięśniowych, o których się rzadko kiedy mówi w społeczeństwie, ponieważ one są zarezerwowane tylko na najbardziej złożone, zaawansowane formy choroby. A to nieprawda. One powinny być podawane już na samym początku choroby, ponieważ wtedy nie doszłoby do pogorszenia tak dramatycznego, żeby dostać w końcu tą refundację. A refundacje są zarezerwowane dla najbardziej dramatycznych form, na przykład schizofrenii. Gdyby iniekcja dać na początku, w 20 roku życia, kiedy wybuchł pierwszy epizod choroby, to wtedy dana osoba miałaby szansę na naprawdę normalne życie. Możliwe, że byłby to pierwszy i ostatni epizod choroby. Jeżeli leczenie byłoby właściwie pokierowane i nie istniałoby coś takiego jak refundacja. Narzekamy na to, co jest w Polsce, ale co się dzieje w Stanach Zjednoczonych na przykład, gdzie medycyna i służba zdrowia są prawie że całkowicie sprywatyzowane.
1: Tam temat służby zdrowia i też ubezpieczeń, które wiążą się z możliwościami, jakie ludzie mają, jest dosyć szeroko poruszany. Powiedziałaś o lekach. Kilka minut temu powiedziałam o tym, że czasami mamy takie oczekiwanie, że dostaniemy jakąś magiczną tabletkę i wszystko będzie dobrze. Oczywiście potwierdziłyśmy już to, że rzadko jest to możliwe. Natomiast w ogóle pomyślałam, że zapytam cię o to, jakie jest nasze podejście, takie społeczne, do leczenia psychiatrycznego, farmakologicznego. Czy to też nie ma trochę negatywnej konotacji? Czy to się nie wiąże z jakimś lękiem?
0: To się wiąże z lękiem, to prawda. Ale nie u wszystkich. Bo na przykład, jeżeli mam przed sobą młodego pacjenta, tak przykładowo, bardzo często jest tak, że dzieci i młodzież są bardzo gotowi na to, żeby podjąć leczenie farmakologiczne, natomiast rodzice są przerażeni, że leczenie będzie włączone u ich dzieci. Mają tysiące pytań. Są niepewni, są w silnym napięciu, nie potrafią sobie z tym poradzić, a dzieci są gotowe, żeby podjąć leczenie, ponieważ zaznaczam, że podjęcie leczenia farmakologicznego i połączenie tego z psychoterapią, również uważam, że w przypadku jąkania się, jest najskuteczniejszą formą terapii. Czyli 2 w 1 tak naprawdę, jeżeli się to połączy.
1: Odnośnie leków, które przepisują psychiatrzy, mam wrażenie, że są takie 2 główne skojarzenia. Pierwszy dotyczy czasu, o którym już mówiłaś, że potrzeba kilku miesięcy, żeby one zaczęły działać, żeby widzieć efekty tego leczenia.
0: Nawet nie kilka miesięcy. Mówimy o tygodniach tak naprawdę.
1: Okej, to ja to przyjmuję. Może rzeczywiście się pomyliłam. Potrzeba kilku tygodni, żeby zobaczyć efekty. A druga rzecz to są te słynne skutki uboczne.
0: Tak. Znaczy powiem tak, w ulotkach jest opisane wszystko, co się może zdarzyć, ponieważ w ten sposób firmy farmaceutyczne się dodatkowo zabezpieczają. Ja to rozumiem, dlaczego to robią, tylko ja zawsze uczulam pacjentów, nie czytajcie ulotek. Ja wam powiem, co się może naprawdę wydarzyć przy tej dawce leku, bo w ulotkach bardzo często zapomina się, żeby dodać, że objawy uboczne są zależne od dawki. Czyli jeżeli ja zaczynam leczenie i dam pacjentowi od razu maksymalną dawkę, to co się wydarzy? Nie będzie żadnych efektów na życie psychiczne, żadnych efektów prozdrowotnych na życie psychiczne, a będą same efekty uboczne. Wygenerowałam je właśnie maksymalną dawką leku. Dlatego zaczynamy od malutkich dawek. Ja zawsze to postaram się wytłumaczyć. Zapytajcie się mnie o to, co się może wydarzyć. Ja wam powiem, naprawdę. Tylko wyrzućcie te ulotki.
1: To jest też odpowiedź na pytanie, dlaczego tak wiele leków można dostać wyłącznie na receptę pod kontrolą lekarza. Jeżeli rozmawiamy o leczeniu, o terapii jąkania, no właśnie o te różne terapie chciałam cię zapytać, dlatego że byłam sama zaskoczona, jak wiele różnych sposobów czy specjalistów od leczenia jąkania jest. Widziałam takie radykalne terapie, które zakładają, że po prostu w pewnym momencie człowiek musi przestać mówić i nauczyć się mówić na nowo, bez tego tematu jąkania. Ja nie wiem, jak to się ma do tego, o czym właściwie przez cały czas naszej rozmowy wspominałaś. Mianowicie, że najczęściej to nie jest kwestia samego mówienia, tylko tego, co jest pod spodem. No ale takich terapii jest mnóstwo.

0: mnóstwo. I teraz jak sięgać po to z głową i kogo słuchać? To jest kolejna sytuacja, w której jesteśmy atakowani, jesteśmy otoczeni bardzo różnymi możliwościami, ale bądź tu człowieku mądry, pisz wiersze, co wybrać?
1: Nie, forma terapii się liczy najbardziej, bo powiem tak, jeżeli jest jąkanie się, które na przykład jest zaniepokoiło rodziców, że ono trwa zbyt długo, że już nie powinien, to jakąkolwiek formę terapii podejmą, będzie dobrze, bo zaczęli to wcześniej, wyłapali to wcześniej. Cokolwiek zrobią, będzie dobrze, naprawdę. Natomiast nie tyle forma terapii ma znaczenie, co postać lekarza bądź terapeuty. Ja to zawsze mówię pacjentom, którzy kierują się na psychoterapię, że najważniejsza jest więź z psychoterapeutą i również współpraca lekarz-pacjent, czyli na jakiego lekarza trafimy. Czy to będzie dobry specjalista, czy to będzie człowiek, który leczy na przykład holistycznie, tak? Czyli który nie ogranicza się wyłącznie do swojej specjalizacji, ale który potrafi popatrzeć na pacjenta całościowo i który odpowiednio pokieruje w odpowiednie formy terapii.
0: Na zakończenie zapytam cię o to, ale mam wrażenie, że to także już na naszej antenie się pojawiło. Nie ma tu chyba innej metody niż szukać do skutku. Nie da się oczekiwać, że pierwszy specjalista, na przykład terapeuta, do którego trafimy, że to kliknie, że ta więź się pojawi.
1: Oczywiście najlepiej jest dostać kogoś z polecenia, bo wtedy są większe szanse na to, że będzie to ktoś, z kim współpraca będzie nawiązana. Natomiast w przypadku w ogóle psychoterapii indywidualnej, prywatnej, czyli gdzie pacjent musi płacić za każdą wizytę, pacjent ma trochę szerszą możliwość wyboru, żeby sobie skakać po terapeutach i szukać tego jedynego. Ale to może być faktycznie proces, który bardzo zniechęca do terapii, bo pacjenci po prostu już tego nie chcą dłużej znosić, bo oni tak to interpretują. Kolejna nieudana relacja. Natomiast pozytywne będzie to, jeżeli świat przestanie bać się psychiatrii i zrozumie, że połączenie pomocy wielospecjalistycznej jest dobre, naprawdę. Bo psychiatria to też specjalizacja, nie szarlataneria. Także połączenie na przykład interwencji logopedycznych, pediatrycznych i psychiatrycznych, współpraca wielu specjalistów, szczególnie jeżeli ci specjaliści mogą się komunikować między sobą, czyli powstaje taki zespół, taka drużyna. I to ma sens dla mnie przynajmniej, jeżeli mówimy o takiej prawdziwej pomocy, prawdziwej diagnostyce przyczyny, na przykład jąkania się.
0: Myślę, że to jest bardzo konkretna wskazówka i też rada dotycząca sposobu myślenia. Zmiana sposobu myślenia nigdy nie jest prostym procesem, ale kiedyś warto go zacząć. Może to jest dobry moment. Dzisiaj waszym i moim gościem była Olga Łoza, psychiatra związana z poradnią zdrowia psychicznego Psychomedic, która przyszła tutaj, żeby porozmawiać o jąkaniu, a tak naprawdę okazało się, że temat jest dużo szerszy. Wyszło to co zwykle, czyli mam nadzieję, że wyszła ciekawa rozmowa, w której pokazałyśmy, że mało jest takich zjawisk, które nie są wielowątkowe i na które nie warto patrzeć z szerszej perspektywy. Bardzo ci dziękuję za to spotkanie.
1: Ja dziękuję.
0: Nasza rozmowa dobiegła już końca. Jak słyszeliście, przed momentem pożegnałam Olgę, ale gdybyście chcieli wrócić do tej rozmowy, a sądzę, że można sobie z niej wyciągnąć bardzo wiele wartościowych fragmentów, nawet jeżeli nie chodzi wam o samo jąkanie, to nic prostszego, możecie szukać tej rozmowy na Spotify, na YouTubie. Ona jest tam już dla was dostępna. Gdybyście z kolei chcieli wiedzieć, jakie tematy będziemy podejmować w drogowskazach już w najbliższej przyszłości, no to również nic prostszego, wystarczy wejść na naszego drogowskazowego Facebooka. No i cóż, wydaje mi się, że to jest już wszystko na dzisiaj. Bardzo wam dziękuję za tę wspólną godzinę. No i niezmiennie, mam nadzieję, że słyszymy się już niedługo. Do usłyszenia, Aleksandra Galan.
2: Drogowskazy.

0: Przegląd wydarzeń.
1: Czwartek. Michał Poklękowski, zapraszam. Lekarze chcą odpolitycznienia placówek medycznych po aferze w Szpitalu Południowym w Warszawie. Samorząd zawodowy domaga się zmian w systemie ochrony zdrowia po ujawnieniu nieprawidłowości związanych z byłym koordynatorem SOR-u Dawidem Kacprzykiem, lekarzem. Proponuje m.in. ograniczenie czasu pracy medyków, zmiany wyceny procedur oraz rozdzielenie polityki od zarządzania placówkami. Trwa też analiza wniosku o zawieszenie prawa wykonywania zawodu Kacprzyka. Mateusz Gołębiewski.
2: Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski zaapelował teraz do premiera o odpolitycznienie ochrony zdrowia, w tym zakaz łączenia legitymacji partyjnej z funkcjami kierowniczymi w szpitalach. Lekarze domagają się zmian systemowych, podkreśla Jankowski.
3: Niezależnie od tego, czy ja, mówiąc kolokwialnie, głowa poleci za tą aferę, to my mamy silne przekonanie, że system musi się zmienić.
2: Samorząd domaga się również ujednolicenia czasu pracy lekarzy i ograniczenia go do maksymalnie 78 godzin tygodniowo oraz zmiany wyceny procedur medycznych, które, zdaniem Naczelnej Rady Lekarskiej, sprzyjają powstawaniu tzw. kominów płacowych.
1: W poznańskiej odlewni spółki Volkswagen Poznań powstanie koncernowa odlewnia prototypów. Zakład będzie produkować komponenty wykorzystywane potem na etapie rozwoju i testów pojazdów najnowszej generacji. Redemptoris Missio pomoże w Libanie. Poznańska fundacja zbiera dary, głównie dla dzieci, kobiet i seniorów. Południowy Liban jest bombardowany i okupowany przez Izrael, toczący wojnę z Hezbollahem. Bombardowania sięgają także stolicy Bejrutu, gdzie schronienia szukają uchodźcy z południa. Anna Mikołajczyk, działająca w fundacji, była po raz pierwszy w kraju 4 lata temu. Wtedy pomagała w kryzysie uchodźczym. Działała m.in. w tamtejszym domu dziecka.
4: Z sierocińca nie zostało praktycznie nic. Gruzy i wszystko jest właściwie zniszczone. Na całe szczęście dziewczynki, które nie miały rodziców, zostały przeniesione w bezpieczne miejsce, ale no te obrazy łamią serce.
1: Redemptoris Missio przyjmuje do swojej siedziby dary, które przekaże za pomocą polskich żołnierzy potrzebującym. Potrzebny jest przede wszystkim sprzęt medyczny, żywność z długim okresem ważności czy mleko w proszku.
5: Sygnały o potrzebach, o cierpieniu ludzi mobilizują nas i myślę, że dają wiele takiego paliwa do tego, żebyśmy zrobili jak najwięcej i jak najlepiej pomogli ludziom. To, że niesiemy nadzieję razem z pomocą humanitarną, razem z tymi darami.
1: Mówi Mikołaj Cofta, prezes Fundacji Redemptoris Missio. Dary można dostarczać do 13 lipca do siedziby organizacji. Na wakacjach nie zapominajmy o zdrowiu. Coraz więcej pacjentów pyta o szczepienia przeciwko chorobom tropikalnym. Przed każdą podróżą, zwłaszcza egzotyczną, warto odwiedzić lekarza medycyny podróży. O szczegółach Dawid Olszewski.
6: Przed wyjazdem, szczególnie do krajów Afryki, Azji i Ameryki Południowej, warto skonsultować się z lekarzem medycyny podróży, który oceni ryzyko zdrowotne, zaleci szczepienia i przygotuje do wyjazdu.
7: Żeby nas zabezpieczył na choroby tropikalne, które dla naszego regionu nie są normalne i źle je znosimy.
6: Radzi Katarzyna Kuligowska, ekspertka medycyny podróży. Pan Jakub za kilka dni wyjeżdża do Afryki. Przygotowania rozpoczął z odpowiednim wyprzedzeniem.
8: Trzeba mieć szczepienia, ubezpieczenie sobie wykupujemy poza Unią Europejską w razie jakiejkolwiek choroby, żebyśmy byli przetransportowani do Polski.
6: W walizce warto mieć też dobrze wyposażoną apteczkę, która może okazać się niezbędna w kryzysowej sytuacji.
1: Powinny się w niej znaleźć leki przyjmowane na stałe, środki dezynfekujące, elektrolity, leki przeciwgorączkowe, przeciwbólowe, przeciwzapalne oraz krem z filtrem i preparaty na oparzenia. Na lotniskach robi się coraz tłoczniej. Za chwilę początek wakacji i sezon zagranicznych wyjazdów. Wśród podróżnych nie brakuje pośpiechu, dlatego warto szczególnie pilnować swoich walizek.
9: Pozostawiony bagaż budzi podejrzenia służb. I w momencie, kiedy służby zainteresują się takim bagażem, no możemy również przywieźć przykrą pamiątkę z wakacji w postaci mandatu.
1: Mówi Marta Rosiak z Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie i dodaje, że żeby nie zgadzać się na przewożenie rzeczy należących do obcych, nieznanych nam osób.
9: Apelujemy, aby nie przewozić przedmiotów należących do innych osób i nie zgadzać się na przewiezienie paczki czy walizki od nieznajomych. Każdy podróżny odpowiada za zawartość swojego bagażu. Warto również samodzielnie spakować walizkę i mieć pewność, co się w niej znajduje.
1: Jak nie zostać przemytnikiem na urlopie, przeczytamy na stronie granica.gov.pl. Zraszacze, poidełka i miejsca chłodu, czyli budynki, w których można schować się przed słońcem. Tak mieszkańcy Warszawy mogą bronić się przed upałami. Zraszacze stanęły w najczęściej odwiedzanych miejscach miasta. Między innymi na Placu Zamkowym, Krakowskim Przedmieściu czy Nowym Świecie.
10: Do odwołania w wybranych punktach miasta będą działały zraszacze wodne. One są obsługiwane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji.
1: Mówi Marzena Gawkowska, rzeczniczka Urzędu Miasta. Listę poidełek i zraszaczy znajdziecie bardzo łatwo na stronie Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.
0: Przegląd wydarzeń.
1: Piątek. Michał Poklękowski, zapraszam. Resort klimatu zapowiada nowy plan walki z suszą i większe inwestycje w retencję. Priorytetem ma być zatrzymywanie wody opadowej zamiast doraźnego reagowania na niedobory. Dlatego resort uruchomił program, w którym każde gospodarstwo domowe, które jest w stanie zgromadzić deszczówkę, może dostać nawet 9 tysięcy złotych dofinansowania na zakup i montaż zbiornika. Program ma zachęcić do gromadzenia deszczówki i korzystania z niej, mówi minister klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska.
0: Na potrzeby chociażby pielęgnacji przydomowych ogródków, ale także jest takim sposobem odciążenia sieci wodociągowej ilości pobieranej wody, chociażby właśnie na potrzeby roślin, które pielęgnujemy.
1: Wysokość dofinansowania nie może przekroczyć 90% wartości inwestycji. Szczegóły programu dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Ich zaniedbanie miało doprowadzić do tragedii. Trzech policjantów odpowie za śmierć 14-latki z Andrychowa. Do sądu w Wadowicach trafił akt oskarżenia w sprawie, która jesienią 2023 roku wstrząsnęła polską opinią publiczną. Na ławie oskarżonych zasiądzie jeden z funkcjonariuszy z Kent i dwóch z Andrychowa. Krakowska prokuratura okręgowa zarzuca im niedopełnienie obowiązków służbowych i nieumyślne narażenie życia dziecka.
11: Funkcjonariusze źle zakwalifikowali sposób poszukiwań małoletniej. Ponadto nie wykonali właściwych czynności zmierzających do ustalenia miejsca, gdzie może się znajdować. Nie wysłali patroli policyjnych, choć mieli taką możliwość. Oraz nie podjęli niezwłocznie czynności związanych z lokalizacją telefonu komórkowego małoletniej.
1: Mówi prokurator Tomasz Waszczuk, rzecznik prokuratury okręgowej w Krakowie. Przypomnijmy, w listopadzie 2023 roku Natalia wyszła z domu do szkoły, jednak źle się poczuła. Przez wiele godzin przebywała w rejonie jednego supermarketu. Zmarła z wychłodzenia. Oskarżeni policjanci nie przyznali się do winy. Grozi im do 3 lat więzienia. Strzelał z broni między domami. Prywatny pokaz na weselu może skończyć się poważnymi konsekwencjami. Tomasz Wolanin, łowczy okręgu wałbrzyskiego i zarazem doradca marszałka województwa dolnośląskiego w sprawach łowiectwa, urządził popisy strzeleckie w miejscu publicznym. Co na to Polski Związek Łowiecki?
12: Po uzyskaniu informacji Polski Związek Łowiecki bezzwłocznie skierował zawiadomienie do właściwej prokuratury oraz głównego rzecznika dyscyplinarnego zrzeszenia celem podjęcia czynności wyjaśniających.
1: Mówi Wacław Matysek z PZTU. Nagranie z tym zajściem od kilku dni krąży w internecie. Mimo że wydarzenie miało miejsce 5 lat temu, sprawie przygląda się Zarząd Województwa Dolnośląskiego. Czy lekarze popełnili błąd w sztuce lekarskiej? To zbadają śledczy. Do prokuratury rejonowej w Kłodzku wpłynęło zawiadomienie od rodziny zmarłego 52-letniego kierowcy, który 10 czerwca spowodował śmiertelny wypadek w Bardzie na Dolnym Śląsku. Zginęli w nim 9-latek i jego 48-letni tata. Mężczyzna bezpośrednio po wypadku przebywał w specjalistycznym centrum medycznym w Polanicy Zdroju. Został wypisany ze szpitala po kilku dniach i później nastąpiło pogorszenie jego stanu zdrowia.
13: Wpłynęło zawiadomienie ze strony rodziny dotyczące podejrzenia narażenia na bezpośrednie bezpieczeństwo, utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. W sprawie tej na razie przeprowadzono sekcję zwłok tego zmarłego, ale jeszcze nie znamy wyników. Lekarz przed wydaniem opinii musi zapoznać się z dokumentacją lekarską, która też aktualnie jest zabezpieczana. Śledztwo zostało dopiero wszczęte.
1: Mówi nam Mariusz Pindera z prokuratury okręgowej w Świdnicy, dodając, że śledztwo jest na wstępnym etapie. Mężczyzna zmarł w szpitalu w Kłodzku w poniedziałek 15 czerwca. Letni sezon turystyczny zaczynają ratownicy krynickiej grupy GOPR, którzy zabezpieczają szlaki Beskidu Sądeckiego i Niskiego. Oprócz stałych baz w terenie będą też działać lokalne dyżurki, których będzie kilka, mówi Grzegorz Sus z krynickiej grupy GOPR.
14: Oczywiście jak zwykle jesteśmy przygotowani. Dyżury w dyżurkach terenowych na Jaworzynie, Krynickiej, na Przechybie i w Oluszu. To wynika z obserwacji z wielu lat, że faktycznie tam jest największa kumulacja turystów. Oczywiście nasza stacja centralna, no i stacja ratunkowa w Piwnicznej też jest w pełnej gotowości, także jeśli chodzi o sezon letni, mamy odpowiedni sprzęt i przede wszystkim mamy ludzi, którzy są gotowi do działań.
1: Wychodząc w góry, warto w komórce, w smartfonie zapisać sobie numer telefonu do górskich ratowników. Przypomnę, to 601 100 300 lub prostszy 985. Uprawa palmy olejowej, kokosa i soi przyczynia się do wymierania większej liczby gatunków roślin i zwierząt niż dotychczas sądzono. Tak wynika z najnowszego badania opublikowanego w Nature Food. Z punktu widzenia ochrony środowiska utrata bioróżnorodności, bo tak to się fachowo nazywa, jest równie dużym problemem jak zmiany klimatyczne, podkreślają autorzy odkrycia, naukowcy ze Szwajcarii.

0: Reklama.
1: Uwaga! Zbliża się tropikalna fala upałów, więc...
2: Wskakuj do Santago! Największego zadaszonego parku wodnego w Europie. Nurkuj w krystalicznych basenach, pokonuj gigantyczne zjeżdżalnie i daj się ponieść szalonej rzece przygód. Baw się, zjeżdżaj, zbieraj punkty i zdobywaj nagrody. A po wielkim szaleństwie odpocznij pod palmami. Kup bilet online z wyprzedzeniem taniej nawet o 30 zł. Santago! Bilety i szczegóły promocji na santago.com. Poleca Radio SK.
3: Weź udział w konkursie Kloshi. Do wygrania cenne nagrody od Filipiak Milano. Kukołwer, purofare i vouchery o wartości 1000 zł, a także kosmetyki Kloshi. Wystarczy, że odwiedzisz sklep Hebe, kupisz jeden kosmetyk z nowej linii NeuroAdapt lub Longevity i zarejestrujesz paragon na stronie konkurskloshi.com. Do zobaczenia w Hebe.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alierbanku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow.
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alierbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: Reklama. SK Rock Warszawa. Porachunki osobiste w ESC Rock.
8: W jakie technologie należy inwestować, żeby równocześnie podnieść wartość mieszkania? Jak odzyskać zużyte ciepło? Jak magazynować energię w mieszkaniu? O mieszkaniu, prawdopodobnie najbardziej optymalnie urządzonym pod kątem zarządzania energią w Polsce, porozmawiamy w dzisiejszych porachunkach osobistych. Konrad Olszewski, zapraszam. Drodzy Państwo, ja użyłem tego sformułowania mniej więcej rok temu, kiedy z panem Bartłomiejem Derskim spotkaliśmy się tutaj w naszym studio. Użyję tego sformułowania po raz kolejny. Bartłomiej Derski, najprawdopodobniej, albo inaczej, właściciel najprawdopodobniej najbardziej oszczędnego mieszkania w Polsce, to prawda?
9: Nawet porównałem bazę rządową, to jesteśmy rzeczywiście w 4% najbardziej efektywnych mieszkań w Polsce.
8: Gospodarstw domowych. Bartłomiej Derski, drodzy Państwo, ekonomista, dziennikarz, wydawca wysokienapięcie.pl. Pokrótce pana Bartłomieja historię Państwu przypomnimy i opowiemy o tym, jak wygląda jego sytuacja po ponad roku. Rozmawiałem zupełnie niedawno ze specjalistą od termomodernizacji. Używałem parokrotnie takiego terminu termomodernizacja naszych domów jednorodzinnych, budynków mieszkalnych, budynków użyteczności publicznej. I on wielokrotnie poprawiał mnie, mówiąc, że termomodernizacja to jest taki pojawiający się w mediach termin, ale tak naprawdę chodzi o tą kompleksową modernizację. I pana mieszkanie taką kompleksową modernizację przeszło. Pan Bartłomiej ma mieszkanie trochę eksperymentalne, drodzy Państwo, gdzie właściwie bardzo mądre mieszkanie myśli za pana, ogrzewa samo decyduje, jak ma być w mieszkaniu ciepło, jak ma być zimno, ma wymienione okna i inne tego typu rzeczy. Chodzi o to, żeby udowodnić, że można zmniejszyć rachunki za ogrzewanie, prąd, gaz, wodę i inne tego typu rzeczy. Proszę o tym mieszkaniu przypomnieć, co tam zostało wymienione, bo to jest kompleksowa modernizacja całego mieszkania. Mieszkanie z lat 80.
9: Z lat 90. Taki czteropiętrowy blok, jakich są jest wiele w Polsce. Dość mocno zewnętrzne, to też warto podkreślić, że to nie jest tak, że to w środku budynku, tylko nawet no, ogromna część podłogi, 1/3 podłogi, prawie 1/2 podłogi wisi w ogóle nad przejściem pod tym blokiem. Z obu stron też blok jest, ma ściany na dwie strony świata, klatka schodowa. W zasadzie niewiele mamy styku z sąsiadami. To dla jasności, bo to wielu osobom od razu się zapala lampka, a bo to ich może sąsiedzi dogrzewali, dlatego niskie koszty. To tak nie jest raczej, to my, jeżeli już, to trochę dogrzewamy sąsiadów czasami, bo to wynika z fizyki, po prostu troszeczkę mamy cieplej tam.

I zaimplementujemy te nowe rozwiązania, sprawdzając, jak to działa w praktyce. Korzystaliśmy przy tym z wiedzy doradztwa wielu osób i tutaj pana doktora Ludomira Dudę warto by wymienić, świetnego też eksperta od efektywności energetycznej, audytora energetycznego z legitymacją numer 001, po prostu człowieka, który ten system audytingu energetycznego w Polsce tworzył. I to jest kluczowe, żeby zacząć w ogóle, jeżeli myślimy o tym, żeby zmniejszać rachunki czy poprawiać coś w swoim mieszkaniu, to zacząć od znalezienia człowieka, który naprawdę rozumie, zna się na tym, wie, co zrobić. I teraz na przykład w tych programach wsparcia typu Czyste Powietrze od audytu trzeba zacząć i warto naprawdę wybrać dobrą firmę, poszukać w internecie opinii o firmie, która nam dobrze doradzi. Bo to jest naprawdę klucz tego wszystkiego. No i cóż, i później to, co z nim zrobiliśmy, no to zaczęliśmy od tego właśnie, co nam pan doktor doradził, czyli pierwsza rzecz to jest efektywność energetyczna. Nieważne są jeszcze źródła ciepła, zarządzanie tym, tylko fakt, żeby to jak najmniej energii tracić z tego mieszkania. A w polskich warunkach najwięcej energii tracimy energii cieplnej zimą, bo to jest największy problem tak naprawdę. Często na przykład rozmawiamy o rachunkach za prąd, nie rozmawiając o tym, że za ciepło płacimy 3 razy więcej, czy 4 razy więcej niż za prąd, więc to ciepło jest kluczowe. No i w tym mieszkaniu, ponieważ no to jest blok, to oczywiście nie docieplimy sobie ścian. Tamte ściany były tak no średnio ocieplone kiedyś, było po prostu cegła, pustak, w tym 5 cm stropiano i znowu ten pustak, więc to taki standard był dość mizerny. Później został on docieplony jeszcze 5 cm stropianu, więc mamy łącznie 10 cm stropianu. Jest całkiem nieźle. No już pewnie nie opłacałoby się dzisiaj jeszcze bardziej go docieplać. To już koszty byłyby na tyle duże, że to by już nie miało większego sensu. Więc tak czy inaczej, no nic nie zrobimy ze ścianami zewnętrznymi. To, przez co najwięcej nam ciepła ucieka, to są okna i wentylacja. Wiele osób popełnia ten błąd, że wymienia okna właśnie z tych starszych, drewnianych na super szczelne, natomiast nie zajmuje się wentylacją, a ta wentylacja w naszych mieszkaniach polega na tym, że świeże powietrze musi nam wpadać przez okna i wypadać kratkami wentylacyjnymi, które mamy w kuchni, na korytarzu, w łazience. I tak wygląda wentylacja mieszkań grawitacyjna, więc jeżeli tylko wymienimy okna na szczelne, to pamiętajmy o tym, że musimy je rozszczelniać, uchylać, otwierać, wietrzyć, czyli wpuszczamy bezpośrednio zimne powietrze, więc drugim krokiem to było zaopiekowanie się tą wentylacją i wyeliminowanie tej standardowej wentylacji grawitacyjnej, właśnie gdzie po prostu nam świeże powietrze wpada przez okno, tylko zamontowanie rekuperacji, czyli wentylacji mechanicznej z rekuperacją, która nam odpowiednią ilość tego świeżego powietrza nawiewa do domu i jednocześnie z tego zużytego odzyskuje ciepło, więc nam ogrzewa od razu to powietrze, które nam wpada do mieszkania. I to są dwie absolutnie kluczowe, dwa kluczowe elementy. W zasadzie 80% gdzieś tam zysków, jakie mamy, to po prostu na wymianie okien i wymianie sposobu wentylacji tego mieszkania. Kolejne elementy, które w tym mieszkaniu jeszcze dołożyliśmy, to na przykład rekuperacja wody użytkowej. Ciekawa rzecz, mało rozpowszechniona w Polsce, gdzie z tej wody, jak bierzemy prysznic, która ma około 38-40 stopni, jak się na nas leje, to w zasadzie no, większość tego ciepła spływa nam z powrotem do ścieków. Ta woda ma wciąż 34-36 stopni. No i po prostu tracimy to ciepło, czyli mamy, jakby korzystamy z tego ciepła przez 3 sekundy, jak ta woda jest na nas i później ścieka. A rekuperator ciepłej wody użytkowej to jest po prostu puszka z miedzianymi takimi przegródkami, gdzie ta woda, która pływa do ścieków, ogrzewa zimną wodę, która nam dochodzi do prysznica i dzięki temu jesteśmy w stanie się kąpać w dużej mierze w tej wodzie, która nie była podgrzewana w jakiś inny sposób, nie była podgrzewana przez termę czy z miasta jako ciepła woda, tylko podgrzewamy sobie tą zimną wodę, więc to jest taki element, który też nam znowu ogranicza rachunki za wodę. No i kolejna

0: ważna rzecz to jest energia elektryczna i tutaj zdecydowaliśmy się na taryfy dynamiczne, czyli takie taryfy giełdowe, gdzie kupujemy prąd w najtańszych godzinach w ciągu doby, magazynujemy, bo mamy w tym mieszkaniu magazyn energii elektrycznej o pojemności 10 kWh i zużywamy ją przez resztę dnia. Nie mamy w tym mieszkaniu fotowoltaiki, nie mamy żadnego własnego wytwarzania prądu, a mimo tego jesteśmy w stanie znacząco ograniczyć rachunki za prąd i tu mówimy o skali tysięcy złotych w ciągu roku, więc to są naprawdę potężne pieniądze.
1: Panie Bartłomieju, dwa wątki, które przyszły. Oj, przyszło mi tych wątków do głowy dużo więcej, ale najpierw opowiedzmy o tym, bo ja już tą historię znam, już mi ją pan opowiadał, między innymi a propos okien. Zaczął pan od tego, że to są okna z lat 90. takie zastaliście na miejscu. Wy te okna, ja to wiem, państwu musimy powiedzieć, wymieniliście na nowe, na dużo bardziej szczelne, bo tamtędy zwiewało po prostu ciepło.
0: Tak jest, tak. I pamiętajmy, że te okna, no to są kwestia szyb, przez które to ciepło przenika, no i też kwestia nieszczelności, przez które to ciepło ucieka. Te nieszczelności są właśnie pożądane, jak mamy zwykłą wentylację kawitacyjną, bo po prostu i tak musimy to powietrze jakoś zaciągać do domu, ale są bardzo niepożądane, kiedy właśnie idziemy w kierunku tej efektywności energetycznej, bo wtedy my w zasadzie okien przez zimę nie otwieramy w ogóle, tak? W sensie nie dotykamy klamek, bo nie ma takiej potrzeby zupełnie, co też ma swoje plusy w postaci tego, że no raz, nie mamy hałasu z ulicy, a dwa, że też jesteśmy w stanie filtrować powietrze, które do nas dociera, bo no, otwierając okno, to sobie byśmy to powietrze, które niestety w Polsce ma bardzo dużo pyłów zawieszonych, zaciągali do mieszkania i moglibyśmy używać oczywiście takich też wolno stojących filtrów w mieszkaniu powietrza, no ale zawsze lepiej to robić już na wstępie. Mamy elektrofiltr zamontowany, który nam całe powietrze, które do mieszkania zaciągamy, od razu filtruje elektrostatycznie, czyli po prostu ten cały pył osadza się na takich płytkach metalowych. To daje dobre wyobrażenie tego w ogóle, co mamy w tym powietrzu, bo jak ten filtr zobaczymy po dwóch tygodniach sezonu zimowego, tam jest po prostu sadza, smoła, no, jest strasznie dużo tego syfu, który się osadza na tych płytkach. Ten elektrofiltr ma tą zaletę, że po prostu go myjemy wodą i tyle. Nie musimy kupować żadnych filtrów, wsadzać, wymieniać. Nie generujemy śmieci, ale też nie generujemy kosztów.
1: Tak, powiedział pan, że jeżeli chodzi o grawitacyjną wymianę tego powietrza w naszych mieszkaniach, a w większości naszych mieszkań tak to wygląda, to mieszkanie to powietrze musi do mieszkania wpaść. Często mówimy, świeżego powietrza trzeba trochę wpuścić, ale to już pan wytłumaczył, jak wygląda to świeże powietrze na filtrze. Zazwyczaj trzeba albo rozszczelnić okna, albo te okna są już wyposażone w jakieś kratki wentylacyjne, albo tak jak na przykład u mnie w mieszkaniu, tam są kratki zamontowane bezpośrednio w ścianie zewnętrznej budynku. No i teraz tak, była bardzo zimna zima w tym roku. My o ogrzewaniu pana mieszkania jeszcze poopowiadamy. I podobnie jak większość moich sąsiadów, tak również i ja, zakleiliśmy te kratki, żeby w ogóle to zimne powietrze z zewnątrz nie wpadało. I wtedy zamykamy się tak naprawdę w termosie. Powietrze w środku może i jest ciepłe, ale świeże to na pewno nie.
0: Tak, to jest niestety największa wada wentylacji grawitacyjnej, że ona działa tak, jak powinna przez bardzo małą część roku. Wiosną, jesienią, bo zimą nawiewa nam zdecydowanie za dużo zimnego powietrza, bo no, czysta fizyka, tak, to powietrze jest po prostu mocno rozrzedzone w mieszkaniu względem tego powietrza na zewnątrz, więc to powietrze z zewnątrz nam wpada w dużych ilościach, większych niż byśmy potrzebowali często. Latem bywa odwrotnie, jeszcze potrafi nam nawiewać z komina, co jest bardzo niezdrowe, bo w tym kominie często coś tam sobie rośnie i to później wdychamy, więc wentylacja grawitacyjna niestety jest najtańszym, ale w rezultacie też najgorszym rozwiązaniem, jakie mamy. Ta wentylacja mechaniczna, czy to będzie z odzyskiem ciepła, czy nie, to przynajmniej nam steruje tą ilością powietrza, jaką musimy do domu nawiewać. Te kratki w oknach, takie nawiewniki, jeszcze jeżeli są sterowane wilgotnością, to troszeczkę nam lepiej sterują, bo wilgotność jest takim dobrym miernikiem tego, czy mamy dużo CO2 też w powietrzu zwykle. Nie zawsze oczywiście, bo możemy dużo gotować, jest jedna osoba, CO2 jest mało, wilgoci dużo, no ale to przynajmniej tej wilgoci się pozbędziemy. Natomiast to też nie jest idealne rozwiązanie, no bo tak naprawdę, jeżeli chcemy tak kompleksowo zmodernizować swoje mieszkanie, albo myślimy o nowym budynku mieszkalnym, gdzie możemy jeszcze wiele rzeczy zrobić, no to wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła, czyli z rekuperacją, sterowana czujnikiem CO2. Mhm. To jest najlepsze rozwiązanie, najbardziej efektywne. My mamy też taki czujnik CO2 w mieszkaniu, on po prostu mierzy, jakie jest stężenie i trzyma to stężenie na niskim poziomie poniżej 1000 ppm CO2. Mamy porównanie cały czas, bo to nasze mieszkanie jest monitorowane, ale mieszkanie naszych sąsiadów, którzy bardzo im za to dziękuję, też się zgodzili na monitorowanie swojego mieszkania takim czujnikiem, gdzie ich mieszkanie no jest w takim stanie, w jakim my kupiliśmy nasze, czyli właśnie ma jeszcze wciąż te drewniane okna, ma wentylację grawitacyjną. No to też widać, że te stężenia CO2, zwłaszcza nad ranem, są dużo wyższe. To jest poziom na przykład 2000, 2500, 3000 czasami ppm CO2. I efekt jest taki, że no też gorzej się wysypiamy. Jeżeli mamy duże stężenie CO2, czyli mamy mniej tlenu w powietrzu, to też gorzej się wysypiamy, możemy się budzić na przykład z bólem głowy i tak dalej, więc znowu, jak sobie za bardzo ograniczymy ten przepływ tego zimnego, ale jednak no, świeżego w miarę powietrza, nie niszczących pyłów, to szkodzimy sobie w inny sposób.
1: Drodzy Państwo, bardzo szybko zleciała ta pierwsza część naszej dzisiejszej rozmowy. Dzisiaj gościmy pana Bartłomieja Derskiego, ekonomistę i dziennikarza, wydawcę wysokienapięcie.pl, no i przede wszystkim właściciela tego eksperymentalnego, jeżeli tak mogę powiedzieć, mieszkania. Eksperymentalnego, tak sobie mówię, ale tak naprawdę chyba dążymy do tego, żeby wszystkie nasze mieszkania wyglądały w ten sposób. Dobrze mi się wydaje?
0: Tak, myślę, że nawet już przepisy też do tego dążą, że w zasadzie część z tych rzeczy już będzie właściwie obowiązkowa dla nowych budynków i przy termomodernizacji warto naprawdę też się zatroszczyć o to, żeby może do tego stanu doprowadzić swoje budynki.
1: Zapraszamy dosłownie za kilka chwil. Eskarok. Porachunki osobiste.
2: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: porachunki osobiste w ESC Rock.
1: Drodzy Państwo, wracamy w części drugiej naszej dzisiejszej rozmowy. Dzisiaj rozkładamy na czynniki pierwsze najbardziej oszczędne mieszkanie w Polsce. Pan Bartłomiej Derski, ekonomista, dziennikarz, wydawca wysokienapięcie.pl jest dzisiaj moim gościem i właściciel tego mieszkania. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: A już Pan o tym wspomniał, to ja tylko tytułem takiego troszkę podsumowania, ale też wyjaśnienia. Pana mieszkanie blisko 80-metrowe albo 80-metrowe wyposażone jest w najnowsze zdobycze techniki po to, żeby było a ciepłe, b taniej, żeby było w nim świeże powietrze. I to mieszkanie, o którym Pan mówił sąsiadów, jest mieszkaniem podobnym, a nawet chyba takim samym, jeżeli chodzi o powierzchnię, o metraż, tylko że wyposażone jest w stylu lat 90., jeżeli tak mogę powiedzieć, inne okna, inny sposób ogrzewania i tak dalej, i tak dalej. Porównuje Pan wyniki z tych dwóch mieszkań. To badanie trwa już trochę ponad rok.
2: Tak, tak, dokładnie.
1: Drugi sezon grzewczy za Wami w tym roku, prawda? Mhm. To muszę dopytać o dwie rzeczy. Wspomniał Pan o tym, że tam nie ma fotowoltaiki. Ja pomyślałem sobie, że dla laika, który usłyszy, że mieszkanie jest na przykład zeroemisyjne, albo że jest nowoczesne, albo że jest tanie w utrzymaniu, albo że ten prąd jest tani, to pierwsze, co przychodzi do głowy, to właśnie zainstalowane panele fotowoltaiczne. Dlaczego tam nie ma na balkonie fotowoltaiki albo na dachu? Dlaczego nie zaczął Pan od tego?
2: Co ciekawe, rozmawiamy teraz w ramach spółdzielni o instalacji fotowoltaiki na potrzeby spółdzielcze, być może też na potrzeby mieszkańców, którzy będą tym zainteresowani, bo akurat mamy taki dach, który dość dużo tych paneli może zmieścić. Natomiast my się na to nie zdecydowaliśmy, bo też chcieliśmy pokazać trochę, jak wyglądają, większość naszych mieszkań w Polsce jednak nie ma takiej możliwości, żeby tą fotowoltaikę zamontować, więc poszliśmy w tym kierunku, jaki jest możliwy w większości mieszkań, czyli pozyskiwanie, zakup energii elektrycznej do tego mieszkania po cenach dynamicznych, czyli giełdowych, i znowu, cena na giełdzie spada wtedy, kiedy jest dużo energii odnawialnej zwykle. Zimą, w nocy wieje wiatr, natomiast w środku dnia, latem świeci słońce. I te dwa główne, te dwa źródła zielonej energii kształtują nam te ceny na rynku. Jak jest dużo tej zielonej energii, jest taniej i my wtedy kupujemy energię i kupujemy ją i robimy z nią dwie rzeczy. Jedna to jest, magazynujemy ją na własne potrzeby w baterii 10 kWh, jaką mamy w mieszkaniu zamontowaną, a druga rzecz to też na bieżąco zużywamy tą energię, kiedy jest taniej, bo zimą zwykle taniej jest w nocy, tak jak mówiliśmy, też wiatr głównie wieje w nocy, mamy też mniejsze zapotrzebowanie ze strony przemysłu, transportu, mieszkań pozostałych, więc mamy wtedy taką dolinę cenową nocną i wtedy też ogrzewamy mieszkanie, bo jest najtaniej i przy okazji też magazynujemy energię na resztę dnia. Co sprawia, że te nasze koszty energii zimą, tylko zimą, na tych taryfach dynamicznych i w dystrybucji na dwustrefowych, bo też na tej dystrybucji oszczędzamy dzięki temu, łącznie są mniej więcej o 30%, czasami 40% tańsze od takiej normalnej taryfy regulowanej G11, takiej całorocznej, gdzie mamy cały czas taką samą cenę energii elektrycznej. Latem te oszczędności są dużo większe, bo potrafią sięgać 60-70%. To się może zacznie zmieniać, jak będziemy mieli więcej wiatru w Polsce. Uruchamiamy na przykład dużą farmę wiatrową na Bałtyku. Już w tym roku pierwsze turbiny będą działać, w przyszłym kolejna farma ruszy, więc też zimą tej zielonej energii będzie dzięki temu więcej z tego wiatru, więc bardzo możliwe, że będzie się zdarzać, że zimą będziemy mieli nawet taniej niż latem. To nie jest wykluczone. Dzisiaj jeszcze tak nie jest, ale ta taryfa dynamiczna w naszym mieszkaniu przy zużyciu 4000 kWh rocznie, z czego część poszła na ogrzewanie mieszkania, część po prostu na wszystkie sprzęty AGD, RTV, jakie mamy. My też pracujemy dość dużo z domu, więc też komputery chodzą i tak dalej, kawa, herbata i to wszystko trochę zużywa, więc na tych 4000 kWh w normalnej taryfie za prąd zapłacilibyśmy około 4000 zł, nawet 400 tysięcy złotych, natomiast my zapłaciliśmy 2000. Więc oszczędziliśmy 50% na rachunkach za prąd dzięki tej taryfie dynamicznej, dzięki temu, że mamy ten magazyn energii, więc to, no i dzięki temu też, że ogrzewanie, ponieważ w dużej mierze ogrzewamy się elektrycznie, to chodzi nam w nocy.
1: O to ogrzewanie chciałbym dopytać. No właśnie, w dużej mierze elektrycznie. Co to są, maty grzewcze? No bo wiem, że tak naprawdę energia elektryczna wykorzystywana jest także do napędzania innych urządzeń, dzięki którym też pan ogrzewa, albo przynajmniej dogrzewa niektóre pomieszczenia. W jaki sposób elektrycznie się ogrzewacie?
2: Mamy bardzo drobną rzecz w postaci maty elektrycznej na podłodze w łazience, głównie dla komfortu. Mhm. Ta łazienka jest jednym z tych elementów mieszkania, który wisi nad przejściem pod mieszkaniem, więc jest tam po prostu bardzo zimna podłoga, bo niestety ciężko taki strop ocieplić. Więc to jest bardzo drobna rzecz. Główne źródło ciepła to wciąż zachowane grzejniki i ciepło sieciowe, jakie mamy, natomiast nie korzystamy z niego, a główne źródło ciepła, jakie wykorzystujemy na co dzień, to jest klimatyzacja. Grzejemy się klimatyzacją, czyli pompą ciepła, która zasysa powietrze z zewnątrz, spręża je i wypuszcza w mieszkaniu o dużo wyższej temperaturze. Przez większość zimy ta klimatyzacja nam po prostu pracuje przez kilka godzin nocnych, kiedy jest tani prąd. Przez większość dnia już jej nie używamy i to też jest ważne. To ocieplenie, o czym mówiliśmy na samym początku, jest bardzo istotne i ta rekuperacja, odzyskiwanie ciepła z powietrza jest bardzo ważne, ponieważ my mamy tą bezwładność cieplną mieszkania. Ono się nie wychładza natychmiast, przez to, że jest jednak efektywne energetycznie, więc my możemy sobie pozwolić na to, żeby ogrzewać to mieszkanie przez 6-8 godzin na dobę. Przez resztę godzin tak wolno nam spada temperatura. Mhm. I tu mówimy o spadku w takich normalnych warunkach, to nawet 5 dni spokojnie moglibyśmy nie ogrzewać tego mieszkania.
1: No to dzięki temu, o czym mówił pan na samym początku, wymiana okien, wymiana...
2: I rekuperacja. Mhm. Te dwie rzeczy w zasadzie. No i oczywiście wcześniej już były ściany ocieplone w miarę przyzwoicie i tak zostały, więc trzy rzeczy można powiedzieć, że o tym decydują. Jak były super mrozy, bo to też jest bardzo ciekawe i tutaj się ja osobiście bardzo zdziwiłem co do działania tej klimatyzacji w trybie grzania, bo pamiętajmy, że mieliśmy w tym roku minus 20 stopni, też w Warszawie. Nasza klimatyzacja, co ciekawe, ma katalogowo napisane, że do minus 15 działa, więc z ciekawości oczywiście, jakby cały czas była nastawiona przy tych minus 20 i sprawdzaliśmy, czy się wyłączy, co się stanie tak naprawdę. Trochę braliśmy ryzyko tego, co się z nią stanie, na swoje barki, aby później o tym opowiedzieć państwu, bo jakby państwo chcieli eksperymentować, to już mamy wyniki tego eksperymentu. Ona wciąż działała przy minus 20 stopniach. Co ciekawe, ja często czytałem i trochę nabrałem takiego przeświadczenia, że jak jest super zimno, to w zasadzie tam tylko grzałki w tej klimatyzacji chodzą i ona w zasadzie ma efektywność taką, jakbyśmy maty grzewcze mieli, czyli 1:1. Z 1 kWh prądu robimy 1 kWh ciepła i tyle. Okazało się, że efektywność tego jest dużo wyższa i nawet przy tych rekordowych mrozach, a mieliśmy najsilniejszy mroz od 16 lat w Warszawie, to nawet przy tych mrozach wydajność tej naszej klimatyzacji według producenta, według aplikacji, jaką tam mamy, która liczy ten COP, czyli ten współczynnik efektywności, to wynosiło 2,5, czyli z jednej jednostki prądu 2,5 jednostki ciepła sobie generowaliśmy do mieszkania. Jak zmierzyliśmy to aż tak różowo nie było, ale było 2. Więc wciąż z jednej jednostki prądu produkujemy 2 jednostki ciepła do mieszkania w najgorszym możliwym scenariuszu w zasadzie od 16 lat. Mhm. Przez większość zimy ten współczynnik wynosił 3,5, nawet 4, więc z jednej jednostki prądu 4 jednostki ciepła. I to się okazuje rozwiązanie bardzo korzystne ekonomicznie. Nawet w styczniu, który był rekordowo zimny i na początku lutego koszty ogrzewania tego naszego mieszkania klimatyzacją były niższe niż ogrzewania go z sieci ciepłowniczej miejskiej. Mimo tego, że w Warszawie są dość niskie ceny ciepła sieciowego, w wielu miastach, zwłaszcza tych mniejszych powiatowych, one potrafią być dwa razy wyższe. No bo też ekonomia skali robi swoje. I teraz koszty naszego ogrzewania w styczniu wyniosły 250 zł za prąd, za tą klimatyzację w naszym mieszkaniu 80 m2. U sąsiadów to było 280 zł, więc różnica nie jest duża. Ale przypomnę jeszcze, że w wielu miastach powiatowych te koszty byłyby na poziomie 500 zł. Więc wtedy tak naprawdę byłoby już o połowę taniej.
1: To prawda. No i oczywiście, drodzy państwo, mój dzisiejszy gość ma na to wszystko papiery i dokumenty, bo kiedy laik słucha, że ogrzewanie klimatyzacją może być tańsze niż ciepło miejskie, to nie chce mu się w to wierzyć, bo ten klimatyzator przecież też chodzi na prąd. Ten prąd przecież też jest zużywany. Ten klimatyzator gdzieś tą wodę wypluwać musi. I o tym też jednym słowem tylko chciałbym wspomnieć i dopytać, no bo skoro mówimy o pompie ciepła, czyli tak naprawdę o klimatyzatorze, który ma możliwość też dogrzewania naszego mieszkania, no to jest jakaś jednostka zewnętrzna, prawda? I jest jakaś jednostka wewnętrzna i ta zewnętrzna, która u pana stała na balkonie przy okazji tego, że ogrzewała panu mieszkanie taniej niż ciepło miejskie, to jeszcze wyprodukowała panu 50 litrów w ciągu jednego miesiąca lodu do drinków, z tego co się zorientowałem i przeczytałem. Gdzieś tą wodę trzeba odprowadzać, też trzeba o tym pamiętać, prawda, mając taki klimatyzator.
2: Tak, zdecydowanie i dobrze też, że zwrócił nam na to instalator uwagę, bo pierwotnie chcieliśmy, mamy dwa balkony w tym mieszkaniu, jeden z nich wychodzi na ulicę, no i słusznie nam instalator zwrócił uwagę, że ta woda by kapała sobie na ulicę, więc w zasadzie stworzyłby się gigantyczny lód, no i też by było to zagrożenie dla przechodniów, więc dobrze, że zdecydowaliśmy się na montaż po drugiej stronie, tam sobie ta woda skapuje po prostu na trawnik, więc nie ma żadnego problemu i warto o tym pamiętać rzeczywiście, że ochładzamy powietrze atmosferyczne. No może dziwnie brzmi, ale nawet jak mamy minus 20 stopni, to ta pompa ciepła nam ochłodzi to ciepło atmosferyczne do minus 30 stopni na przykład, więc wykropli nam się tam woda i ta woda gdzieś musi sobie odpływać, więc przy pompach ciepła tych powietrznych to jest bardzo ważne, żebyśmy od razu przemyśleli, gdzie ta woda będzie się zbierać. I rzeczywiście nam na balkonie się stworzyło takie małe lodowisko. Wciąż bezpieczne, no bo to mniej więcej 50 kg, więc to żadne obciążenie dla balkonu. Tak jest. Natomiast to warto też wziąć pod uwagę.
1: Magazyn energii, powiedział pan 10 kWh. Co to oznacza z języka obcego na polski? Przez ile godzin urządzenia, które mam w domu, mogę zasilać i jakie to są urządzenia i czy muszę część wyłączyć, czy mogą chodzić wszystkie z takiego właśnie magazynu energii?
2: No przy trzyosobowej rodzinie te 10 kWh spokojnie, jakby bez żadnego oszczędzania wystarczy na całą dobę. Gdybyśmy oszczędzali, gdyby, nie wiem, był blackout i chcielibyśmy tylko na podstawowe potrzeby, no to pewnie na dwie doby by nam ten magazyn też wystarczył.
1: Okej. Okay. No bo my jeszcze nie mówiliśmy tak naprawdę o kosztach wyposażenia takiego mieszkania w te urządzenia, o których pan opowiada. Oczywiście pewnie u pana wygląda to inaczej i w pozostałych naszych domach wyglądałoby to inaczej. My wszystkie urządzenia musielibyśmy nabyć drogą kupna, zainstalować, prosić o pomoc specjalistów. No pan, jak wiadomo, zajmuje się tym na co dzień. Poza tym to mieszkanie jest troszkę eksperymentalne, jeżeli tak mogę powiedzieć. Zakładam, że niektóre firmy, żeby sprawdzić różne rzeczy, też panu ten różny sprzęt podarowały. Pytam o to, czy taka termomodernizacja, takie kompleksowe wyposażenie mojego mieszkania, czy to jest sytuacja taka, która może mi się zwrócić po roku, 5, 10, czy dopiero 35 latach użytkowania takiego mieszkania?
2: W zależności od technologii, ten okres zwrotu będzie od 8 lat w najlepszym razie do 15. Mniej więcej o takim okresie mówimy. W przypadku domów to może być krócej, bo mamy wsparcie dla właścicieli domów. Nie ma żadnego wsparcia w Polsce dla właścicieli mieszkań. Nie ma ulgi termomodernizacyjnej, czyste powietrze nie obowiązuje w tym przypadku. Nie mamy też, nie wiem, nawet tak naprawdę, nie wiem, dopłaty do magazynu też nie dostaniemy, bo nie mamy fotowoltaiki na dachu na przykład. Więc jakby państwo zupełnie zapomina o mieszkańcach mieszkań, czyli o połowie społeczeństwa.
1: No tak.
2: Więc tutaj niestety musimy się przygotować na to, że ten okres właśnie będzie nawet sięgał 10-15 lat w niektórych przypadkach. Natomiast na przykład dość długi okres zwrotu jest w przypadku tej rekuperacji ciepłej wody użytkowej. Ale to jest urządzenie, po prostu blaszana puszka, która może pracować sobie przez 50 lat. Ona jest na miedzi, więc tam się nic z nią nie stanie, ona nie skoroduje. Więc to też jest tak, że nawet jakbyśmy remontowali to mieszkanie, to ją wciąż możemy tam oczyścić i zostawić. Mhm. Więc akurat w tym przypadku nawet ten 10-15-letni okres zwrotu nie jest takim problemem, chyba żebyśmy już mieli 70 lat, się zastanawiali, okej, czy to w ogóle warto, tak? Mhm. Natomiast jak jesteśmy w kwiecie wieku, mamy 30-40 lat, nawet 50, to myślę, że nawet takie urządzenie jeszcze warto montować.
1: To humorystycznie, jeżeli pan pozwoli, na koniec drugiej części tej naszej dzisiejszej rozmowy zapytam, mówi pan o tym okresie zwrotu 8 lat, załóżmy, niech to będzie taki okres, czy kiedy już ta cała instalacja i to wszystko, co mam pan u siebie w mieszkaniu, się panu zwróci za przeproszeniem, no to czy ją pan wtedy rozbierze wzorem na przykład niektórych polityków, którzy będą fotowoltaikę rozbierali na swoim dachu, kiedy tak naprawdę ona już im się zwróci.
2: Nie, słyszałem, że ten polityk już jednak
1: wycofał się. Tak. Dopiero jak będzie tani prąd, jak go zagwarantują.
2: Ale co ciekawe, ten polityk mówił o tym, że jak będzie tani prąd, czyli tańszy niż zero, no bo przecież ta instalacja fotowoltaiczna, jak już się zwróci, będzie za zero. Mhm. Choć jest już tańszy prąd niż za zero, bo są już ceny ujemne energii elektrycznej. Mój rachunek, i spoglądam teraz, proszę państwa, w swój telefon, aby państwu powiedzieć, ile wynosi mój rachunek za prąd za maj, z dokładnością do jednej złotówki, to jest minus 17 zł.
1: Jak to jest możliwe?
2: A zużyłem 88 kWh.
1: No to jak to jest możliwe?
2: więc ten polityk w zasadzie już dzisiaj mógłby spokojnie rozbierać tą fotowoltaikę, bo na cenach dynamicznych może mieć ceny ujemne poniżej zera. No tak działają ceny dynamiczne. Akurat dość wyjątkowe, żebyście państwo nie myśleli, że w każdym miesiącu tak będzie. Mhm. No, akurat mamy początek maja, był długi weekend majowy. Było słonecznie, wietrznie, małe zużycie i ceny nurkowały do rekordowo ujemnych stawek, więc można było... Rekordziści to mają rachunki po minus 300 zł.
1: Okej, czyli żeby znowuż laik zrozumiał taki jak ja, jeżeli prądu jest dużo, wyprodukowano go dużo, bo wiało, bo farmy wiatrowe, bo do tego fotowoltaika, a do tego również nasze elektrownie, cały czas jeszcze opalane gazem, biomasą, nie wiem czym tam, wyprodukowały więcej prądu, niż go w danym momencie było potrzeba, no to wtedy ten prąd można kupić, że tak powiem, z dopłatą prawie, że...
2: Tak, z opłatą, dokładnie tak, no bo to, że mam minus kilkanaście złotych, to oznacza, że no mój rachunek na koniec tego miesiąca będzie pomniejszony. 0,0, mhm. A jeszcze w dodatku pomniejszy mi rachunek za przyszły miesiąc. Okay. Tak? I tak dalej, to się roluje.
1: Drodzy państwo, do rozmowy wracamy z wielką przyjemnością za parę chwil. Pan Bartłomiej Derski, ekonomista, dziennikarz i wydawca Wysokie Napięcie.pl jest dzisiaj moim gościem. Zapraszamy za kilka minut.
0: Eskarok. Porachunki osobiste. Reklama. Każda wielka przygoda zaczyna się od jednej historii, a najlepsze wakacje od wyobraźni. Już 27 i 28 czerwca Julinek Park zaprasza na start wakacji ze strefą wyobraźni Epic Go. Posłuchaj audiobooków w strefie relaksu, a potem ruszaj na poszukiwanie przygód. Weź udział w rodzinnej grze terenowej Odkryj świat pełny magii i przygód. Do tego piana party, warsztaty kreatywne i cyrkowe show. I ponad 50 atrakcji Julinek Park. Słuchaj o przygodach i przeżyj je. Epic Go. Bilety i program wydarzenia na julinek.com.pl.
3: Awatar, ogień i popiół w Disney Plus.
4: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
3: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
5: Wcale się nie poddają.
6: Właśnie tak, nigdy się nie poddają.
3: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
7: Ogień zszedł z oczem góry.
3: Awatar, ogień i popiół.
8: Stajemy do walki.
3: Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
9: Podlasie to nie tylko kraina spokoju, dzikiej przyrody, żubrów i łosi. To też festiwal Rock na Bagnie. 3 i 4 lipca w Koniądzu nad Biebrzą zagrają legendy światowego i krajowego punk rocka. Hugh Cornwell, Zeek, The Clover Hearts, Deserter, Maleo, TZN, Xena, Hood, Zenek Grabowski i inni. Duża i mała scena, konferencje naukowe, filmy i spotkania. To wszystko w Koniądzu na Podlasiu podczas 16. edycji festiwalu Rock na Bagnie. Już 3 i 4 lipca. Zaprasza Łoś. Poleca SK Rock.
10: Weź udział w konkursie Kloshi. Do wygrania cenne nagrody od Filipiak Milano. Cookover, puro fare i vouchery o wartości 1000 zł, a także kosmetyki Kloshi. Wystarczy, że odwiedzisz sklep Hebe, kupisz jeden kosmetyk z nowej linii NeuroAdapt lub Longevity i zarejestrujesz paragon na stronie konkurskloshi.com. Do zobaczenia w Hebe.
5: Uwaga! Zbliża się tropikalna fala upałów, więc...
8: Wskakuj do Santago! Największego zadaszonego parku wodnego w Europie. Nurkuj w krystalicznych basenach, pokonuj gigantyczne zjeżdżalnie i daj się ponieść szalonej rzece przygód. Baw się, zjeżdżaj, zbieraj punkty i zdobywaj nagrody. A po wielkim szaleństwie odpocznij pod palmami. Kup bilet online z wyprzedzeniem taniej nawet o 30 zł. Santago! Bilety i szczegóły promocji na santago.com. Poleca Radio SK.
11: Reklama.

0: porachunki osobiste w ESC Rock.
1: Drodzy Państwo, wracamy w części trzeciej i ostatniej naszej dzisiejszej rozmowy o bardzo oszczędnym mieszkaniu, najoszczędniejszym w Polsce. Pan Bartłomiej Derski, właściciel tego mieszkania, ekonomista, dziennikarz i wydawca wysokienapięcie.pl jest dzisiaj moim gościem. Dzień dobry, panie Bartłomieju.
2: Dzień dobry jeszcze.
1: Muszę wrócić do sprawy związanej z klimatyzacją, bo tak, klimatyzator, który panu ogrzewa mieszkanie zimą i chłodzi mieszkanie latem, właściwie działa bez przerwy, a przecież straszyli nas od lat, że to klimatyzowane powietrze, czy w ogóle pomieszczenia klimatyzowane, to powietrze w nich jest niezdrowe. I że w ogóle katary, i że pleśnie, i nie wiem co jeszcze, i powietrze jest zbyt suche, albo właściwie wręcz odwrotnie, zbyt wilgotne i wtedy pleśń. Jak to wygląda naprawdę?
2: Wygląda tak, że rzeczywiście, jeżeli chłodzimy mieszkanie latem, to pozbywamy się z niego wilgoci. Zwykle latem mamy tej wilgoci nawet za dużo w mieszkaniu, więc akurat klimatyzacja dobrze działa w tym przypadku, jeżeli nie przesadzamy z tą klimatyzacją. Pamiętajmy, że taki zdrowy przedział wilgotności w mieszkaniu to jest między 40 a 60% wilgotności w powietrzu. Poniżej jest sucho, więc wysuszają nam się śluzówki w nosie, w oczach, szczypią nas oczy. Jak wysuszają nam się śluzówki w nosie, to też szybciej łapiemy infekcję, bo ta po prostu skóra pęka i łatwiej ułatwia nam drogę dla drobnoustrojów. Musimy nawilżać dłonie i tak dalej, więc poniżej tej wartości jest źle. Powyżej tych 60% jest źle, bo wtedy też czujemy, że jest zbyt parno i jednocześnie łatwiej nam się będą rozwijać właśnie jakieś drobnoustroje na ścianach, grzyby, pleśnie i tak dalej. Więc między 40 a 60% powinniśmy utrzymywać. Mierniki wilgotności to jest naprawdę 15-20 zł. No, zainwestujmy w lepsze 30-40 zł, nie kupujmy na tanich chińskich portalach. I warto taki czujnik sobie postawić, bo ten problem z wilgotnością będziemy mieli zwłaszcza mieć zimą. I to bez względu na to, czym ogrzewamy to mieszkanie. Dużo wilgoci, dużo wody w powietrzu jest wtedy, kiedy to powietrze jest ciepłe, bo wtedy po prostu jest w stanie się więcej tej wilgoci zmieścić. Zimą, kiedy powietrze ma 0, minus 10, minus 20 stopni, tam prawie, że nie ma w ogóle wilgoci. Jeżeli to powietrze o temperaturze minus 20 ogrzejemy do plus 20, to tej wilgoci w tym powietrzu już ogrzanym będzie na poziomie 15%, 10%. A pamiętajmy, 40-60 to jest to, co potrzebujemy mieć w mieszkaniu. Więc jeżeli będziemy dostarczać sobie tego zimnego powietrza w odpowiednich ilościach do mieszkania, w odpowiednich ilościach, żeby po prostu było świeże powietrze w tym mieszkaniu, to na pewno nam się to mieszkanie wysuszy. I jeżeli nikogo nie będzie w tym mieszkaniu, będziemy mieli cały czas rozszczelnione okna, czy będziemy mieli leciutko pracującą wentylację mechaniczną, to wilgotność tego mieszkania spadnie do 20%, do 15% nawet procent. I też takie testy przeprowadzaliśmy na przykład na święta, kiedy nas nie było. Była na leciutko chodząca wentylacja po to, aby po prostu była wymiana powietrza w tym mieszkaniu do 20%. Mhm. W sąsiednim mieszkaniu, tym z wentylacją grawitacyjną, było to samo. No bo tak samo działa fizyka w obu przypadkach. I teraz, jeżeli jesteśmy w mieszkaniu, pierzemy, suszymy i tak dalej. My jesteśmy, przecież z nas odparowuje też woda w mieszkaniu. Oddychamy, no wydychamy takie powietrze jednak bardziej wilgotne. To my sobie tej wilgoci dostarczamy do tego mieszkania. W tym naszym 80-metrowym mieszkaniu mniej więcej cały czas musi wisieć sobie 2 litry wody. Mniej więcej to jest ten przedział między 40 a 60%. I teraz jeżeli na przykład wysuszymy całe jedno pranie, no to dostarczymy z pół litra wody dodatkowo. Jak będziemy gotować obiad, to też pół litra, może 1 litr wody wpadnie w ciągu dnia. A tych wymian powietrza w ciągu dnia może mieć kilka. Jeżeli jesteśmy w domu, oddychamy tym powietrzem, potrzebujemy tych wymian więcej. Więc jednym słowem, zimą większość z nas w Polsce ma problem z wysuszonym zbyt mocno powietrzem. Dlatego warto kupić ten miernik i sobie to sprawdzać po to, aby nawilżać to powietrze.
1: Ale jak nawilżać? Nie tylko praniem, gotowaniem i włączeniem czajnika, żeby para wodna mi się rozeszła po mieszkaniu. No, nawilżacze powietrza?
2: Najwyższe powietrza są najlepszą metodą i to też pytanie, jakie najlepsze będą ultradźwiękowe najwyższe powietrza, które nam nie zostawią kamienia z tej wody gdzieś na ścianach, będą nam tylko czystą parę wodną, czyste H2O w zasadzie wysyłać w powietrze i to też jest rozwiązanie najbardziej higieniczne, bo pamiętajmy też, że w tych nawilżaczach może nam się zalęgnąć jakaś pleśń, więc ważne jest ich utrzymywanie w higienie. Wbrew pozorom nie lanie oczyszczonej wody, odkamienionej, bo ona też pozbywa się na przykład chloru, który jest w małych ilościach dodany do tej wody po to, aby właśnie tam te drobnoustroje się nie rozmnażały, tylko zwykłej wody z kranu. Więc do nawilżaczy lejemy, przeczytajmy instrukcję producenta, bo to oczywiście może się też różnić w zależności od producenta, ale w zdecydowanej większości zwykła woda z kranu i ten nawilżacz naprawdę poprawi nam znacząco komfort. Ja we wcześniejszym mieszkaniu ze zwykłymi grzejnikami, mieszkanie z wielkiej płyty, w zasadzie krem do rąk, kropelki do oczu, to był standard. Po prostu zużywałem tego ogromne ilości w ciągu zimy. Teraz mam zero z tym problemu. Wentylacja mechaniczna, jeżeli zastosujemy jeszcze wymiennik entalpiczny w tej wentylacji mechanicznej, w rekuperacji, to on też odzyskuje część wilgoci, więc już nam trochę pomaga w zimie, ale i tak ten nawilżacz powietrza jest niezbędny, aby utrzymywać te 40-60%. W większości przypadków, oczywiście jakbyśmy bardzo dużo gotowali, bardzo dużo prali, może nie, ale w większości przypadków jednak będziemy potrzebować dowilżać to powietrze zimą i to jest bardzo ważne dla naszego zdrowia.
1: To jest bardzo ważna informacja, bo ja przyznam bez bicia, że do nawilżacza całe życie, człowiek uczy się całe życie tak naprawdę, do nawilżacza powietrza całe życie jeździliśmy po wodę destylowaną, bo wydawało się, że to jest dobry pomysł na...
2: Jeżeli ona będzie rzeczywiście destylowana, to ona będzie też pozbawiona już drobnoustroju, więc to jest też okej. Okay. Natomiast jeżeli będzie tylko przefiltrowana, to biologicznie się nie pozbędziemy zanieczyszczeń biologicznych, natomiast pozbędziemy się w części tej chemii, no i oczywiście kamienia, czyli po prostu tych pierwiastków, które no osadzają nam się na przykład na filtrach. Więc taka woda, jaką byśmy użyli do żelazka, powinna być okej, natomiast taka przefiltrowana w domu nie będzie okej.
1: Dobry nawilżacz ultradźwiękowy, drodzy państwo, pamiętajcie, garść cennych rad. Musimy na koniec też pogadać o Kasie. Mówię na koniec, bo zostało raptem parę minut. Tak naprawdę też zrobił pan to mieszkanie w celach, no w pewnym sensie też oszczędnościowych, żeby zobaczyć, ile na użytkowaniu takiego mieszkania można zaoszczędzić. Mówił pan już o kwocie 4000 zł versus 2000 zł wydane przez pana, a przez to mieszkanie sąsiednie.
2: W rachunkach za prąd.
1: W rachunkach za prąd. Czy po tym roku, po dwóch sezonach grzewczych, może pan tak zero-jedynkowo powiedzieć, o ile tańsze jest w ogóle użytkowanie takiego mieszkania?
2: 2000 zł w rachunkach za prąd, około 1000 zł w rachunkach za ciepło, bo wciąż płacimy opłaty stałe za ciepło, pamiętajmy. Gdybyśmy ogrzewali się gazem, to różnice byłyby większe i to byłoby pewnie 1500, 2000 może. Więc tutaj już mówimy o 4000 w ciągu roku. Na ciepłej wodzie użytkowy ten rekuperator, no to będzie jakieś może 200-300 zł mniej więcej w takim przedziale się poruszamy. Więc robi nam się z tego między 3 a 4-5 tysięcy złotych w przypadku 80 metrów kwadratowych i 3-osobowej rodziny. Więc to nie są małe pieniądze, ale oczywiście inwestycje są
1: też olbrzymie.
2: Olbrzymie. Wymiana okien, rząd wielkości 15 tysięcy złotych, ale pamiętajmy, jeżeli mówimy o nowym budynku, to w zasadzie te okna już takie będą po prostu, bo dzisiaj już nie kupimy nawet gorszych okien, więc to też nie jest tak, że to zawsze musi drożej kosztować. Rekuperacja z montażem, mówimy o około 20 tysiącach złotych, więc stąd ten okres zwrotu, no, liczony nawet w kilkunastu latach, ale zapewniający nam też dużo większy komfort, filtrowanie powietrza, większą wilgotność powietrza. Nie musimy otwierać okien, kiedy tego nie chcemy, więc też akustyczne kwestie są dużo, dużo lepsze, więc to też warto od razu dodać, że to nie jest tylko te kilkanaście lat, ale też większy komfort po prostu. Taki rekuperator wody użytkowej to jest kwota około 3-4 tysięcy złotych. Magazyn energii w dzisiejszych realiach to będzie około 20 tysięcy. tysięcy złotych.
1: Właśnie to sprawdziłem w tej sekundzie, kiedy pan o tym mówił, ile taki magazyn energii 10-kilowatogodzinny może kosztować. Tak, to faktycznie kwota około 20 tysięcy złotych.
2: To sprawia, no właśnie, że stąd te okresy zwrotu na poziomie na przykład 10 lat. Nie spodziewajmy się cudów akurat w przypadku w ogóle budownictwa. Mhm. Ocieplenie domu też nam się będzie zwracać niestety, ale no przez 10, 15, 20 lat, więc to są takie rzędy wielkości. Tutaj jest jedna rzecz, o której mało w Polsce się mówi. Większość takich nieruchomości my też zresztą kupujemy na kredyt. Mhm. Mamy kredyt hipoteczny i dosłownie przedwczoraj podpisałem refinansowanie kredytu hipotecznego na to mieszkanie, uzyskując od banku, w którym je refinansuję, niższe oprocentowanie o 0,2% przez to, że mamy świadectwo charakterystyki energetycznej tego mieszkania, spełniające standardy, jakie narzuca ten bank, czyli jednym słowem banki, i to wiele banków w Polsce, premiuje energooszczędne nieruchomości, czy to mieszkania, czy domy. I teraz te 0,2% brzmi może trochę niewinnie, ale jak mówimy o kredycie na poziomie kilkuset tysięcy grubych złotych na 20-30 lat, to mówimy o łącznych oszczędnościach na poziomie 30, 40, nawet 50 tysięcy złotych na tym kredycie, więc to 0,2% może nam pokryć ogromną część z tych nakładów. Jeżeli mówimy o domu, to odzyskamy jeszcze w uldze termomodernizacyjnej, czy możemy skorzystać z czystego powietrza, możemy skorzystać z programu dopłat do magazynów. W mieszkaniach z żadnego wsparcia rządowego nie skorzystamy, ale te kredyty hipoteczne tańsze też nam już pozwolą sporą część z tego pokryć.
1: To absolutnie też prawda, one nazywają się różnie w różnych bankach, to są zielone kredyty albo ekokredyty, ale faktycznie możemy dostać kredytowanie naszej nieruchomości nieco mniejsze albo niżej oprocentowane dzięki temu, że to jest właśnie taki zeroemisyjny lokal, takie zeroemisyjne mieszkanie. To muszę dopytać jeszcze o jedną rzecz, bo powiedział pan tak, o tym nie mówi się zbyt często i powiedział pan o tych kredytach. Kiedy zaczął pan od tego, że o tym nie mówi się w takich sytuacjach zbyt często, myślałem, że powie pan o zdrowiu także, no bo to jest rzecz, która jest trochę niemierzalna, ale jeżeli mamy czyste, naprawdę świeże powietrze, plus całą tą resztę, o której dzisiaj pan opowiada, no to też są jakieś zyski, tak mi się wydaje.
2: No zdecydowanie, już nawet te...
1: Krople, o czym mówił pan.
2: Krople, no. Tak, to wbrew pozorom, to też się nam robi 200 zł w skali roku na przykład.
1: No
2: tak.
1: I nie wycenimy tego, drodzy państwo. Być może dzięki takiemu mieszkaniu będziemy żyli na każdy rok o 2 dni dłużej, co po kilkudziesięciu latach da nam parę lat dodatkowego życia.
2: Na pewno będziemy mniej chorować i to zresztą też widzimy po swojej rodzinie, że tych problemów z infekcjami takimi zimowymi mamy dużo mniej. Ja nie miałem żadnej, od kiedy się przeprowadziliśmy wcześniej, no zdarzało mi się raz, dwa razy do roku, więc kwestia odpowiedniej wilgotności, kwestia też filtrowania tego powietrza dużo, dużo zmienia.
1: Tak jest, przychodzi wiosna, ja otwieram okna na oścież, bo wydaje mi się, że świeże powietrze trafia do mieszkania, jedna moja córka uczulona na, nie wiem, pylenie brzus i inna na trawy, trzecia na jeszcze coś innego, to wszystko u pana zostaje na filtrach.
2: Dokładnie tak. I jeszcze kolejna rzecz, o której też nie myślimy, póki to się nie zadzieje, ale gdyby doszło nam do jakiegoś blackoutu albo no po prostu awarii, na przykład sieci ciepłowniczej, to nasze mieszkanie zachowa komfort termiczny, w zależności od tego, czy to jest normalna zima, czy super sroga zima, od dwóch tygodni w takiej normalnej zimie, kiedy mamy tam parę stopni na plusie, czy koło zera, no do 3-4 dni przy ostrych mrozach, gdzie no już u naszych sąsiadów będzie po prostu zimno. Tak. Więc ta efektywność energetyczna to też jest bezpieczeństwo tak naprawdę no, takie fizyczne mieszkańców tego mieszkania.
1: Kropka, panie Bartłomieju, tutaj?
2: Tak jest. Chcemy to postawić kropkę. Mam nadzieję, że no też zachęciłem państwa przede wszystkim do tego, aby zbadać te możliwości i pamiętajmy, że pierwszy krok to pewnie warto zacząć od audytu energetycznego, poszukać sprawdzonego audytora.
1: No właśnie, mówi pan sprawdzonego audytora. Dzisiaj, jeżeli chcę zrobić to w internecie, jestem w stanie znaleźć dokumentację, którą ktoś mi wysyła, ja za to płacę 500 zł i załatwiam to od tak po prostu. To nie o to chodzi.
2: To zupełnie z tego nie korzystajmy. Nawet chyba za 200 zł możemy w internet zamówić, gdzie audytor nie zobaczy tego mieszkania, wpisze randomowe zupełnie wartości. Więc taki porządny audyt będzie nas kosztował 1000, 500 zł, 2000 i to się wydaje dużo, ale jeżeli mówimy o mieszkaniu, które kosztuje kilkaset tysięcy złotych i o kosztach ogrzewania na przykład tego mieszkania, które rocznie będą nas kosztować kilka tysięcy złotych, to naprawdę warto zainwestować te pieniądze raz i poznać to swoje mieszkanie, zrozumieć je. Warto też pewnie w jakieś czujniki temperatury czy wilgotności zainwestować, aby po prostu zobaczyć, jak ono się zachowuje.
1: Bartłomiej Derski, ekonomista, dziennikarz, wydawca wysokienapięcie.pl był dzisiaj moim Państwa gościem.
2: Dziękuję również.
0: Eskarok. Porachunki osobiste. Eskarok Warszawa. Reklama.

0: Laptopy Queen Supreme 9 rolek 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny, dwa opakowania na kartę. Biedronka.
1: Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow.
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theum. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theum. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
5: Uwaga! Zbliża się tropikalna fala upałów, więc...
6: Skakuj do Santago! Największego zadaszonego parku wodnego w Europie. Nurkuj w krystalicznych basenach, pokonuj gigantyczne zjeżdżalnie i daj się ponieść szalonej rzece przygód. Baw się, zjeżdżaj, zbieraj punkty i zdobywaj nagrody. A po wielkim szaleństwie odpocznij pod palmami. Kup bilet online z wyprzedzeniem taniej nawet o 30 zł. Santago! Bilety i szczegóły promocji na santago.com. Poleca Radio SK.
7: Radio SK Rock poleca Kazimiernication. Prawdziwie bezspinkowy festiwal powraca w szczęśliwej 13. edycji. 15-19 lipca, Kamieniołomy. Kaśka Sochacka, Igo, Kacperczyk, Grzegorz Turnał, Łąki One, Paktofonika Orkiestra, Natalia Przybysz i wielu innych. A do tego niepowtarzalna aura Kazimierza Dolnego i autorskie przygody. Karnety na ticketclub.pl. Na Kazimiernication z pełną mocą zaprasza SK Rock.
8: Weź udział w konkursie Kloshi. Do wygrania cenne nagrody od Filipiak Milano. Cookover, Puro Fare i vouchery o wartości 1000 zł, a także kosmetyki Kloshi. Wystarczy, że odwiedzisz sklep Hebe, kupisz jeden kosmetyk z nowej linii NeuroAdapt lub Longevity i zarejestrujesz paragon na stronie konkurskloshi.com. Do zobaczenia w Hebe.
9: Reklama.

0: Melina. Melina. S-Rock.
1: Sebastian Rejent. No, mając jedno dziecko, jak można spać do 10:00?
2: Mam żonę. Ale rzeczywiście powinieneś się urodzić w moich czasach.
1: Nie, nie chciałbym.
2: Nie chciałbyś?
1: Wiesz, ja sobie...
2: Playboy już nie istnieje. No tak, to masz rację. Ja, kartka i myślimy.
1: No ja cały czas myślę i wiesz, jest problem.
2: Ale z tego nic nie ma.
1: No właśnie.
2: Nie, no jestem zapraszany.
1: Jak możemy tak złośliwym hamem?
2: O, dziękuję.
1: I jedziemy.
2: Otwarte. Nie wiem, nie mam pojęcia.
0: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
5: Awatar, ogień i popiół w Disney Plus.
6: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
5: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
7: Sali się nie poddają!
8: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
5: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
9: Ogień zszedł z boczem góry.
5: Awatar, ogień i popiół.
8: Stajemy do walki!
5: Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
10: Uwaga! Zbliża się tropikalna fala upałów, więc...
11: Wskakuj do Santago! Największego zadaszonego parku wodnego w Europie. Nurkuj w krystalicznych basenach, pokonuj gigantyczne zjeżdżalnie i daj się ponieść szalonej rzece przygód. Baw się, zjeżdżaj, zbieraj punkty i zdobywaj nagrody. A po wielkim szaleństwie odpocznij pod palmami. Kup bilet online z wyprzedzeniem taniej nawet o 30 zł. Santago! Bilety i szczegóły promocji na santago.com. Poleca Radio SK.
12: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
13: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
14: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Ale jesteś zadowolony.
16: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
15: Wow.
16: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
15: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
17: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
0: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Rusza festiwalowe lato z Eską Rock. Na polskich i europejskich scenach wystąpią Sting, Skunk Anansie, Koma, Avatar, Jam, Manic Street Preachers, Razorlight, Nick Cave and the Bad Seeds, Lady Punk, Wolf Alice, Nocny Kochanek, Sex Pistols, Acid Drinkers, Within Temptation, Cult, Kings of Leon, Airborne, Royal Republic, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins i wielu, wielu innych. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Festiwalowe lato 2026. Autopromocja. Reklama.
1: Każda kultura ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja relaks. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie relaks w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Szczegóły w salonach Toyoty.
2: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
3: Ale jesteś zadowolony.
4: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
3: Wow.
4: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
3: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
5: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
6: Avatar, ogień i popiół w Disney Plus.
7: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
6: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
8: Sali się nie poddają!
9: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
6: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
10: Ogień zszedł z boczem góry.
6: Awatar, ogień i popiół.
11: Stajemy do walki!
6: Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
12: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
13: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
14: O.
13: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
14: O, a o ile?
13: 35 groszy taniej na litrze.
14: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
13: Tak.
15: A jak lemoniadę?
13: No też.
14: To poprosimy.
13: Ale co?
15: Wszystko!
13: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
0: Reklama.

0: Aż trudno uwierzyć, że ta piosenka ma już 32 lata. Jak się nad tym zastanowić, no to okazuje się, że wielu słuchaczy Eski Rock nie było jeszcze na świecie, kiedy ten numer miał swoją premierę. I bardzo dobrze, że jest coś takiego jak Eska Rock i że możemy pamięć o tych genialnych numerach zachowywać i sprawiać, że one cały czas funkcjonują i są żywe. Łukasz Szczeciłowski, dzień dobry Państwu w Esce Rock w niedzielę 28 dnia czerwca 2026 roku. Zaczynamy nasze dzisiejsze spotkanie. Będziemy razem aż do 12. No to na ochłodę teraz coś. Muse i Cryogen.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: To Life i Dolphin's Cry w Esterok. Amerykański magazyn Polestar postanowił podsumować pierwszą połowę 2026 roku, jeżeli chodzi o zarobki artystów na trasach koncertowych. Pod uwagę byli brani wszyscy artyści, nie tylko z muzyki rockowej, ale w pierwszej dziesiątce aż 3 pozycje są okupowane właśnie przez rockmenów. Na 10. miejscu jest Bruce Springsteen, na 8. miejscu tego zestawienia jest zespół The Eagles, a najwyżej lokowanym rockowym zespołem w pierwszej dziesiątce jest miejsce 4., które zajmuje zespół AC/DC z zarobkami na poziomie ponad 120 milionów dolarów. Jezus Maria, jakie to są ogromne pieniądze. No to AC/DC, Westerog już za moment i TNT.
1: Autopromocja. Drogowskazy w SC Rock.
2: O psychologu słyszeliśmy, ale szukać tam wsparcia najczęściej nie chcemy. A kiepskie samopoczucie i problemy w relacjach coraz więcej osób konsultuje ze sztuczną inteligencją.
3: Chatboty mają tendencję konfirmacyjną, czyli tak potwierdzają nasze wypowiedzi. Nie są w stanie empatyzować z człowiekiem. No, to są po prostu bardzo zaawansowane modele językowe, ale to nie jest drugi człowiek i to nie jest psychoterapeuta.
2: Mówi profesor Marta Marchlewska, badaczka Polskiej Akademii Nauk.
1: Drogowskazy w SC Rock. Już dziś po 18:00, a już teraz w aplikacji SK Rock i na skrock.pl. Zaprasza Aleksandra Galant. Autopromocja. Reklama.
4: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
5: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
6: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
7: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Gorąco?

0: roku tylko w KFC.
1: Oszczędni tankują taniej.
2: Dlatego trzeba lecieć na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,50 za litr. Od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Szczegóły na auchan.pl.
3: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
4: Ekstra Weekend z Kaufland Kart Ekstra.
5: W te soboty i niedzielę winogrona jasne tylko 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A masło Ekstra Polmlek złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Reklama.
7: Hey, I'm Jared from 30 Seconds to Mars. I'm Slash.
8: Witam wszystkich, nazywam się Kazik Staszewski, a wy słuchacie radia SK Rock. I słuchajcie go nadal, a źle na tym nie wyjdziecie, mówię wam przecież.

Nie wiem, czy Państwo zdają sobie sprawę z tego, że dokładnie 32 lata temu, w czerwcu 1994 roku, Edyta Bartosiewicz w Isabelin Studios właśnie kończyła pracę nad albumem Sen, z którego utworu tytułowego wysłuchaliśmy przed chwilką w SC Rock. To były czasy kaset magnetofonowych i na pierwszym wydaniu tego albumu było tylko 9 kawałków. Dopiero kiedy doszło do reedycji tego albumu na CD, pojawiły się dodatkowe 3 kawałki, z których jeden był coverem numeru Move Over Janis Joplin. Gdybyście Państwo kiedyś gdzieś dorwali ten album, polecam bardzo gorąco, bo to naprawdę była absolutnie szczytowa forma Edyty Bartosiewicz, którą do tej pory zresztą uwielbiam i bardzo chętnie do jej piosenek wracam. Tymczasem w SC Rock zmieniamy zupełnie muzyczny klimat. Mam dla Państwa numer grupy Pixies. Where is my mind?

0: To Pearl Jam i Once w Esterok na koniec pierwszej godziny naszego dzisiejszego spotkania. Kilka minut temu wspominałem Państwu o tym, że Edyta Bartosiewicz na swojej płycie Sen zamieściła cover numeru Move Over, Janis Joplin. No to tak sobie pomyślałem, że dobrze będzie Janis Joplin przypomnieć. Co prawda w zupełnie innym kawałku, bo w numerze Piece of My Heart, ale jednak. Ten numer zabrzmi już za momencik, po godzinie 10. Proszę koniecznie ze mną zostać.
1: Reklama.
2: Nowe miejsce na mapie stylowych zakupów. Worldbox w centrum handlowym Nowa Stacja w Pruszkowie. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club i wiele więcej znanych marek. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. T-shirty od 29,99 zł. Spodnie od 49,99 zł. A bluzy już od 59,99 zł. Odwiedź nowy sklep Worldbox i odkryj miejsce, w którym każdy znajdzie coś dla siebie.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
5: Gastorama. Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii miał być nowy grill,
6: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
7: Hiper tania niedziela w Auchan.
8: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
9: Reklama.

0: Can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read. To Red Hot Chili Peppers i Can't Stop w Esterok. W zależności od tego, proszę Państwa, gdzie ucho przyłożyć, tam troszeczkę inne prognozy pogody od różnych synoptyków się pojawiają. Niektórzy twierdzą, że dziś maksymalnie w niektórych częściach naszego kraju będzie 37 stopni. Inni twierdzą, że nawet 39. A kto wie, może i nawet 40. Jakkolwiek by te prognozy się od siebie nie różniły, mają jedną wspólną cechę, mianowicie to, że będzie gorąco, upalnie i bardzo, bardzo niebezpiecznie. A zatem uczulam Państwa na to, żeby po pierwsze uciekać z tego największego ukropu, po drugie mieć nakrycie głowy, żeby słońce nie zrobiło nam krzywdy w nasze bardzo cenne mózgi, no i po trzecie nawadniać się, nawadniać i jeszcze raz nawadniać. W takie upały nie wolno o tym zapominać. Ja będę się natomiast starał Państwu troszeczkę ulgi w upale serwować za pomocą muzyki w Esteroku. Łukasz Trzeciłowski, witam bardzo gorąco. Jeszcze do 12 jesteśmy razem. Teraz przed nami Nothing But Thieves i Evolution.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Disarm to The Smashing Pumpkins w S-Rock. A nie wiem, czy Państwo pamiętają, ale między 2001 a 2006 rokiem The Smashing Pumpkins miało przerwę w działalności. No i w tym czasie Billy Corgan założył supergrupę Zwan, która wydała co prawda tylko jeden album, ale jak się okazuje, zostawiła też sporo nagrań jeszcze nigdzie niepublikowanych. Billy Corgan ujawnił ostatnio, że ponad 60 kawałków jeszcze leży i czeka na opublikowanie i że niebawem do tej publikacji dojdzie. No ja jestem bardzo ciekawy, jak to będzie brzmiało i już nie mogę się tego doczekać. A już za chwileczkę w S-Rock Grupa Muse i numer Starlight.
1: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
6: No ale co, Barbara? Rekin!
5: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
8: Awatar, Ogień i Popiół w Disney+.
9: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
8: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
10: Wcale się nie poddają!
11: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
8: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
12: Ogień zszedł z boczem góry.
8: Awatar, Ogień i Popiół.
13: Stajemy do walki!
8: Oglądaj teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
14: Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Reklama.
15: Hi, this is Keith Richards.
16: My name is Gary Clark Jr.
17: Tu Piotr Rogucki, zespół Koma. Słuchacie SK.

System of a Down, Westrock za nami. System of a Down, które, proszę Państwa, w Polsce grało tylko 3 razy, jak do tej pory. W 98 jako support Slayera, w 2013 w Łódzkiej Atlas Arenie i w 2017 na Impakcie w Krakowie. Mieli zagrać jeszcze w 2020, no ale przyszła pandemia, no i wszystkie plany koncertowe poszły, wiemy doskonale gdzie. Na szczęście przed nami 2 koncerty tego składu w Polsce. Dokładnie 18 i 19 lipca na PGE Narodowym. Co ciekawe, supportować ich będą Queens of the Stone Age i Acid Bath, także też bardzo ciekawe składy. Ja nie mogę się doczekać, już nieco ponad 20 dni pozostało do tych koncertów. Tymczasem Westrock, Billy Talent i Fallen Leaves.

0: Honey, are you coming? To Maneskin, Westy Rock na koniec drugiej godziny naszego niedzielnego spotkania. Zbliża się 11, a po 11 już czeka na Państwa numer Burn It Down w wykonaniu grupy Linkin Park.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Tokio działa kawiarnia, która ma właśnie na celu doprowadzać gości do łez.
3: Ale słuchajcie, ten trend jest w Polsce znany już od wielu lat, tylko zamiast do restauracji czy do kawiarni chodzi się do pracy.
4: No zimno, bardzo dużo ludzi, człowiek na człowieku.
3: Jak taki syndrom sztokholmski, człowiek słyszy te wszystkie zachwycające teksty typu człowiek na człowieku, zimna, brudna, wchodzić się nie da, nie ma jak przejść.
4: I tak,
3: i tak co roku jedzie.
4: A pokażcie, jaka zimna wtedy jest woda.
3: Taka zimniutka woda, nie wchodzić panu.
1: 6 na 9. Już od poniedziałku po 6. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
5: Ty patrz, Barbara, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż, a tu akurat niedziela.
6: Ale handlowa, Marian, handlowa.
5: A, no to kupimy taniej, taniej akurat przed wakacjami.
6: No.
7: Wielka wyprzedaż i niedziela handlowa w Media Expert. Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna, marinero. 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. A świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej. Szynka wieprzowa bez kości. 11,99 za kilogram. Biedronka.
8: Codziennie.
9: Super, super, super weekend w Kauflandzie. W te soboty i niedzielę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna, tylko 9,99. A żel, proszek lub kapsułki do prania Persil, jedynie 16,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
10: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
11: Masz tępe noże w kuchni? Sharpie ma na to sposób. Noże i ostrzałki. Sychy, a rypy i .pl.
12: Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Reklama.

0: To Van Halen i Jump w Ester Rock na początek trzeciej godziny naszego dzisiejszego spotkania. Chociaż ja do tej propozycji skakania dziś podchodziłbym raczej z dość potężną rezerwą. Za oknami słońce praży, 37-39 stopni maksymalnie zobaczymy dziś na termometrach, a to oznacza, że trzeba o siebie dbać, no i trzeba uważać na to, żebyśmy nie dostali udaru cieplnego, albo żeby na przykład nasze serce nie postanowiło odmówić nam posłuszeństwa. Dlatego trzy bardzo ważne rzeczy, proszę Państwa. Nawadnianie, nakrycie głowy, no i chowanie się przed tym największym żarem, najlepiej w jakieś dobrze zacienione i dobrze wentylowane miejsce. Łukasz Szczeciłowski, dzień dobry Państwu w niedzielę 28 czerwca 2026 roku. To teraz Suede w Ester Rock Emotionally Unavailable.
1: Ten kawałek.

0: Chris Cornell i Can't Change Me w Asterok za nami, a przed nami już za momencik kawałek, który jest rozpoznawalny na całym świecie za sprawą riffu basowego, na którym jest zbudowany. A o mały włos ten riff, proszę Państwa, nie zostałby zapomniany. Kiedy panowie z grupy Queen i David Bowie nagrywali wspólnie numer Under Pressure, podczas pracy w studiu John Deacon wpadł właśnie na pomysł tego absolutnie genialnego riffu basowego. No ale po kilku godzinach pracy panowie zgłodnieli i poszli na kolację. Była pizza i były duże ilości wina, a po powrocie do studia okazało się, że John Deacon nie bardzo pamięta ten riff, który sam wymyślił. Na szczęście z ratunkiem przybiegł David Bowie z reżyserki i przypomniał Deaconowi, jak ten riff szedł. No i dzięki temu Under Pressure brzmi tak, jak brzmi. A jak brzmi, przypomnę Państwu już za chwileczkę Westrock.
1: Autopromocja. Rusza festiwalowe lato z Eską Rock.
2: Czerwiec.
1: Koncert Kings of Leon w Łodzi. Festiwal Metronome w czeskiej Pradze. Start męskiego grania w Żywcu.
2: Lipiec.
1: Colors of Ostrava. Rock na bagnie. Czochraj Bobra. Book Nature Festival. Kazimierz Vacation. Męskie granie. Poznań, Gdański, Wrocław.
2: Sierpień.
1: Męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa.
2: Rokowizna Festival. Gdańsk, Poznań, Kraków.
1: Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Reklama.
3: Ty patrz, Barbara, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż, a tu akurat niedziela.
4: Ale handlowa, Marian, handlowa.
3: A, no to kupimy taniej, taniej akurat przed wakacjami.
4: No.
5: Wielka wyprzedaż i niedziela handlowa w Media Expert.

0: Day w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. MediaMarkt.
1: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy. Wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Reklama. Cześć, z tej strony zespół Muchy. Słuchacie Eski Rock.
7: Oczywiście.
8: Hi, this is Ray Wilson.

to hej i cztery pory w Esterok za nami. Nie wiem, czy Państwo zdają sobie sprawę z tego, ale kiedyś było coś takiego jak telewizje muzyczne, które zajmowały się graniem muzyki. Na przykład było takie MTV, czyli Music Television, którego głównym zajęciem było granie piosenek. Ja wiem, że to teraz jest raczej niewyobrażalne, no ale kiedyś tak było. I dzięki tej stacji wielu artystów zdobyło sławę. Tak było między innymi zespołem Alice in Chains, który w 90 roku dokładnie wydał płytę Facelift, która przeszła raczej bez echa. Dopiero w 91 roku, kiedy MTV zainteresowało się jednym z utworów, do którego Alice in Chains nagrało teledysk i zaczęło go puszczać na swojej antenie, nagle wszystkie rozgłośnie radiowe zaczęły się interesować tym kawałkiem i tym zespołem. No i nagle okazało się, że panowie stali się ogólnoświatową gwiazdą. Ten numer, to był numer Man in the Box. No to posłuchajmy go teraz w Esterok Alice in Chains.

0: Big Gun, czyli wielka spluwa i AC/DC. Na koniec naszego dzisiejszego spotkania Westerok. Za momencik wybije 12, po 12 Westerok Melina. Zapraszam w imieniu Marcina Mellera. My natomiast słyszymy się w Westerok już jutro, w samo południe. Za dziś ogromne dzięki. Pięknej reszty niedzieli Państwu życzę. Łukasz Szczeciłowski, do usłyszenia.
1: Autopromocja. Melina. Westerok.
2: Sebastian Rejent.
3: Wiem, że dom był bezbożny.
2: Bezbożny?
3: Dobre słowo.
2: Moja mama teraz, patrząc na kalendarz z Janem Pawłem II, co ten nie gada? Wkładasz kij w mrowisko. Mamo, nie słuchaj tego gościa. Pan Marcin tak sobie gada pod nosem.
3: Ale pomaga ci. Pomogło ci to, że zrobiłeś ten materiał.
2: To też było ciekawe, bo nikt w Polsce się nie zajął. Nie wziął jeszcze na tapet takiego motywu.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Zapraszam do stanowiska.
6: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
5: Pani Ania jest na urlopie.
6: Czyli niczego nie załatwię.
5: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
6: Uff, no i to jest zmiana.
7: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
8: Dostaniesz coś za świadectwo?
9: No raczej, rabat od Media Expert.
8: Wow, też chcę!
9: To proste! Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
8: Mega!
10: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł. Za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
12: Gastorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii miał być nowy grill,
12: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
14: Oszczędni tankują taniej.
15: Dlatego trzeba lecieć na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,50 za litr. Od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Szczegóły na auchan.pl.
1: Reklama. Eska Rock Warszawa.

0: Zaprasza Marcin Meller.
1: Sebastian Rejen, Melina, witajcie. No, mając jedno dziecko, jak tak. Można spać do 10:11?
2: Mam żonę. Ale rzeczywiście, powinieneś się urodzić w moich czasach.
1: Nie, nie chciałbym.
2: Nie chciałbyś?
1: Wiesz, ja sobie...
2: Playboy już nie istnieje, no tak, tu masz rację. Ja, kartka i myślimy.
1: No ja cały czas myślę i wiesz, jest problem.
2: No, ale z tego nic nie ma.
1: No właśnie.
2: Nie, no jestem zapraszany.
1: Jak tak złośliwym hamem?
2: O, dziękuję za...
1: Nie jedziemy.
2: Otwarte. Nie wiem, nie mam pojęcia.
0: Melina, Eskiro. Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Zaprasza Marcin Meller.
1: Z tobą rozmowa, dobrze się znacie. Mnóstwo gadałeś o dzieciach, no.
2: Ja z nikim nie rozmawiam o dzieciach. Jesteś pewien, że to byłem ja?
1: Co, ja ze mnie robię?
2: Nie, w ogóle, musisz znaleźć ten podcast.
1: Grajcie to, bo już jeszcze nie zacząłem rozmawiać.
2: Tak, odkryliśmy, że Marcin Meller ma demencję.
1: Zaraz się okaże, że ty masz demencję.
2: Odcinek. Może też tak być.
1: Sebastian Rejen, Melina, witajcie. Bo mi wmawia, że nie słuchałem podcastu, którego słuchałem, gdzie mówił o dzieciach.
2: Tak.
1: Wmawiasz mi demencję, poczekaj.
2: Ja tylko chcę pogratulować twojego intro. Nie widziałem lepszego intro bardzo dawno, do żadnego podcastu.
1: Poczekaj, Sebastian Rejen.
2: Tak, to ja.
1: To jesteś ty. Jan Wasilewski, no.
2: A, wow, ale ty żeś odkopał rzeczy.
1: A co ja powiedziałem? No, dobrze mówiłem.
2: No, prawie.
1: Czy wkręcałeś mnie?
2: Nie, w ogóle nie wiedziałem. Powiedziałeś jakiś Majewski, wiesz, ciężko odkryć.
1: Majewski, co... Wasilewski, polskie nazwisko.
2: No. Wow, super, dobra. Jest. Tak, rzeczywiście byłem tam.
1: Nie, bo już, nie, już pomyślałem, że, wiesz, wpadłem w panikę, że być może odsłuchałem rozmowy zupełnie kogo innego, z kimś innym i wiesz.
2: A nie, to też ciekawe, to jest jakiś archaiczny odkopałeś, to pewnie jest pandemiczna,
1: nie, pandemiczny twór. 24 rok, bo tam a propos pandemii to było, że zaciążyliście w pandemii i syn, tak? Urodził się po pandemii. Dobrze mówię?
2: No, dla niektórych pandemia nadal trwa, więc...
1: Ale tak mi wynikało. Tam próbowałem liczyć te lata. To on ma ile teraz? 6 lat? 5-6? Coś takiego, tak?
2: Ma 4 niedługo. Wiesz co? Bo my tam kłamiemy.
1: No właśnie tak, tak mi się wydaje.
2: Nie, ja bym się nie sugerował liczbami w podcastach tak
1: bardzo kłamić, bo... Ale masz syna i córkę.
2: Zgadza się.
1: Córka dopiero co się urodziła.
2: To... Ma 11 miesięcy, niedługo roczek.
1: Panie, to powiedz mi, bo to mnie zastanawiało jako ojca dwójki już, wiesz, 14-15.
2: No ja
1: jakim cudem mogłeś mówić nawet całkiem niedawno, że śpisz do 10-11?
2: Jakie całkiem niedawno? No tak, jak miałem jedno dziecko.
1: No, to, no, mając jedno dziecko, jak tak można spać do 10-11?
2: Mam żonę.
1: Pozdrawiamy.
2: Pozdrawiamy moją żonę, moją obecną menadżerkę. Która kamera mnie łapie? Moją obecną menadżerkę. Miałem ją pochwalić. Ona, jak tutaj jechałem, to sobie żartowała, Kasia, to sobie żartowała, że nieważne jakie pytanie, po prostu mówisz o mnie. I na pewno będzie zachwycona, że już w drugim pytaniu...
1: Ja zawsze mówię o żonie, znaczy to jest podstawa, wiesz.
2: Tak, macie taką umowę.
1: A co powiedziałem w ostatniej rozmowie. Dostałem aprobatę po odsłuchaniu. Że generalnie pitole, ale jest spoko.
2: Ale jak jest o niej, to jest wszystko
1: ja, okej. Okay. Miała zastrzeżenia, tylko że powiedziałem, że jak zapytany, czy uratowała mi życie, powiedziałem, no aż tak to nie, ale byłoby ciężko bez...
2: Czemu twoja żona uratowała ci życie?
1: No trochę zbyt rozrywkowy tryb życia swego czasu.
2: A, tak globalnie, że całe życie, że ją
1: poznałeś. Nie, tak, że spadałem w przepaść i mnie tam, wiesz, ale wracamy do, wiesz,
2: tak, do mojej żony.
1: Twoja żona jest ważniejsza.
2: Do mojej.
1: Pozdrawiam jeszcze raz, pozdrów jeszcze raz.
2: Pozdrawiam ponownie ciebie i mam nadzieję, że tego nie słuchasz, bo się opiekujesz dziećmi.
1: A to możecie załatwić jakieś menadżerskie sprawy.
2: Dokładnie. Rzuć reklamę na te kolejne wydarzenia. Załatwione.
1: A od kiedy pracuję jako menadżerka z tobą?
2: Od niedawna dopiero. Więc jeszcze się znosimy. Słucham?
1: To nie jest ryzykowne?
2: No jest, zdecydowanie. Jestem za bardzo od niej uzależniony. Już to czuję.
1: A co robiła Kasia wcześniej?
2: Kasia nadal pracuje. Ona ma za dobry biznes, wiesz? Ja ją zawsze chciałem, żeby była moją menedżerką, ale ona prowadzi taki dobry biznes.
1: Jaki?
2: Jest tam CEO, więc... Więc ciężko ją do konta przestawić. Wiesz,
1: ale jaki biznes?
2: Oh, nie wiem, czy mogę mówić.
1: Nie musisz nazwy firmy, tylko mnie nic nie wiesz.
2: Dobra, jak już chcesz KRS, to już podaję.
1: Dawaj.
2: Stawia awosy na lotniskach. Takie systemy z czujnikami... jak ląduje samolot i ma wypadek, to przez nią dzwoń do niej.
1: A to poważna historia.
2: No to poważna
1: praca. Sama to robi, można by zadać pytanie.
2: Chyba odpoczywa.
1: Nie boisz się, wiesz...
2: Czego?
1: No, praca...
2: Boję się, ratuj mnie. Marcin, przyszedłem tutaj, żebyś mi wytłumaczył.
1: Ale ja spróbuję.
2: Tego nie powinienem tego robić.
1: Tak. Spróbuję zadawać poważne pytania. Bo to wiesz, to jest ryzykowna historia. Oczywiście znam wiele par, które tak funkcjonują.
2: Wymień 4.
1: najlepsza, jaką znałem, w sensie, gdzie ona była naprawdę tą szyją, na której ta głowa się kolebała, małżeństwo Gawlińskich, czyli Robert Gawliński Wilki,
2: aha,
1: żona Monika, która
2: Wilki?
1: To całe długie lata, to znaczy w pewnym sensie z perspektywy mojej dziennikarskiej, patrząc na nich z zewnątrz, to było wręcz doskonałość, jeśli chodzi o zarządzanie przez nią niesfornym
2: wow,
1: artystą.
2: To super. To czekam na jej autobiografię.
1: To by było bardzo ciekawe. A jeszcze kilka mi u mnie przychodzą odpowiedzi z opóźnionym zapłonem, tak jak na tym waszym stand-upie. Wiesz, najlepsze mi przyszły po tym, jak byłem waszym gościem następnego dnia. Kurde, i wtedy powinien był powiedzieć to, to i tamto.
2: To ma chyba taką nazwę Duch Schodów. Że to zostało wymyślone chyba w XVII-XVIII wieku, że jak się wychodziło z imprezy, to dopiero na schodach te najlepsze docinki się przypominały.
1: To ja.
2: Cały ty jesteś w intencji.
1: Tak. Poczekaj, jeszcze się... Dobrze, to mamy ten wątek. Nadal nie jestem w stanie pojąć, jak można spać do 10-11, mając dziecko.
2: No to wiadomo, na zmianę, tak?
1: Czyli ty miałeś tą pierwszą zmianę?
2: Na przykład mam zmianę, tak? Ale to, że śpię do 10, no ale idę spać na przykład o 4.
1: No tak, to...
2: Na przykład mój syn budził się o 2 w nocy i 2 godziny ktoś musiał się z nim bawić. I kto najlepiej się bawi o 2 w nocy? Tata.
0: Melina, Eski Rock.

0: Melina Eski Rock.
1: Sebastian Rejen. Melina, witajcie. Jak jeździliśmy z pierwszym dzieckiem, synem, który miał na przykład miesiąc, i my w nosidełku na to spotkanie, to pani bibliotekarki były przerażone.
2: Dlaczego?
1: Bo polska mądrość głosi, że do tam 6 miesiąca dziecka, broń Boże, wiesz, nie można...
2: A, żeby nie wychodzić z nimi, żeby
1: później... A Irlandczycy czy Angole, to wiesz, zimno na dworze, wystawiają za okno, niech się...
2: No tak.
1: I się hartuje.
2: A w Polsce, żeby na pewno miał autyzm. Trzymamy go w klatce przez pół roku.
1: Zaraz dojdziemy. Poczekaj, bo się zaczynam gubić. Tak jak na tym stand-upie.
2: Ale ty byłeś jurorem w Masz Minutę. Byłeś w takim konkursie stand-upowym. Słuchaj, miałeś najlepszą pozycję tam.
1: I tak byłem przerażony w twoim wypadku jakby szybkością. Czułem się jak polski obrońca piłkarski, który gra przeciwko Argentynie. W ogóle co się dzieje? Co to za tempo? Gdzie ta piłka biega? Ja w ogóle byłem kompletnie skumowany i tu się chciałem zupełnie zapytać. Zawsze byłeś taki szybki? Znaczy w tym sensie, wiesz, przedszkole, podstawówka, że ktoś coś mówi, a tych bach, riposty, miścianty.
2: Wiesz co, tak mi się wydaje, bo ja byłem prymusem zawsze i chyba mnie nauczycielki nie lubiły, bo ja miałem taką zasadę, że jak ja coś wiem, to inne dzieci też wiedzą, więc możemy przeszkadzać. No inne dzieci nie wiedziały, więc ja przeszkadzałem cały czas.
1: Ale miałeś świadomość, że jesteś nieznośnym...
2: Nie, bo byłem prymusem, więc jak byłem brany do tablicy, nawet
1: ja
2: za maniasz. Swoje... Dokładnie, jak byłem brany za swoje złe zachowanie do tablicy, to ja rozwiązywałem wszystkie problemy, które były na tej tablicy, więc ja miałem wszystkie karty, wiesz, nie można było ze mną wygrać.
1: A rodzice nie próbowali interweniować tam...
2: Że co, że mam piątki?
1: No ale zachowanie, dzieciak. Wiesz, ale zachowanie, no wiesz, no to, że...
2: A to też miałem wzorowe.
1: Jak mieć zdrowie, jak przeszkadzałeś?
2: No, to tak, był inny system. Nie, no bo był raczej taki system, że to zachowanie to jest brane po macoszemu, jeżeli ma się dobre oceny.
1: A bo ty młodszy, wiesz, bo ja miałem bardzo dobre oceny, ale zachowanie miałem zawsze fatalne, właśnie za to, co ty...
2: Za to samo. A widzisz, tak. Ty się urodziłeś za wcześnie.
1: Tak.
2: Jakbyś się urodził w moich czasach.
1: Rocznik 89.
2: Dokładnie.
1: Dziecko przełomu.
2: Wszystko wiesz. Może ty, jaki ty jesteś żyleta, przygotowany. Pierwszy raz jestem na tak przygotowany.
1: Z okazji upadającej komuny państwo Rejenta wzięli się.
2: Ja byłem, to jest, wiesz, w Sylwestra dobry seks musiał być.
1: Tak?
2: Tak jest. No.
1: Ty pod koniec sierpnia się urodziłeś, tak?
2: Tak. Ja miałem być szkolnym dzieckiem. Że 1 września.
1: Albo wiesz, Schleswig-Holstein.
2: Ale rzeczywiście powinieneś się urodzić w moich czasach.
1: Nie chciałbym.
2: Nie chciałbyś?
1: Wiesz, ja sobie...
2: Playboy już nie istnieje, no tak, to masz rację.
1: Cenię sobie, wiem, że to dziwnie brzmi, młodość za komuny. Znaczy, nie cierpiałem komuny, ale w sensie odmienny świat, wiesz.
2: No tak, bo ty byłeś alternatywką.
1: Nie. A ty kim byłbyś za komuny, jak myślisz? No bo nie
2: za
1: jestem
2: komuny?
1: No.
2: Ale ile mam lat za komuny?
1: No gdybyś był mój rocznik, czyli 68, czyli powiedzmy jesteś, idziesz do liceum w stanie wojennym, wiesz, jeszcze czołgi na ulicach, są jakieś tam kabareciki, no ale generalnie zamordyzm, wiesz,
2: tak.
1: Nie możesz, cenzura, etc.
2: Albo bym poszedł w stronę akademicką i poszedł mocno w matematykę, albo bym nie żył. To są
1: matematyka, to dobre, to bardzo ciekawy wątek, ponieważ...
2: co masz w notatkach?
1: Matematyczne podejście do komedii, to gdzieś wyczytałem o tobie. Tak. A powiedz najpierw, co z tą matematyką, czy miałeś zajawkę na matematykę?
2: Miałem zajawkę za dzieciaka, jak byłem w szkole podstawowej, dopóki były wszystkie zadania tekstowe. Jak były takie, wiesz, ej, cztery siostry, jedna ma 16 lat, druga ma 6 razy więcej, a trzecia ma plus 4 więcej niż jej brat. I musisz wtedy... Takie były, jak były zagadki na inteligencję. To, co jest na testach na inteligencję, to wtedy mi się matematyka bardzo podobała. A jak już było tylko ten odcinek jest i ten odcinek... już straciliście mnie.
1: Ale czy jesteś, biorąc pod uwagę to wszystko, co ujawniłeś tam o swoich różnych...
2: Długo byłem umysłem ścisłym, ale się obraziłem na matematykę.
1: Dlaczego?
2: No tak jak mówię, nie widziałem sensowności i jakiejś mocy sprawczej, którą mogę mieć w świecie, korzystając z reguł matematycznych.
1: Ale ty wiesz, piękna sztuka, ponoć.
2: No, ale, no tak, no ale to sztuka dla sztuki?
1: No, generalnie...
2: Też jesteś, wiesz,
1: no, z tego, co mówią, matka wszystkich nauk i oczywiście. Zastosowanie do wszystkiego, że może być wszystkim biznesmenem, artystą, filozofem.
2: No i teraz AI rozwiązuje problemy sprzed 80 lat. Dziękuję mi za taką pracę.

0: Reklama.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
2: taniej masz. Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
4: O.
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko!
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Weź udział w konkursie Closhi. Do wygrania cenne nagrody od Filipiak Milano. Cookover, Puro Fare i vouchery o wartości 1000 zł, a także kosmetyki Closhi. Wystarczy, że odwiedzisz sklep Hebe, kupisz jeden kosmetyk z nowej linii Neuro Adapt lub Longevity i zarejestrujesz paragon na stronie konkurskloshi.com. Do zobaczenia w Hebe.
7: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do niedzieli wszystkie mięsa surowe marynowane Czas na Grill. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie oliwy z oliwek i oliwki. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego wszystkie chipsy Lay's. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
8: Nowe miejsce na mapie stylowych zakupów. Worldbox w centrum handlowym Nowa Stacja w Pruszkowie. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club i wiele więcej znanych marek. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. T-shirty od 29,99 zł. Spodnie od 49,99 zł. A bluzy już od 59,99 zł. Odwiedź nowy sklep Worldbox i odkryj miejsce, w którym każdy znajdzie coś dla siebie.
9: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
10: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Słuchacie Meliny w ES Rock.
1: Sebastian Rejen, Melina, witajcie. A propos jaja, czy próbowałeś ze jajem pisać dowcipy?
2: Na początku, jak wchodziła ta wersja trzecia, tak, czata GPT tam, bo ta druga to była bardzo koślawa i trzecią już naprawili na tyle, że poszło szerokim hype'em i zaczęły się straszenia, że wszyscy stracimy pracę, więc napisałem kilka promptów, żeby czat ze mną pożartował. I od razu stwierdziłem, że to nie zabierze żadnej pracy komediowej.
1: Nie? Pewny jesteś?
2: No w tamta wersja.
1: Ale właśnie pytałem się, bo są kolejne i tak. Tu wiesz,
2: obecnie mamy 5,5.
1: Cezary Jurkiewicz i on mówi, że spędził parę godzin właśnie promptując, i że był żenada, aż w końcu po paru godzinach wypluł mu ze dwa fajne...
2: O Boże, czyli on tak pisze żarty.
1: Kiedy powtarzam,
2: straciliśmy Jurkiewicza.
1: Nie powtarzam, koniec. Bo to nie było na antenie, to było wiesz tam w tej kancie, przejściówce. Aha. Jakby co to nie
2: ja. Ja sobie hobbystycznie programuję i przyznam się, że do tego wykorzystuję różne AI.
1: A co
2: i Kodeksa, i Cloda, Koda. Wiesz co, takie skrypciki malutkie. Dużo skryptów małych.
1: Ale jakich? Ja jestem dosyć lejkiem tutaj, lejkiem.
2: Aha.
1: To powiedz mi, wytłumacz mi co.
2: Wiesz co, takie autystyczne skrypty robię. Na przykład jest strona, i tu pozdrowię, pana Harego Zalewskiego.
1: Możesz.
2: Który robi, to się nazywa... O, czemu powiedziałem, jak to się nazywa, jak nie wiem, jak to się nazywa. 0,5 promila stand-upu, wydaje mi się, że to jest poprawna nazwa, prowadzi taki fanpage od 2019 roku, a ja jestem zbieraczem, data hoarderem speciali stand-upowych i zrobiłem taki skrypt, że zeskrapowało całego Facebooka wszystkie jego posty i pokazuje mi po jednej stronie ekranu jego post, screenshot jego postu, na środku tekst tego postu, a po prawej stronie AI wyciągnęło, jaki jest, o jakim specialu tam pisze. I sprawdza, czy mam na komputerze, na swoim nasie, czy mam tego speciala.
1: Czy jesteś, jak są mistrzowie wiedzy bezużytecznej, to jesteś...
2: Ja mam mistrzowie skryptów bezużytecznych.
1: Wspaniałe to jest po prostu. Ale to cię relaksuje?
2: Przyznam się, że tak. Segregacja plików mnie bardzo uspokaja.
1: A powiedz mi jeszcze, a te opowieści, że piszesz w wannie bez wody, były oparte na prawdzie?
2: To jest prawda. Jak mam to tylko jak mam deadline i to jest z przymusu. Jak na przykład się zgłoszę na jakiś event typu roast, już to coraz mniej roastów robię, ale na przykład zgłoszę się na roast i mam tylko 3 tygodnie na napisanie tekstu, a to jest bardzo mało czasu, to wchodzę do wanny bez wody, jest strasznie niewygodnie i ta niewygoda sprawia, że ja chcę jak najszybciej stamtąd wyjść. A to... Więc szybciej zmuszam swój umysł do pracy twórczej.
1: Okej, okay, ograniczenie stwarza mistrza, a powiedz mi...
2: Wow, super. Prawda? Wszystko możemy do jakichś rozdziałów książki motywacyjnej podciągnąć.
1: Pablo Coachello. Słuchaj, a prawda jest to o tych twoich 25-minutowych jakichś takich...
2: Tak, system Pomodoro.
1: To powiedz, bo ja pierwszy raz to od ciebie...
2: A ty jesteś prokrastynatorem? Totalnym. Uważasz, że jesteś prokrastynatorem?
1: Masakrycznym.
2: A próbowałeś przezwyciężać to na różne wszelakie sposoby?
1: Tak, i zawsze nie udało. Ale powiedz mi, jak ty to przezwyciężasz.
2: Ale czekaj, to ja cię zapytam, jak ty próbowałeś? Teraz ja będę twoim coachem.
1: Znaczy wiesz, no u mnie to wygląda tak, że odkładam wszystko, odkładam. Kiedy tak. Się robi sytuacja pożarowa, to w panice po prostu zarywam noce.
2: Czyli deadline'y na ciebie działają.
1: Tak, tak.
2: No to
1: staram się jednak...
2: No niestety... To jest ta metoda i już nic.
1: Staram się dowodzić.
2: Nic się nie naprostuje.
1: No dobra, to ale powiedz mi, poradź mi, bądź moim coachem.
2: Nie, jak lubisz deadline'y i rzeczywiście...
1: Nie lubię, to... nienawidzę. A. Znasz kogoś, kto lubi deadline'y, nie cierpię. Tylko, że po prostu to jest bat nad moją głową. No, robię to nie dla przyjemności, tylko... Znaczy, czasem dla przyjemności, ale dla pieniędzy. Zarabiam w ten sposób na życie. W związku z czym, no, muszę się zmobilizować. Nie, próba systematyzacji, rezerwacja czasu. Jak na przykład sobie zarezerwuję, że dzisiaj nie...
2: Właśnie ten time blocking tak zwany, że w kalendarzu blokujesz sobie jakiś
1: jednostek czasu. Tak, tylko, że potem siedzę i skroluję komórkę. A jak odłożę komórkę, to przeglądam książki na półce. A jestem w stanie nawet...
2: Uzależniony od mediów i tradycyjnych, i...
1: Ale nie, ja mogę sobie, wiesz... Mogę sobie zrobić, wiesz, jak byłem dzieciakiem, to brałem piłkę i grałem sam ze sobą w piłkę, grając do ściany i robiąc komentarz sportowy, wklejając moją grę w słynne mecze, tam, nie wiem, Holandia, ZSRR w którymś roku i tak dalej. I przepieprzałem tak pół dnia. Człowieku, możesz mnie zostawić w pustym pokoju z białymi ścianami, a ja coś bym myślał, żeby... Nie, więc udziel mi porad. Proszę cię, to pomodoro.
2: Jesteś stracony.
1: Dlaczego stracony?
2: Nie ma żadnych rad dla ciebie. To koniec. Człowieku, ogarnij się. Masz tyle lat i nie wiesz, jak pracować? To pozamiatane.
1: Nie, ale wykaż jakąś ambicją, no.
2: No dobra, to patrz, słuchaj, jest taka metoda, może ci pomoże. Nie, ale serio, jest system pomodoro, włoski system od tego timera do jajek, że nastawiasz sobie timer do jajek, oczywiście teraz ja korzystam z aplikacji, na 25 minut.
1: I kto gotuje jajka 25 minut?
2: A nikt, ale to, że korzystasz z tego, oni okay, korzystali dobra. Z tego timeru do jajek. Bo ten timer do jajek miał też inne funkcje, nie musiałeś ustawiać na 5 minut.
1: Ten timer ma aż 4 minut?
2: Tak.
1: Okej, okay,
2: no chyba do 30 nawet.
1: No wiem, w komórce wszystko może być, dobra.
2: Czyli no, ale w komórce masz aplikację, że ona jakby wyłącza wszystkie twoje apki, no. Wszystkie twoje social media, nie dostajesz żadnych powiadomień. Oczywiście tam jak bardzo musisz, bo kochasz swoją żonę, to możesz ją przepuścić, nie? No ale to też nie pomaga. Więc wszystko blokuje ci na 25 minut. Ja i wtedy ty patrzysz w książki i dalej to nie działa, no.
1: Dobra, i co ci daje te ramy 25 minut?
2: Że wiem, że to jest intensywny czas mojej pracy. Że mam 25 minut, które muszę wykorzystać w całości. Wycisnąć do ostatniego. Słucham?
1: Jeden dowcip?
2: W 25 minut? No, to ciekawe. Może być. Melina.

0: Melina w SC Rock.
1: Sebastian Rejen, Melina, witajcie. Bo jakie zadanie sobie stawiasz na te 25 minut? To coś musisz zrobić.
2: Ja, kartka i myślimy.
1: No ja cały czas myślę i wiesz, jest problem. No
2: ale z tego nic nie ma.
1: No tak? Właśnie.
2: No ale ty masz na przykład co? Piszesz książkę, tak?
1: No to liczba znaków tutaj jest.
2: No to liczba znaków, tak jak Stephen King, że on pisze 2000 znaków dziennie.
1: Tylko?
2: Jak to tylko? To jest dużo znaków.
1: 2000 znaków?
2: No to jest mniej więcej 800 słów.
1: 2000 znaków to jest nic. To jest jedna...
2: O, przepraszam.
1: Nie, ale nie chodzi mi o Stephena Kinga, bo ja wiesz, czytałem różnych autorów, wiesz, ile oni piszą, to właśnie mnie zawsze dobijało.
2: No, ale to że... może jest jakaś egojazda, wiesz, niepokryta w rzeczywistości.
1: Znaczy, powiem ci tak, biorąc pod uwagę, ile Stephen King natrzaskał tak. rzeczy w życiu, tak. to według mnie to nie 2000.
2: No, on mówi 2000 znaków. No to może słów, to może...
1: By było 12,
2: zaraz zobaczę notatkę.
1: Znaków. Dobra, sprawdzimy Stephena Kinga.
2: Ja mam to w telefonie.
1: Poczekaj, Pomodoro.
2: Tak, system. Ustawiasz 25
1: dobra,
2: minut.
1: Jaki ty cel stawiasz na te 25 minut, oprócz myślenia? No jakiś efekt. Właśnie spytałem, czy
2: tak,
1: to
2: ale
1: może...
2: to wiesz, mam, bo tworzę materiał. Czyli albo bazuję już na żartach, które nie działają, albo średnio działają i muszę je poprawić, dorzucić do nich miejsca, gdzie może wystąpić śmiech, albo piszę od zera, czyli biorę temat, na przykład... od tego zacznijmy. Biorę temat, rozpisuję wszystko, co mi się z nim kojarzy. To może zająć 25 minut, taki wolny potok strumień świadomości. Mhm. To może zająć na przykład taka jednostka 25-minutowa, może zostać pochłonięta przez pisanie na jeden temat, a później z tego jednego tematu wybieram sobie 2-3 ciekawe punkty i na nich się zaczepiam i cały czas sobie zadaję pytania. Mnóstwo pytań przeróżnych i możliwe, że z tego powstanie jakiś żart.
1: A po 25 minutach?
2: 5 minut przerwy na stare dobre scrollowanko i patrzenie na książki i granie meczy
1: i znowu
2: meczów
1: 25?
2: ZSRR. Tak.
1: Ile takich setów robisz?
2: 4 i później jest 15 minut przerwy zamiast 5.
1: Czyli,
2: i reset.
1: 2 godziny, 15 tak. minut przerwy i co dalej?
2: No zazwyczaj już jest dzień.
1: Czyli po prostu jest 2 godziny dziennie.
2: Wiesz co, no ja mam taki problem, że w ogóle ja to Pomodoro odkryłem tylko dlatego, że kiedyś byłem w stanie pracować sobie 8 godzin na przykład dziennie, ale przez to, że mam dzieci...
1: Wszystko przez dzieci.
2: Wszystko przez żonę. Kto pomyślał, że z seksu dzieci
1: powstają? Kaśka zryła ci po prostu kwitnące
2: no i teraz
1: życie.
2: Mam mniej czasu. Jak mam mniej czasu, to mam problem z tym, że o nie, no mam tylko godzinę, to po co siadać na godzinę? To za mało. Więc ta Pomodoro okay. daje mi taki sens jakiejś pracy krótkiej.
1: Trzyma się kupy.
2: Dzięki za podsumowanie.
1: Naciskiem.
2: Trzyma się kupy. Kolejne pytanie.
1: Chciałem o tym
2: Czy ty dawno temu prowadziłeś ostatni odcinek podcastu, czy jesteś na świeżo?
1: Na świeżo.
2: Na świeżo, okej, dobra. Takie masz ciekawe przejście. No, trzyma się kupy, to załatwione.
1: A nie, wiesz, to jest w ogóle mój sposób rozmowy.
2: A, tak?
1: Tak, to jest, że tak powiem, niektórzy to lubią, wielu nie lubi.
2: Jak już widać, że jesteś znudzony, to wtedy, dobra, trzymało się kupy, ta wypowiedź była w porządku.
1: Nie, ja zasadniczo nigdy nie jestem znudzony.
2: No tak, bo cały czas rozgrywasz mecze.
1: Tak, i każdy mnie ciekawi, wiesz. To matematyczne podejście do komedii, do żartu.
2: Bo licencja... A kto ci to powiedział?
1: Gdzieś to właśnie...
2: A tak widzę,
1: tak mi mózg nie pracuje. No,
2: tak się zawiesiłeś na tym matematycznym podejściu.
1: No bo mi się to spodobało i pasowało mi do jakichś tam skojarzeń, a jednocześnie zaraz do tego dojdę. Kolega miał zajęcia z komedii do wsipu na Uniwerku Warszawskim na historii. Zresztą poprosiłem go, żeby mi tam pytania zadał do ciebie, zaraz je przeczytam. ale zanim do tego, ty pisałeś licencjat.
2: Tak, pisałem.
1: Autotematyczny trochę, na kulturoznawstwie właśnie o... jaki był dokładny temat tego?
2: O, panie, to było tyle lat temu. To było, ale postaram sobie mniej więcej odtworzyć. To było analiza żartów z pierwszego sezonu Comedy Central prezentuje w świetle różnych komedii, różnych teorii komediowych.
1: Raczej tak intelektualnie, to mi właśnie pasuje do kolegi Jurkiewicza.
2: No, ale on nie ma licencjatu.
1: ale słuchaj, ale pisał, czytałem jego pracę.
2: On ma okulary, gościu, czytałem on się zmylił.
1: Czytałem jego pracę i to jeszcze taką filozoficzną a propos komedii.
2: A, artykuł jakiś czytałeś,
1: tak? Też było, tak, tak.
2: Było z mojej licencjatu, to on wrzucił do czata, powiedział, czat, napisz.
1: Dobra, nie mogę tego słuchać, zadam ci pytanie. Maciej Łubieński, zwany Maxem, kiedyś jeden z filarów pożarów burdelu.
2: Aha.
1: Miał zajęcia przez chyba rok. Zaraz, gdzie on mi to na WhatsAppie pewnie wysłał?
2: To przepraszam, to przez to, że ja napisałem pracę licencjacką, to ja teraz jestem guru komediowym i będę odpowiadał.
1: Nie, powiedziałem, poprosiłem go, żeby cię potraktował jak studenta.
2: O nie, dobra.
1: Właśnie, troszeczkę się uśmiałem, jak ty mówisz, że posiadanie licencjatu to jest wyższe wykształcenie. Nie, no jakie wyższe wykształcenie? Magisterka
2: to... Ty nie tak mówię, wiesz, w polskim prawie tak jest.
1: No wiesz.
2: No. Ja też mówię mojej żonie, patrz, no ja zrobiłem jakby wszystkie zajęcia magisterki, ale nie napisałem pracy magisterskiej, więc nie mam wszystkich punktów ECTS, nie mam magistra i to nie jest wykształcenie wyższe. Ale okazuje się, że licencjat jest wykształceniem wyższym, więc jeżeli GUS pyta, to muszę zaznaczyć wykształcenie wyższe.
1: Melina w S Rock.

0: promocja. Drogowskazy. Drogowskazy w SC Rock.
1: O psychologu słyszeliśmy, ale szukać tam wsparcia najczęściej nie chcemy. A kiepskie samopoczucie i problemy w relacjach coraz więcej osób konsultuje ze sztuczną inteligencją.
2: Chatboty mają tendencję konfirmacyjną, czyli tak potwierdzają nasze wypowiedzi. Nie są w stanie empatyzować z człowiekiem. No, to są po prostu bardzo zaawansowane modele językowe, ale to nie jest drugi człowiek i to nie jest psychoterapeuta.
1: Mówi profesor Marta Marchlewska, badaczka Polskiej Akademii Nauk.
0: Drogowskazy w SC Rock. Już dziś po 18:00, a już teraz w aplikacji SK Rock i na skrock.pl. Zaprasza Aleksandra Galant. Autopromocja. Reklama.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 lat 0%. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
8: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
7: No sam zobacz.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: Masz furę, rozbiłeś furę. AC Link 4

0: agenta lub pod 227-4. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoasystans Komfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A Sokołów szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł. MediaMarkt.
2: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
3: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
4: Masz tępe noże w kuchni? Sharpie ma na to sposób. Noże i ostrzałki. Sychy, a rypy i.pl.
5: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Melina w SC Rock.
1: Sebastian Rejen, Melina, witajcie. Która z teorii humoru opisuje twoje żarty? Teoria niespójności czy wyższości? I wytłumacz mi też,
2: ale czekaj, co jest. To są różne teorie, tak? De facto komedie
1: może... Czy może teoria uwalniania napięcia?
2: Podoba mi się, ale to są przeróżne teorie...
1: Dobra, które... dawaj, proszę. Jestem przedstawicielem profesora...
2: Dobrze.
1: Studencie Rejen, to
2: czyli odpowiedzi. Tak jakbyś miał 5 lat, żebym tobie wytłumaczył, na czym to polega.
1: No, tak.
2: To jest teoria uwalniania napięcia pana Thomasa Hobbesa, jeżeli dobrze kojarzę.
1: Dobry.
2: Przepraszam, to było tylko 16 lat temu. Już wyciągam z mojej pamięci i ci mówię, jak to było wczoraj. Polega na tym, że przez cały czas, jak my tutaj rozmawiamy, między nami pompuje się drobny balonik napięcia. I to napięcie musi zostać przerwane, żeby nastąpił śmiech i wybuch śmiechu. I na tym polega, że ja powoli, na przykład moim występem komediowym albo żartami, czyli początkiem żartu, że mówię premis, mówię setup do żartu, ustawienie żartu, Brytyjczycy mówią feedline, to mówiąc to, ty słuchasz i kreujesz swoje nastawienie, kreujesz swój świat i ja na przykład w prawdziwym takim żarcie bazującym na zaskoczeniu będę próbował wybić twój wytworzony przez ciebie świat.
1: A jeżeli ja się poczuję bezradny i strzelę cię w twarz,
2: nie mam. Jeżeli wystąpi silniejsza emocja, to się nie zaśmiejesz.
1: No ktoś się może.

0: zaśmieje. Jak...
1: Ale to ktoś inny, bo u niego nie wystąpiła ta emocja. Okay. Ale jeżeli jest taka teoria Witcha, która mówi o tym, że jeżeli... że śmiech może nastąpić tylko wtedy, jeżeli nie czujesz się zagrożony. Czyli jak jest taki bardzo popularny przykład, że jak ktoś wpada do studzienki kanalizacyjnej, szczególnie jest to starsza osoba, to możesz się z tego zaśmiać, jeżeli widzisz to i uważasz to za abstrakcyjne. Ale jeżeli widzisz, że jeżeli jesteś świadkiem, że wydarzyła się krzywda tej osobie, to już się nie zaśmiejesz.
0: No to jest cienka granica. Znaczy mówić, ale
1: krzywda drugiej osobie? Nie, to raczej...
0: Ale sam o sobie, czy patrząc na kogoś?
1: No? Nie, no to jest taka hipotetyczna sytuacja, tak? Jeżeli ty byś miał się przewrócić...
0: Ale wiesz co, nie, bo mi przyszła bardzo praktyczna historia, bo byłem kumplem Gruzinem. Byliśmy sobie w Gruzji, w Sfaneti, taki region, są wieże z kamienia, takie kilkunastometrowe. I myśmy, to jego rodzina miała tam taką wieżę i sobie poszliśmy na samą górę, a to są wieże, wiesz, teraz to już konserwują. Ale to było parę lat temu, jeszcze tak za bardzo nie konserwowali. I po prostu idąc na samej górze, po deskach, się te deski pode mną zarwały. Mhm. Ja po prostu tylko dlatego, że to był bezwiedny odruch, rozłożyłem ręce. I po prostu zatrzymałem się, zresztą miałem zdarty tu do krwi, wiesz, i tak dalej, ale trzymałem się na tych łokciach. I słuchaj, dostałem cisza i dostałem taki śmiechawy, że oni w pierwszej chwili, bo tam było jeszcze kilka, oni myśleli, że wiesz, właśnie nie wiem, co myśleli.
1: No debil.
0: Ja naprawdę byłem przerażony,
1: debil,
0: że zaraz
1: prawie
0: spadnę
1: umiera.
0: 15 metrów w dół. Ale po prostu wyłem ze śmiechu, co spowodowało, że ich zaraziłem śmiechem. I oni zaczęli się tak trząść ze śmiechu, że nikt mnie nie ratował, bo wszyscy się śmiali z tego, że ja się śmieję. Rozumiesz? Jak to, która to teoria?
1: No to na przyszłość, jeśli chcesz być ratowany, to się nie śmiej w takich sytuacjach.
0: Ale to było silniejsze ode mnie, rozumiesz? Na następny raz ja...
1: Ja rozumiem, albo to ty zauważyłeś, że nie ma zagrożenia. Dlatego zacząłeś się śmiać. Bo jakbyś spadał w dół dalej, to już by był... Już byś się nie śmiał tam na, wiesz, na łożu śmierci. Wieczne łoże śmierci.
0: Na deskach śmierci.
1: Jeszcze tam upadasz...
0: Teoria niespójności, rozumiem. A teoria wyższości, bo ty użyłeś teorii wyższości, to... jak opowiadałeś jakiś swój występ, gdzie byli gangsterzy na sali, tam jacyś podrzędni kryminaliści, i ty wtedy użyłeś tego pojęcia tej wyższości. Na czym to polega?
1: Wiesz co, jest taka teoria, że każdy żart musi mieć ofiarę.
0: I jeżeli czytałem to.
1: Dokładnie. I jeżeli wychodzisz z takiego założenia, to de facto troszeczkę się wywyższasz nad tą drugą osobą. I ty pokazujesz siebie, że jesteś jesteś wyżej.
0: Wiesz, że to podobno Orwell powiedział, George?
1: Wiesz co?
0: Ale serio, ja robiłem...
1: Tyle cytatów od pana
0: Orwella. Nie, ja nie sprawdzam cię, ja tylko robiłem...
1: Błędnie...
0: Jak ty powiedziałeś o tej ofierze, ja po prostu przygotowując się do naszej rozmowy, też tam trochę teorii starałem się liznąć i właśnie ze zdziwieniem zauważyłem, że George Orwell miał powiedzieć, że komedia czy tam żart wymaga jednej rzeczy, ofiary. Do sprawdzenia.
1: Do sprawdzenia.
0: Wracamy do poczucia wyższości.
1: Co drugi cytat o komedii jest przypisywany? Albo Groucho Marx, albo Woody Allen.
0: Mark Twain.
1: Mark Twain. 100%. Carlin. I może być jeszcze Mitch Hedberg, jeśli to coś nowszego.
0: Może jeszcze któryś z braci Marx, nie?
1: Inny, to. Zamiast
0: Groucho. Ale wracamy do poczucia wyższości. Tłumacz mi.
1: No to już ci mówię. Nie, ale też jest ciekawa, zachowawcza teoria w komedii, że nie należy uderzać wyżej. Przepraszam, nie należy uderzać niżej. Tak.
0: Więc ale to jest taka, wiesz... Nie byłoby wszystkich dowcipów, nie wiem, o grubasach, tam jakiś...
1: Tak, bo często komedia służyła, żeby krytykować społeczeństwo i żeby je na właściwe tory ponownie sprowadzać. Więc na przykład, jeżeli zauważasz, że ktoś nie myje zębów, to śmiejesz się z tej osoby, żeby ona skorygowała swoje zachowanie. Wiadomo, nie są to w dzisiejszych czasach pozytywne metody radzenia sobie ze społeczeństwem, ale no do tego też potrafiła służyć komedia. Melina.

0: Słuchacie Meliny w ESC Rock.
1: Sebastian Rejen, Melina, witajcie. Jak wspomniałeś o tej ofierze, jednocześnie tak zasygnalizowałeś nie po raz pierwszy, bo ci się zdarza to ostatnio w różnych rozmowach, jakby może nie tyle odchodzenie od roastu, co już...
2: No. To prawda, rzeczywiście, już od dawna nie robię roastu. To też jest ciekawe, że byłem, nie wiem, w 6, może 7 roastach i no one miały wysoką oglądalność, ale z tego ludzie mnie kojarzą do dzisiaj, a ja nie robię, oprócz z małym wyjątkiem pana Pudziana, nie robię roastów, nie wiem, od 10-8 lat.
1: Ale co, się czujesz trochę jak Janusz Gajos, do którego przygnała maska Janka Kosa z 4 pancery? Przepraszam, to jest porównanie dla bardzo starych...
2: Tak, ale kojarzę, o co tobie chodzi. Albo tak jak...
1: Te roasty ci... No.
2: Na spotkaniach AA, że Janusz Gajos żółtego szalika.
1: Poczekaj, teraz ja nie...
2: On? Dobrze?
1: Nie wiem.
2: Nie? Okej.
1: W każdym razie, że przygnęła ci...
2: Tak, ta łatka, z którą ja już walczę i dawno z niej nie korzystam. No bo no to były pewnego rodzaju eventy.
1: A co,
2: załóżmy jednorazowe.
1: Byłam młoda i głupia, nie miałam pieniędzy.
2: Robiłem to dla pieniędzy, kamera mnie kocha. Tak mi mówiła osoba za kamerą, więc... Nie, no, że lubię roasty, tak? Ale to nie jest jakby moja główna praca. Jestem stand-uperem i rozumiem, że ogromna jest publiczność roastowa i mogą się czuć jakoś troszeczkę zagubieni w świecie roastowym, ale myślę, że młoda kadra próbuje odtworzyć urok roastów i coś na horyzoncie roastowym się pojawia co jakiś czas.
1: Ale czy... Potrzeba też odklejki, czy wynika z tego, bo mnie na przykład zdziwiło trochę, że tam w jednym czy w drugim wywiadzie się dociskano. Sens był mniej więcej taki, żeby się tłumaczył, że nie jesteś taki wredny i złośliwy.
2: Tak, ja się poczułem jak aktorzy, którzy grają rolę i później ci ludzie są zdziwieni. Jak to?
1: Przecież no, ty nie jesteś tym gościem. Aktor, czyli ty sam sobie pisze tę rolę i sam wymyśla teksty.
2: No, ale przepraszam, ja jestem zaproszony na pewien charakterystyczny wieczór.
1: Ale mnie nie musisz tego tłumaczyć, tylko... No
2: to ja przepraszam innych.
1: Ale możesz tłumaczyć, proszę, tłumacz.
2: Nie, no jestem zapraszany...
1: Jak możesz być tak złośliwym hamem?
2: O. Dziękuję za...
1: Nie jedziemy.
2: Otwarte. Nie wiem, nie mam pojęcia, ale...
1: Pani Kasiu, i pani naprawdę to wytrzymuje?
2: Właśnie papiery o rozwód rzuca na stole, słuchając ten podcast. Nie, no to tak jakbyś widział muzyka na przejściu dla pieszych i był zdziwiony, dlaczego on nie śpiewa, albo dlaczego nie gra na gitarze, tak?
1: Nie, mnie się wydaje chyba, że z tego wynika, że być może dlatego, że byłeś tak dobry.
2: Ja byłem za dobry i to za szeroko szło.
1: Że byłeś złośliwy, brutalny, precyzyjny i wiesz, ja miałem, pamiętam też artystka starszej daty, więc możesz jej nie znać. Mhm. Jak widziałem kiedyś roast, gdzie roastującą była Sara Silverman.
2: Tak. A jaki widziałeś roast?
1: Ja zasłaniałem twarz z przerażenia.
2: Nie, no znam panią.
1: Do czego ona się posuwa. Znaczy byłem zachwycony, bo to oglądałem. Natomiast myśląc o tej osobie, która była roastowana, już nie pamiętam, kto to była, Paris Hilton czy ktoś, nie wiem. Byłem absolutnie...
2: Tak próbujesz sięgać w pamięcią, gdzie ona była.
1: Tam były jakieś takie żarty w stylu... Sens był taki, że zdaje się, żeby Paris Hilton uciekła z więzienia, to kraty powinny być w kształcie penisów, wiesz.
2: Tak, różowe, że powinny być.
1: Coś takiego i tam coś, wiesz, a było tak, że zdaje się, że ona by się popłakała, a po prostu, wiesz, mówię o Paris Hilton, nie o Sarze.
2: Sara Silverman ze śmiechu opowiada.
1: Sara Silverman raczej jeńców nie bierze.
2: Wiem, że ona była na pewno Sara Silverman na Jamesie Franco, na roście Jamesa Franco. Mm. Była w zielonej sukni i ona ma taki styl, że podaje żarty roastowe na żółtych karteczkach. Ma napisane i po prostu widzisz, że kończy żart, ponieważ przekłada karteczkę na kolejną.
1: Ta jej niewinna buzia. Ale
2: bardzo niewinna. Ona ma...
1: Bo ty masz takie baby face, wiesz.
2: Myślisz, że mam baby face?
1: Masz.
2: Okej,
1: masz. Nie, no masz, no taki niewiniątko, taki wiesz.
2: Dziękuję.
1: Taki grzeczny chłopiec, wiesz.
2: No i nagle, patrz, sierpowy wchodzi i się nie spodziewałeś. Mm. Ale co, jakie było pytanie o Sarę Silverman?
1: To, wiesz, nie, to ja popłynąłem a propos roastów i tej brutalności.
2: Ale też jest pokłosie.
1: Że ona potrafi być brutalna i okrutna, czyli ja rozumiem, że w polskich realiach to tym zaskakiwałeś, że się dopytują ciągle, wiesz, czy jesteś taki jak...
2: Albo takie były oczekiwania, że ktoś przychodzi na mój stand-up i dlaczego nie jesteś brutalny i okrutny cały czas. Bo taki nie jestem. Wiesz, to tak jakbyś przyszedł na mój występ stand-upowy, a wcześniej widziałeś mnie z teledysków albo z jakichś śpiewanych utworów a cappella i jesteś zdziwiony, ale co, czemu nie śpiewałeś?
1: By the way, jak
2: przyszedłeś na stand-up, to jest co innego.
1: Jak pisujesz Sebastian Rejen w Google, to wyskakuje artysta muzyczny.
2: Super.
1: Serio.
2: To ja zmieniam profil.
1: Tak, tak, tak.
2: To moja nowa menadżerka pozmieniała pewnie.
1: Pewnie tak, pewnie pani Kasia, pozdrawiamy.
2: Próbujemy się odciąć.
1: Ale też próbowałem coś tam googlować, twoje wykształcenie.
2: Tak.
1: To Google wziął cię po prostu, że pytam się o definicję rejenta, więc nagle myślałem, że studiowałeś prawo. Tam różne wymienione zostały, wiesz czego, to nie potrafię. Boże, jaki kształcony, nie wygląda, nie wygląda.
0: Melina Eski Rock.

0: promocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
1: Odziana w kostium kąpielowy Katarzyna Cichopek wdzięczy się do słońca na Pomoście. Fani są zachwyceni i piszą: jest ogień.
2: Widzieli, że on jak czyta takie informacje, to zawsze ma lekko rozmarzone oczy.
1: Ale ja tak samo.
2: To ciekawe, prawda?
1: Rozmazane.
3: Marina Uczenko chwali się talią osy w bikini.
1: Ty, w życiu nie widziałem osy w bikini. Widziałaś jego oczy?
4: Tak jak pewien lekarz półtorej bańki w rok. Miłą chęcią bym taką rzecz przytulił.
1: A to jest strasznie trudne, bo masz jedną bańkę, to można jakoś objąć i tak dalej, a tą drugą trzeba przeciąć na pół.
2: No, poważna sprawa, dlatego już podobno pół oddał.
5: 6 na 9.
0: Już od poniedziałku po 6:00. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
6: Ty patrz, Barbara, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż, a tu akurat niedziela.
7: Ale handlowa, Marian, handlowa.
6: A, no to kupimy taniej, taniej akurat przed wakacjami.
7: No.
8: Wielka wyprzedaż i niedziela handlowa w Media Expert.
9: Eobuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. Eobuwie, wie, wie, wie.
10: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
11: Oh.
10: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
11: O, a o ile?
10: 35 groszy taniej na litrze.
11: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
10: Tak.
12: A jak lemoniadę?
10: No też.
11: To poprosimy.
10: Ale co?
12: Wszystko.
10: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
13: Nowe miejsce na mapie stylowych zakupów. Worldbox w centrum handlowym Nowa Stacja w Pruszkowie. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club i wiele więcej znanych marek. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. T-shirty od 29,99 zł. Spodnie od 49,99 zł. A bluzy już od 59,99 zł. Odwiedź nowy sklep Worldbox i odkryj miejsce, w którym każdy znajdzie coś dla siebie.
14: Gastorama.
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii miał być nowy grill,
14: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
16: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
17: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
18: Każda kultura ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja relaks. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie relaks w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Szczegóły w salonach Toyoty.
0: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Melina w SC Rock.
1: Sebastian Rejen, Melina, witajcie. A swoją drogą, co cię pchnęło, że studiowałeś kulturoznawstwo?
2: Wiesz co, bo ja bardzo dawno chciałem zostać, chciałem zostać komikiem. Byłem na UKSW akurat, ale Jerry Seinfeld powiedział, że są kierunki, które komicy powinni studiować.
1: No.
2: I kulturoznawstwo, social studies było jednym z kierunków. Social studies, culture studies i własny język, więc u nas filologia polska.
1: A powiedz mi, a w tym, bo jest jak wiele wspaniałych, odwiecznych sporów, Jerry Seinfeld versus Larry David. Ty jesteś bardziej Seinfeld, czy...
2: A jaki, o którym sporze mówisz?
1: No, różne typy komedii. Ja na przykład wolę Larry'ego Davida, tak?
2: Seinfeld... Curb Your Enthusiasm.
1: No, to jest, kocham.
2: Ten... Albo Jerry Seinfeld Show, Kroniki Seinfelda po polsku.
1: Tak. No więc ja...
2: Ale on pisał, wiesz...
1: Wiem.
2: Pisał w obu.
1: Wiem, nie jestem wielkim fanem. Lubię Seinfelda, a Larry'ego Davida kocham po prostu miłością bezbrzeżną, no.
2: Kurczę, ja nie mam zdania, ponieważ nie byłem wkręcony w żaden z tych seriali.
1: A okej.
2: Oraz wiem, że Larry David to jest szaleniec, ponieważ czekałem na jego dokument, który miał się pojawić bodajże na HBO.
1: A teraz ten z Obamą, co robią?
2: Nie, miał być dokument o nim.
1: A okej.
2: O nim, że miał być chyba dwuodcinkowy i on dzień przed premierą go zablokował.
1: A co, tego nie znam?
2: Szaleństwo.
1: Serio?
2: Na serio.
1: Pasuje.
2: Pasuje totalnie do jego osobowości.
1: Wspaniały.
2: Natomiast pan Jerry Seinfeld no, jest śliskim gościem i no, nie wiem, czy jego żona już jest pełnoletnia.
1: A on miał tą...
2: Bardzo...
1: Mówisz o tej jego, co miał 17-letnią...
2: No tak, było nie tak.
1: Jest zdaje się...
2: Tak było czeplinowsko, bym powiedział.
1: Tak. Zdaje się, jest projektantką mody, czy jakoś... Radzi sobie w życiu.
2: To masz tutaj pieniądze i możesz być czym chcesz.
1: Ona chyba była z bardzo bogatej rodziny. To raczej ona mogła jemu...
2: No nie, Seinfeld myślę, że...
1: Ale chyba tam ona miała więcej pieniędzy.
2: Niż Seinfeld? Wow.
1: Nie wiem.
2: Ten podcast trzeba fact-checkingować, to 100%.
1: Ale słuchaj, to dla ludzi jest wspaniałe, wiesz. Ja wiem, że czasami piszą, że sobie sprawdzają. Tak. Tyle tutaj tropów różnych pada, wiesz.
2: O, widzę, przerwa.
1: Nie.
2: Widzę, bo... Kolejny temat wchodzi. Jak na Spotify'u, że możesz zostawić sobie 2 sekundy pauzy, albo możesz, żeby płynnie zmieniały tematy, to ty masz zostawioną pauzę.
1: Ja nie zajmuję się stroną techniczną, ponieważ jestem matołem technicznym. Tylko poczekaj, żebyśmy otworzyli...
2: Ty nie wiesz, czym jest Spotify?
1: Co?
2: Okej. To jest na rolkę.
1: Dobrze. Poczekaj. I teraz mi
2: nie wiem, ja się dobrze bawię.
1: Ja się bardzo dobrze
2: bawię. Nie wiem, czy się bawię dobrze twoim kosztem, czy bawimy się razem dobrze.
1: Wiesz, to chyba troszeczkę moim kosztem,
2: troszeczkę.
1: Ale ja już się...
2: To naprawimy to.
1: Przyzwyczaiłem po wizycie w Masz Minutę.
2: Ale ja uważam, że wziąłem cię pod swój patronat.
1: Pod skrzydła.
2: Przytuliłeś, dziadka. Zaopiekowałem się tobą, wytłumaczyłem tobie zasady, powiedziałem, czym powinieneś się kierować, czyli swoim sercem. I...
1: dobra.
2: Myślę, że zostałeś dobrze zaopiekowany przeze mnie.
1: Bardzo dobrze.
2: No, że zostałeś wdrożony. Pamiętam, że tutaj nie będę się wtrążał w pracę innych, ale że nie zostałeś zbriefowany poprawnie przez pewne osoby. I ja myślę, że tobie rozjaśniłem wszystkie, albo po niektóre kwestie.
1: Wiecie, słyszałem to, jakby to dobiegało za szyby.
2: A, bo ty byłeś tak sparaliżowany stresem?
1: Tak.
2: Okej.
1: Okay. Tak. To było bardzo odświeżające uczucie, także...
2: Ale właśnie, przepraszam, to jest, ja jestem w twoim podcaście, ale trochę też czuję się, że mogę zadać tobie pytania. Czy masz jakieś jeszcze elementy w swoim życiu, że czujesz się zaskakiwany?
1: Tak.
2: Tak?
1: Tak, na przykład u was wtedy w Masz Minutę. Polecam w ogóle, drodzy widzowie...
2: Tak, być jurorem w Masz Minutę.
1: Nie chodzi o mnie. W ogóle wrzucie w Masz Minutę z różnymi gośćmi w różnych odsłonach. Bardzo to jest zabawne i śmieszne, zwłaszcza jak się nie jest ofiarą gospodarzy, także...
2: Ja bardzo miło wspominam nasz wspólny odcinek.
1: Ja bardzo, zwłaszcza jak siedzieliśmy w piwnicy.
2: To jest standardowa garderoba.
1: Który z was ja tam banany ciągle?
2: To byłem ja.
1: Dwa
2: badany zjadłem, od razu Adam ciągle.
1: Adam Małysz, tak? Znowu operuję porównaniami starszych ludzi. Adam Małysz.
2: Ja kojarzę Adama Małysza.
1: Taki sportowiec.
2: Kiedy Polska...
1: Podobno jego dieta zasadzała się na bananie i bułce.
2: No i ciężko mu sponsorów było dobrać. Banan, bułka i Red Bull, z tego go pamiętamy.
1: Tak, a potem chyba Blachotrapez. Nie, to nie wiem, to nie on. Kulturoznawstwo. Czy mówiłeś, że...
2: A propos.
1: Dlatego, a propos.
2: Płynne
1: przejścia To ja. Wiesz, pracowałem w telewizji śniadaniowej, gdzie trzeba było przechodzić od, nie wiem, dramatycznej śmierci na drodze.
2: To jest niesamowite, co wy robicie w tych śniadaniówkach.
1: Ja już nie robię.
2: No wie, co robiliście kiedyś w śniadaniówkę?
1: A ty byś dobry był w tym, wiesz.
2: Śniadaniówkę?
1: Tak.
2: To weź podrzuć komuś słowa, to wiesz, rzadziej będę...
1: Podrzucę. Nadal mam tam znajomych, także wiesz, jest taki rejent, co chciałbym wreszcie poważną pracę, a nie tam.
2: A ciekawe, czy oni cię brali, żeby pośmiać się z ciebie, żeby zobaczyć, jak sobie radzisz w tych przeróżnych sytuacjach.
1: Mówisz o telewizji śniadaniowej?
2: No.
1: Nie, raczej nie.
2: Tak? Myślisz, że to...
1: Ja na poważnie, jest... za długo tam pracowałem, wiesz...
2: Kurikulum vitae, to by sprawdzili, ten to się nadaje.
1: Tak. Melina w Esrock.

0: Melina w SC Rock.
1: Sebastian Rejen, Melina, witajcie. Tu jest mój niesamowity podziw dla ciebie, że ty wiesz, śpisz na wampira nieruchomo, nie machasz rękami.
2: Czekaj, podziwiasz to, że
1: tak
2: mam...
1: śpisz, bo ja, moja żona mnie wywala z łóżka, kopie.
2: Ja ci powiem więcej, ja mam tak, maskę na oczach, mam słuchawki z aktywnym wyciszaniem i dopiero wtedy mogę zasnąć.
1: A ty jesteś naddźwiękowcem?
2: Tak mi się wydaje. Znaczy mam autyzm, wiesz? To może być przez...
1: Wiem, słyszałem.
2: O, jak się niezręcznie się zrobiło.
1: Nie, dlaczego?
2: Nawet tak program nazwałem, mam autyzm.
1: Wiem.
2: Ale jeszcze nie ma premiery.
1: Zapowiadałeś właśnie.
2: Na wrześniu, wrześniowa jakaś data mi się wymyśliła.
1: W czym objawia... Bo różne są oczywiście. Z twojej perspektywy, w czym się objawia twój autyzm? Twoje spektrum autyzmu?
2: Wydaje mi się, że bardzo się wkręcam i mam taki hiperfokus w jakieś dla wielu ludzi nudne czynności.
1: Ale to jest też ADHD, znaczy właśnie...
2: Wiem, bo my mamy takie oddzielne...
1: Ja wiem, że jest kombinacja jednego i drugiego, tak. Znam to, znam.
2: Nie, ja nie mam kombinacji, ale też mam hiperfokus.
1: Jakie masz kombinacje? No masz ADHD.
2: Nie mam ADHD.
1: Jak nie?
2: No nie, no mam cały kwit, który mówi, że nie mam ADHD, mam tylko autyzm.
1: Serio?
2: No nie mam ADHD. A co ty myślałeś? Ty myślałeś, że gadasz z ADHD-owcem?
1: Ja myślałem...
2: No nie, to pomyłka.
1: Ja myślałem, że ty masz ADHD połączone ze spektrum autyzmu.
2: Nie, to co w ogóle ma swoją nazwę, tak? AU-DHD.
1: Koktejl, jak to się kiedyś mówiło.
2: To ma nazwę AU-DHD. Ale nie mam tego. Nie, ja po prostu mało sypiam, bo mam dwójkę dzieci i córa ma 11 miesięcy, więc ja cały czas jestem na bardzo silnych herbatach czarnych. Jak do ciebie przychodzę, ja mam dożylnie pompowaną herbatę przed podcastem.
1: Dobra.
2: I później wyglądam, jakbym miał ADHD.
1: Ciekawi mnie, jak ojciec dwójki małych jednak dzieci, a jednego maleńkiego, mając jeszcze nadsłuch, sobie, wiesz, radzi.
2: Nie, ja mam tylko, wiesz co, ja mam problem, bo tu przeinaczasz to, co ja do ciebie mówię. Słuchaj, po pierwsze, nie mam ADHD. Po drugie, ja tylko potrzebuję tych atrybutów do zaśnięcia. Później śpię jak kłoda. Okay. Nie wybudzisz mnie. Jak rozpocznie się wojna, to wiedz, że ja dalej jestem w swoim domu. Jeżeli żona mnie nie obudziła.
1: Okay. Kasia, wiesz, którą pozdrawiamy.
2: Oczywiście.
1: Nie wiem, czy ją pozdrawialiśmy w tym programie.
2: Za mało ją pozdrawialiśmy.
1: Za mało. Ale co, zapunktujesz, nie?
2: 100%.
1: Na dzisiejszy występ.
2: Ona mówiła, to była cała nasza rozmowa telefoniczna. Tylko bądź miły, nie krzycz za dużo na Marcina i pamiętaj, gadaj tylko o mnie.
1: Może ci podwyżkę, no.
2: To chyba nie tak działa.
1: To może podsumujmy to tak ładnie. Chciałem ci jeszcze... Jakie masz twoje nerwice natręt, takie... Masz? Znak zapytania? Mhm. Układanie, rekwizyty, totemy, systemy. Mówiłeś o Pomodoro.
2: Mam mnóstwo systemów.
1: Ale na przykład?
2: Przeróżne systemy.
1: Daj coś.
2: Mówię ci, dlatego mam te skrypciki, tak? Mam na przykład taki system do zadań. Jest bardzo prosty, każdy może go wdrożyć. Korzystam z takiej funkcji robienia screenshotów na telefonie. Więc jak jestem w jakimś miejscu i wiem, że na przykład, muszę umówić dentystę, na przykład dla mojego syna, tak? To robię screenshot, na tym screenshotie marzę, że umów dentystę dla swojego syna. Później w domu, jak włączę komputer, odpala mi się skrypt, który wyświetla mi 15 screenshotów po kolei i dopóki ich nie zrobię, nie mogę korzystać z komputera normalnie. Więc najpierw muszę przejść przez 15 screenshotów, które sobie zrobiłem w ciągu dnia i odhaczam. Mam też listę, która jest na przykład, poczekaj, bo ten problem wymaga czekania, więc oddelegowuję go na później. No i jak moja żona to zobaczyła, to powiedziała, no to nie jest normalne. Więc wydaje mi się, że to jest dobra odpowiedź na twoje pytanie. I to jest jedna z wielu rzeczy, którą mam.
1: Daj jeszcze jedną.
2: Którą sprawdzam?
1: Albo która jest, wiesz...
2: Wiesz co, mam też NASA i to jest taki, prowadzę jakby domowy serwer i na tym serwerze mam taki program, który nazywa się Change Detection i w tym programie Change Detection mam 449 stron, które śledzę. Na przykład mam stronę dwutygodnika, jak pojawi się nowy magazyn dwutygodnika, to dostaję wiadomość, hej, pojawił się nowy magazyn dwutygodnika, czy chcesz go sprawdzić?
1: 449?
2: Różnych stron, wspaniałe, które śledzę.
1: Ja mam tyle otwartych w komórce.
2: A to jest to, to o zakładkach w Firefoxie też możemy porozmawiać.
1: Koszmar jakiś, ja po prostu wiesz, co 3 dni siadam z zadaniem, że zredukuję to do 150.
2: Słuchaj, zrobiłem skrypt, który mnie atakuje codziennie, że muszę zrobić 3 zakładki z Firefoxa. Pobiera zakładki, które mam w Firefoxie, nie otwiera mi jeszcze tego Firefoxa, ale wyświetla, które to zakładki są.
1: Zaraz, to jest na ekranie.
2: No wiem, że dobrze się bawimy i nie przerywajmy tego.
1: Musimy kończyć, to widzą, mówię, że tak mi wyświetlili faszyści.
2: Kurczę, bo ja mam jeszcze więcej tematów, ale no dobra, niech będzie. Z kotem to gadałeś półtorej godziny, tak? Ale ja przychodzę, to już nie ma taśmy.
1: Najważniejsze, żeby pozdrowić twoją żonę.
2: To prawda. Pozdrawiamy cię, Kasiu. Jesteś super menadżerką. Do roboty! Czemu oglądasz ten podcast?
1: To był program z cyklu Twarza ADHD.
2: Sebastian, ja nie mam ADHD! Mam
1: auty! Sebastian Rejen był waszym i moim gościem. Tutaj nie wiem, czy dla mnie wspaniałej, być może kompletnie bezsensownej rozmowie.
2: Zapraszamy na mój materiał Ku lepszej Polsce. Po to tu przyszedłem, żeby promować ten materiał. Ach.
1: Tak. Powinna pilnować tego twoja menadżerka, pani Kasia, tak?
2: No mówiłem na samym starcie, żebym od tego zaczął.
1: Dziękuję. Do zobaczenia.

0: autopromocja. Rusza festiwalowe lato z Eską Rock. Na polskich i europejskich scenach wystąpią Sting, Skunk Anansi, Koma, Avatar, Jen, Manic Street Preachers, Razorlight, Nick Cave and the Bad Seeds, Lady Punk, Wolf Alice, Nocny Kochanek, Sex Pistols, Acid Drinkers, Within Temptation, Cult, Kings of Leon, Airborne, Royal Republic, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins i wielu, wielu innych. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Festiwalowe lato 2026. Autopromocja. Reklama.
1: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Zapraszam do stanowiska.
6: Wcześniej moją sprawę prowadziła tutaj taka pani Ania miała na imię.
5: Pani Ania jest na urlopie.
6: Czyli niczego nie załatwię.
5: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
6: Uff, no i to jest zmiana.
7: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
8: Hipertania niedziela w Auchan.
9: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
10: Obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. Eobuwie, wie, wie, wie.
11: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
12: Volkswagen. Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
0: Reklama.

0: Cold i Doani. Uch, jak gorąco za oknem. To chyba najcieplejszy dzień roku 2026 i też chyba najcieplejszy od dawna, jeśli nie w ogóle najcieplejszy dzień w historii pomiarów, jakie w Polsce robione są od ponad 250 lat. Jeszcze nad sprawą tego, czy to rekord, będziemy się pochylać. Na razie pozdrawiam Państwa z klimatyzowanego studia, z którego nie ruszę się aż do 18. Jarosław Bierajewicz. Zaczynamy niedzielne kultowe historie.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

Wonderwall zespołu Oasis. Wczoraj minęły 24 lata od znalezienia ciała Johna Entwistla w pokoju hotelowym w Las Vegas. Jeden z najbardziej szanowanych gitarzystów basowych, znany przede wszystkim jako członek legendarnej formacji The Who. Przyczyną zgonu według pierwszych informacji miał być atak serca, który zatrzymał życie muzyka, który przeżył ledwie 57 lat. Tyle wiedzieliśmy na początku, a potem okazało się, że do Entwistla tego dnia, czy też wieczoru, czy też jeszcze precyzyjniej nocy, przyszła pewna stripteaserka, Alison Rose. I to ona, budząc się następnego ranka, zastała basistę zimnego i kompletnie niereagującego na jej okrzyki. Lekarz sądowy hrabstwa, w którym umierał muzyk The Who, ustalił, że jego śmierć była spowodowana zawałem serca wywołanym przez nieokreśloną bliżej ilość kokainy.

0: Open Your Eyes, zespół Guano Apes. Według wokalistki kapely Sandry Nasić inspiracją do napisania tej piosenki była frustracja, którą odczuwali, gdy widzieli, co się dzieje dookoła. Kiedyś mówili w wywiadzie dla MTV, że byli zszokowani poziomem przemocy i rozpaczy, które oglądali w wieczornych wiadomościach. No i postanowili napisać o tym piosenkę. Numer, który wyrażałby niedowierzanie, złość, no i zachęcało do zmiany na lepsze.
1: Autopromocja. Melina. Melina. S-Rock.
2: Sebastian Rejent. No, mając jedno dziecko, jak można spać do 10:00?
3: Mam żonę. Ale rzeczywiście powinieneś się urodzić w moich czasach.
2: Nie, nie chciałbym.
3: Nie chciałbyś?
2: Wiesz, ja sobie...
3: Playboy już nie istnieje. No tak, to masz rację. Ja, kartka i myślimy.
2: No ja cały czas myślę i wiesz, jest problem.
3: No, ale z tego nic nie ma.
2: No właśnie.
3: Nie, no jestem zapraszany.
2: Jak tak złośliwym hamem? O,
3: dziękuję za...
2: Nie jedziemy.
3: Otwarte. Nie wiem, nie mam pojęcia.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Oszczędni tankują taniej.
6: Dlatego trzeba lecieć na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,50 za litr. Od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Szczegóły na auchan.pl.
7: Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
8: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
9: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
8: No sam zobacz.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
11: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
12: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
13: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app. Gorąco.

0: KFC.
1: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
2: Reklama.
3: Greetings, my name is Brandon, I'm in the band Incubus.
4: Zespół Perfect, Grzegorz Markowski.

Violet Grow, Westerok. Czy słuchają Państwo Eskirok przez internet? No, niektórzy tak wolą. Nawet jeżeli jest się w zasięgu analogowej stacji radiowej, to przez internet nie ma na przykład szumów. Ta muzyka przez internet ma dość krótką historię. Na przykład 32 lata temu, wczoraj była rocznica, po raz pierwszy w historii przemysłu muzycznego i komputerowego amerykańska firma płytowa zgodziła się umieścić w internecie i rozpowszechniać nowe nagranie wtedy rockowej grupy Aerosmith i rozpowszechniać właśnie przez sieć komputerową. Chodziło o piosenkę Head First, która została nagrana w czasie sesji do albumu Get a Grip, ale koniec końców na tym albumie się nie znalazła. No i subskrybenci jednej z firm mogli przenieść ją do swojego systemu przez 3 tygodnie. Łezka wokół się kręci na wspomnienie tego, że 4-megabajtową piosenkę ściągało się wtedy w zależności od prędkości modemu od godziny do 90 minut. Jedną piosenkę.

0: dziwnie mi się mówi o takiej piosence jak Hello, I Love You, Przebój, bo to jest dzieło sztuki. Jedno z wielu, które nagrali The Doors. 15 za moment, a więc pierwsza godzina naszych muzycznych opowiadań już za nami. Jeżeli jeszcze będą Państwo tu z nami po 15, to wśród tego, o czym będą mogli Państwo usłyszeć, będzie historia z grupą Queen. No i pojawi się inna wielka kapela sprzed lat, już wielu, nieistniejąca od momentu śmierci Johna Bonhama, a więc od roku 1980. Mowa oczywiście o Led Zeppelin. Ale pierwszym artystą, który pojawi się po 15, będzie zespół ONA.
1: Reklama.
2: Ty patrz, Barbara, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż, a tu akurat niedziela.
3: Ale handlowa, Marian, handlowa!
2: A, no to kupimy taniej, taniej akurat przed wakacjami.
3: No.
4: Wielka wyprzedaż i niedziela handlowa w Media Expert.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
6: O.
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak.
7: A jak lemoniadę?
5: No też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko!
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
10: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzbietu i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błąd śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordacji Industria Chemika Farmaceutyka S.p.A.
11: To jest Hot, zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme, perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme, dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
12: Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
13: I dokąd wtedy jedziemy?
12: No nie wiem.
13: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
12: A, dobry komona.
13: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko dobry komana. Gdzie 10 litrów odpornej na szorowanie farby lateksowej Decoral Acryl 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Bricomana, wykończenie cię nie wykończy. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
1: Reklama.

0: be with you, Mr. Big. Nie wiem, czy kiedyś opowiadałem o tym, skąd wzięła się w ogóle nazwa tego amerykańskiego zespołu. Pewnie nie. No to po raz pierwszy opowiem, że wzięła się z piosenki, z tytułu pewnej piosenki, Mr. Big, innej, nie amerykańskiej, tylko brytyjskiej grupy rockowej Free. No to teraz już Państwo wszystko wiedzą. Czas na pewnego dżentelmena z Wielkiej Brytanii. Nazywa się Paul McCartney, a to jest jego nowa piosenka Come Inside.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

absolutnych początków historii zespołu, który jeszcze się wtedy Lady Punk nie nazywał. Dopiero nazwę wziął od tej właśnie piosenki małej Lady Punk. Teraz też będzie o początkach innego zespołu, zespołu Queen. Wszystko zaczęło się w roku 68, gdy Brian May, wtedy student ostatniego roku fizyki w Londynie, umieścił na tablicy ogłoszeń odręczną notatkę, w której zaprosił muzykujących kolegów do otworzonej przez siebie grupy. No i pierwszy zgłosił się basista i wokalista Tim Staffel, dopiero potem Roger Waters i panowie wybrali na pierwszą nazwę Smile. W 70 roku Tim odszedł z zespołu i na swoje miejsce rekomendował kolegę ze studiów plastycznych, niejakiego Frediego Bulsara. Reszta jest pewnie już Państwu doskonale znana. I tak się składa, że w tym składzie zagrali swój pierwszy koncert dokładnie 56 lat temu w Truro City Hall w Cornwallii.

0: Pierwszy był Billy Joel, We Didn't Start the Fire. W jego wersji było bardzo ważną i nadal jest ważną piosenką dla Amerykanów, dlatego Fall Out Boy postanowili zrobić swoją wersję. Z aktualnymi problemami, które w tej piosence We Didn't Start the Fire postanowili zamieścić. I powiem szczerze, że ta wersja też mi się bardzo podoba.
1: Reklama.
2: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: KFC.
1: Nowe miejsce na mapie stylowych zakupów. Worldbox w centrum handlowym Nowa Stacja w Pruszkowie. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club i wiele więcej znanych marek. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. T-shirty od 29,99 zł. Spodnie od 49,99 zł. A bluzy już od 59,99 zł. Odwiedź nowy sklep Worldbox i odkryj miejsce, w którym każdy znajdzie coś dla siebie.
2: Kaufland jest
3: już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy marchew młoda tylko 2,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A filet z piersi polskiego kurczaka jedynie 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
4: jest. Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
5: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie. 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi. Bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy. Wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
6: Prace, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
7: Reklama.

Okej, i bez ruchu. A teraz przeniesiemy się do roku 1980, gdy 27 czerwca Led Zeppelin grali koncert w niemieckiej Norymberdze. No, koncert to za dużo powiedziane. Mieli w planach zagrać koncert, a skończyli grać po trzech piosenkach. Wszystko przez to, że perkusista John Bonham zemdlał podczas wybijania rytmu do piosenki, która zaraz się u nas w radiu pojawia. Black Dog. Został przewieziony do szpitala, a zespół musiał skończyć koncert, no bo jak to, bez perkusisty. Robert Plant żartował wtedy ze sceny, że Bonzo zjadł za dużo bananów przed występem, ale winowajcą był najprawdopodobniej alkohol. Sprawa mogła być śmieszna, ale we wrześniu tego samego roku z powodu nadużywania alkoholu John Bonham umarł po nocy spędzonej, a jakże, na piciu.

Poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj zaraz.

0: Przypominam, że 3 razy w tym roku będzie można posłuchać muzyki tworzonej m.in. przez obywatele GC, znaczy Grzegorza Ciechowskiego, razem z chłopakami z Republiki, którzy, no oczywiście bez niego, postanowili się spotkać i pojawić w 3 miejscach. Raz na festiwalu w Jarocinie i na 2 edycjach męskiego grania. To będą krótkie występy, ale po raz pierwszy muzyka Grzegorza po jego śmierci pojawi się znów na żywo. 16. Półmetek niedzielnych kultowych historii. Pani Jaro zaprasza jeszcze na 2 kolejne godziny. YouTube i Vertigo za moment. A potem będziemy opowiadać m.in. o zespole Perfect.
1: Reklama.
2: Ach, ta drżąca powieka.
3: I ten nocny skurczybłydek.
2: Biorę magnez i nie czuję efektu.
4: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: You ready?
6: Tylko w Disney Plus.
7: Every second counts, baby.
6: Jeff! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
8: Restaurant is flooded.
6: To już ostatnia szansa.
9: I am selling the building.
6: By uratować to miejsce.
10: We have each other and nothing left to lose.
6: The Bear. Serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
11: Dostaniesz coś za świadectwo?
12: No raczej! Rabat od Media Expert!
11: Wow, też chcę!
12: To proste! Za świadectwo dostajesz 2 dyszki, a do tego klasycznie 5 za 5, 6 za 6. Fajnie, co?
11: Mega!
13: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat! Za świadectwo dostaniesz 20 zł, za każdą 5 5 zł, a za każdą 6 otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Hipertania niedziela w Auchan.
15: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
16: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
17: Awatar, ogień i popiół w Disney Plus.
18: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
17: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
19: Sali się nie poddają!
20: Właśnie tak, nigdy się nie poddają.
17: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
21: Ogień zszedł z boczem góry.
17: Awatar, ogień i popiół.
20: Stajemy do walki!
17: Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
22: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
1: Reklama.

0: to jest dość ciekawa sprawa z tym numerem Aeroplane zespołu Red Hot Chili Peppers, bo on jest ponoć oparty na tradycyjnej piosence bluesowej o bardzo podobnym tytule. Jesus is my Aeroplane. I pamiętacie teledysk do tego kawałka? Tam jest grupka śpiewających dzieci i jedno z tych dzieci to córka basisty Klara. Ona jest po lewej, zdaje się, i chyba śpiewa najgłośniej. No dobrze, czas na spotkanie z nową muzyką. Rok 2026 przynosi m.in. nowego singla zespołu Muse.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

to Måneskin, Weszcze Rok. Pamiętają Państwo piosenkę Autobiografia, zespołu Perfect? Było nas trzech, w każdym z nas inna krew. To się odnosi do trójki przyjaciół, Hołdysa, Olewicza i innego popularnego tekściarza Andrzeja Mogilnickiego. Ten drugi przeze mnie wspomniany, czyli Bogdan Olewicz, gościu, który tworzył teksty nie tylko dla grupy Perfect, ale pisał także dla Maryli Rudowicz, Krystyny Prońko, Anny Jantar czy Krzysztofa Krawczyka, ma dzisiaj urodziny okrągłe, 80. Wszystkiego najlepszego.

0: Ale żeby facet na pseudonim brał sobie imię żeńskie i to jeszcze wiedźmy, kto to widział? Bardzo podejrzana to sprawa. Alice Cooper oczywiście, o nim mówię, o nim myślę głośno tu na antenie Eski Rock. Pan, który przed momentem pojawił się w piosence Poison. A przed nami spotkanie z zespołem, którego lider Mark Bolan miał mieć ponoć korzenie gdzieś z naszej części Europy. Nie jestem pewien, czy do końca polskie, na pewno trochę żydowskie i chyba jednak bardziej rosyjskie. No ale to prawie nasz człowiek. W przeszłości oczywiście, bo już niestety od dawna nie żyje. On i jego T-Rex za moment w numerze Children of the Revolution.
1: Autopromocja. Melina. Melina. S-Rock.
2: Zbigniew Parafianowicz.
3: To jest piąty rok wojny, a nie pierwszy. I że sytuacja jest odmienna. Że Ukraina nie jest państwem, któremu zagraża upadek, ale państwem, które ma największą armię w Europie. I możliwości uderzenia, dalekiego uderzenia w głębi Rosji. To nie jest Ukraina z lutego 2022 w wymiarze militarnym. Ukraiński nacjonalizm integralny w wersji light, który teraz jest, przeżywa swój renesans na Ukrainie, zakłada realizację celów tylko jednego państwa, bez oglądania się na cele innych państw. I jest to właśnie potencjalnie groźne dla Polski. Zresztą widać w polityce, że Zełenski, grając powyżej swojej wagi, w ogóle nawet nie uwzględnia tych interesów dotyczących handlu, zboża, czegokolwiek.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
5: No to w czym problem?
4: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
5: No i?
4: No i obawiam się, że nie zdąży.
5: No to weź klienta do Brikomana, nie tu się stresujesz.
6: Zamiast się stresować, jedź do Brikomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
7: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
8: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica Farmaceutica S.p.A.
9: Jaka matka, taki synek, szlak by to. Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? I kto będzie następny? Nigeryjski książę?
10: Uważaj, by nie stracić czujności. Również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dębanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
11: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
12: Volkswagen. Zapraszam do stanowiska.
13: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani Ania, miała na imię.
12: Pani Ania jest na urlopie.
13: Czyli niczego nie załatwię.
12: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
13: Uff, no i to jest zmiana.
14: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
15: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
1: Reklama.

Bones for the Crows, Nickelback, Westerok. A teraz będzie o płycie, która ukazywała się w roku 73, no i trafiła najpierw na 98 miejsce na liście. To była najwyższa nowość w zestawieniu. A potem przez 736 tygodni z rzędu była jednym z przynajmniej 200 najlepiej sprzedających się albumów w Stanach Zjednoczonych. Od 73 do 88 roku z tej listy nie spadała. Potem była przerwa, no ale potem ponownie zespół Pink Floyd ze swoją ciemną stroną księżyca znów znalazł się na liście Billboard 200. Dokładnie 28 czerwca roku 97, a więc 29 lat temu, płyta była już na liście przebojów łącznie 1056 tygodni. Nie ma innego tak popularnego, jeżeli chodzi o długowieczność albumu, jak ta płyta, z której teraz zagram Państwu kawałek Time.

0: Memory Remains z Paul Metallica. Pani, która tu pojawia się w tej piosence, kiedyś dawno temu koncertowała dla bardzo małego grona ludzi w poznańskim Starym Browarze. I miałem być częścią tego naprawdę małego tłumu. Wielki to był moment, przyznaję. 17. SK Rock zaprasza na ostatnią godzinę kultowych niedzielnych historii. Będzie o kulcie po 5:00. Będzie także wspomnienie Amy Winehouse, ale najpierw The Rolling Stones.
1: Autopromocja. Rusza festiwalowe lato z SK Rock. Czerwiec. Koncert Kings of Leon w Łodzi. Festiwal Metronome w czeskiej Pradze. Start męskiego grania w żywcu. Lipiec. Colors of Ostrava. Rok na bagnie. Czochraj Bobra. Book Nature Festival. Kazimierz Vacation. Męskie granie. Poznań, Gdańsk i Wrocław. Sierpień. Męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festival. Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj SK Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Reklama.
2: Hiper tania niedziela w Auchan.
3: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
4: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
5: Masz furę, rozbiłeś furę.

0: agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OW Twoje auto na link4.pl.
1: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy. Wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
2: Awatar, ogień i popiół w Disney+.
3: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
2: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
4: Sali się nie poddają!
5: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
2: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
6: Ogień zszedł z boczem góry.
2: Awatar, ogień i popiół.
5: Stajemy do walki!
2: Oglądaj teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
7: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
8: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
9: Masz tępe noże w kuchni? Sharpie ma na to sposób. Noże i ostrzałki. Sychy, a rypy i kropka.pl.
10: Reklama.

0: starłem.
1: Pierwszy, jeśli dobrze pamiętam, singiel z płyty, która chwilę temu miała urodziny. Dokładnie 54, jeśli dobrze wszystko policzyłem. Tak, wszystko się zgadza. 16 dzień czerwca roku 1972, płyta The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Jedna z najważniejszych płyt w historii muzyki rockowej i ten najważniejszy dla wielu artysta, David Bowie. Czas na świeżość. Młodość to już niekoniecznie, bo panowie już trochę wiosen przeżyli na tym świecie, ale piosenkę mają nową dla państwa zespół Nothing But Thieves.
2: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Lenny Kravitz, American Woman w SC Rock. Żyjemy w czasach zwariowanych, niespokojnych i niebezpiecznych, dlatego trzeba głośno, naprawdę głośno mówić ludziom, co tak naprawdę wokół nas się dzieje. Również przy pomocy muzyki. Przypomnijmy sobie, jak ostro polski rock walczył z systemem komunistycznym w latach 80. Dziś chłopcy z gitarami w ogóle nie poruszają zbyt mocnych tematów. Te słowa, które kiedyś przeczytałem w wywiadzie z Piotrem Połaciem z grupy Darmozjady. Zgadzacie się z tymi słowami? Przytaczam je ważny dla mojego miasta rodzinnego, z którego do Państwa teraz mówię, dzień. Rankiem 28 czerwca 1956 roku, a więc dokładnie 70 lat temu, w Poznaniu zaczął się protest robotników, który przerodził się w wielotysięczną manifestację. Potem walki uliczne, w których zginęło prawie 60 osób. Robotnicy chcieli jeść, ale walczyli także o wolność. Wolność, o którą przed laty pytał także zespół Kult, między innymi w tym numerze.
1: Przemówienie z dnia 7 roku.

0: Legendarni, niepowtarzalni i wyjątkowi sułtani swingu. Ciekawe, jak brzmiał ten zespół, który zainspirował Marka Knopflera do napisania tej piosenki. Czy naprawdę był tak beznadziejny, jak potem opowiadał? Czy też po prostu on, mistrz gitary, wszystkich słabszych od siebie mógł oceniać lekko zbyt krytycznie? No ale tego się już pewnie nie dowiemy. Przed nami spotkanie ze Szwedami z zespołu The Cardigans.
1: Autopromocja. Drogowskazy. Drogowskazy w SC Rock.
2: O psychologu słyszeliśmy, ale szukać tam wsparcia najczęściej nie chcemy. A kiepskie samopoczucie i problemy w relacjach coraz więcej osób konsultuje ze sztuczną inteligencją.
3: Chatboty mają tendencję konfirmacyjną, czyli tak potwierdzają nasze wypowiedzi. Nie są w stanie empatyzować z człowiekiem. No, to są po prostu bardzo zaawansowane modele językowe, ale to nie jest drugi człowiek i to nie jest psychoterapeuta.
2: Mówi profesor Marta Marchlewska, badaczka Polskiej Akademii Nauk.
1: Drogowskazy w SC Rock. Już dziś po 18:00, a już teraz w aplikacji SK Rock i na skrock.pl. Zaprasza Aleksandra Galant. Autopromocja. Reklama.
4: Weź udział w konkursie Kloshi. Do wygrania cenne nagrody od Filipiak Milano. Cookover, Puro Fare i vouchery o wartości 1000 zł, a także kosmetyki Kloshi. Wystarczy, że odwiedzisz sklep Hebe, kupisz jeden kosmetyk z nowej linii NeuroAdapt lub Longevity i zarejestrujesz paragon na stronie konkurskloshi.com. Do zobaczenia w Hebe!
5: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
6: Masz furę, rozbiłeś furę. Z AC Link 4

0: agenta lub pod 227-4. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: To jest Hot, zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme, perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują Twoją obecność. House of Theme, dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
2: Uwaga, zbliża się tropikalna fala upałów, więc...
3: Skakuj do Santago, największego zadaszonego parku wodnego w Europie. Nurkuj w krystalicznych basenach, pokonuj gigantyczne zjeżdżalnie i daj się ponieść szalonej rzece przygód. Baw się, zjeżdżaj, zbieraj punkty i zdobywaj nagrody. A po wielkim szaleństwie odpocznij pod palmami. Kup bilet online z wyprzedzeniem taniej nawet o 30 zł. Santago. Bilety i szczegóły promocji na santago.com. Poleca Radio SK.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow!
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato.
8: Jak tak, to Allegro.
9: Reklama.
10: Hey, what's up? This is Fred, Fred Durst, the worst band in the world, Limp Bizkit.
11: Cześć, tu Kuba z grupy Happy Set. Słuchajcie, Eski Rock.

idzie lepsze. Mamy nadzieję. Na przykład zdrowie Bena Otręby też nas bardzo interesuje i życzymy legendarnemu basiście zespołu Jam, żeby szybko wrócił do składu. A teraz ta, której już lepiej nie pójdzie. W ogóle jej nie pójdzie, bo jej z nami nie ma. Amy Winehouse. Dokładnie 18 lat temu śpiewała na słynnej Pyramid Stage. No i podczas wykonywania jednej z piosenek miała wskoczyć do fosy oddzielającej scenę od tłumu i tam uderzyć jednego z fanów łokciem w twarz. Wszystko przez to, jak potem opowiadała, że ktoś próbował chwycić ją za włosy, dlatego zareagowała w ten dość dziki sposób. Ale to nie była jedyna kontrowersja związana z nią i tym pamiętnym koncertem na Pyramid Stage, bo piosenkarka została jeszcze wygwizdana przez publiczność po tym, jak zadedykowała jeden z numerów swojemu siedzącemu właśnie wtedy w kiciu mężowi Blake'owi. Zagwiszcie jeszcze raz, znajdę was, znajdę wasze numery telefonów i zadzwonię do waszych matek, by powiedzieć im, że nie potraficie się kulturalnie zachowywać, krzyczała ze sceny.

0: Pour Some Sugar on Me, zespół Def Leppard, na koniec naszego dzisiejszego spotkania. Niedzielne kultowe historie można uznać za zamknięte, zakończone. Kolejne jutro, czyli w poniedziałek po 9:00. A teraz Ola z gościem w drogowskazach.
1: Reklama.
2: Ty patrz, Barbara, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż, a tu akurat niedziela.
3: Ale handlowa, Marian, handlowa.
2: A, no to kupimy taniej, taniej akurat przed wakacjami.
3: No.
4: Wielka wyprzedaż i niedziela handlowa w Media Expert.
5: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
6: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl. Volkswagen.
7: Wielki sport zawsze w TVP. Mundial wkroczył w decydującą fazę. RPA Kanada. Pierwszy mecz 1/16 finału. Oglądaj dziś od 20:25 w TVP1 i w TVP Sport.
8: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
9: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
10: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
9: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
11: Szukasz stylizacji na lato? Skakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
12: Prace, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
13: Weź udział w konkursie Kloshi. Do wygrania cenne nagrody od Filipiak Milano. Cookover, Puro Fare i vouchery o wartości 1000 zł, a także kosmetyki Kloshi. Wystarczy, że odwiedzisz sklep Hebe, kupisz jeden kosmetyk z nowej linii Neuro Adapt lub Longevity i zarejestrujesz paragon na stronie konkurskloshi.com. Do zobaczenia w Hebe.
14: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
15: Reklama.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: To są drogowskazy, kolejne spotkanie na antenie Eski Rock. Ja się nazywam Aleksandra Galant i oczywiście niezmiennie bardzo się cieszę, że kolejna, jak mam nadzieję, wspólna godzina jest przed nami. Ja zacznę od pytania, które wydaje mi się, że codziennie pada z naszych ust kilka, a może nawet kilkanaście razy. Jest dosyć naturalnym wstępem do rozmowy i zagajeniem. Pytanie pewnie brzmi, jak często zależy nam na prawdziwej odpowiedzi. To jest pytanie, jak się czujesz? Chyba warto, żebyśmy byli czujni na to, że często słyszymy dobrze, wszystko w porządku, jest okej. Ale co za tym stoi? Czy to okej pokrywa się z rzeczywistością? Czy mówiąc czuję się okej, naprawdę mam to na myśli? Przecież nie zawsze jest tak, że to samo poczucie fizyczne idzie w parze z naszą kondycją psychiczną. O tym często rozmawiamy w drogowskazach i to jest pytanie, które często się pojawia. Do tej pory nie udało się na nie znaleźć odpowiedzi. Dlaczego w przypadku różnych schorzeń natury fizycznej łatwiej jest nam pójść do specjalisty? Mam problem z oczami, idę do okulisty. Coś tam mnie kłuje w klatce piersiowej, to zastanowię się nad kardiologiem. Natomiast jeżeli coś mnie uwiera w środku, tak trochę bardziej wewnętrznie, to ten psycholog chyba nie zawsze jest oczywistym wyborem. A szkoda, bo chyba wielu z nas w życiu w tych zabieganych czasach potrzebuje spokoju. I jak przekonuje kampania społeczna, daj sobie spokój. Czekał psychologa. Bardzo mi się ta gra słów podoba. Kampania społeczna będzie jednym z elementów naszej rozmowy, ale elementem dlatego, że będziemy rozmawiały o większej całości, czyli o projekcie badawczo-interwencyjnym Psychologia dla społeczeństwa.

0: Możemy rozróżniać dobrostan taki wewnętrzny, psychiczny, rozumiany nie tylko jako brak objawów, ale też jako coś bardziej pozytywnego, czyli rzeczywiście, że czuję się dobrze. Ale też możemy rozróżnić na dobrostan związany z relacjami interpersonalnymi, czyli na ile mamy wartościowe relacje, jaka jest jakość tych relacji, więc to bardziej mówimy tutaj o takim ogólnym poczuciu, który jest takim jednym ze wskaźników zdrowia.
1: Jak ma się dobrostan psychiczny do jakiegoś takiego szerokiego pojęcia, jakim jest jakość życia? Innymi słowy, czy możemy mówić o dobrej, wysokiej jakości życia, kiedy ten dobrostan psychiczny, no, nie do końca nas satysfakcjonuje?
0: Myślę, że nie. I to wydaje mi się, że działa w dwie strony. To znaczy, zarówno jeżeli nasz dobrostan psychiczny, ten ogólny, czy też te poszczególne jego aspekty są obniżone, to też raczej nie będziemy mówić o wysokiej, pełnej jakości życia, ale też jeżeli inne wskaźniki jakości życia będą trochę pogorszone, to prawdopodobnie będzie to też źle wpływać na nasz dobrostan psychiczny.
1: I przejdę tutaj do badań. One są dostępne na stronie internetowej Psychologia dla Społeczeństwa. Tych badań jest całkiem sporo, badań, raportów, opracowań. Jest też taki jeden podsumowujący całą pracę badawczą, która została wykonana. Tam wyczytałam, że 64% badanych osób, które panie przebadały, deklaruje dobrą lub bardzo dobrą kondycję psychiczną. I zastanawiam się, czy to znaczy, że możemy powiedzieć, że jesteśmy zdrowym, szczęśliwym społeczeństwem. Już widzę uśmiechy i oczywiście domyślam się, że to by było za proste, ale ta podchwytliwość związana z przeważającą odpowiedzią pozytywną może zastanawiać.
2: Rzeczywiście tak jest, że my rzadko przyznajemy się do tego, że nie czujemy się dobrze psychicznie, tak, że coś złego dzieje się z nami. Dużo łatwiej jest nam mówić, że mamy jakieś problemy dotyczące naszego zdrowia fizycznego. Można by powiedzieć nawet, że jest to czasami taki fragment small talku, tak, kiedy spotykamy sąsiadów, kiedy rozmawiamy ze znajomymi, no to opowiadamy o tym, co nam się wydarzyło z naszym zdrowiem fizycznym, natomiast rzadziej narzekamy na nasze zdrowie psychiczne. No i rzeczywiście wyniki tych badań, zarówno ilościowych, jak i jakościowych, pokazują, że no choć my tak fasadowo często powiemy, że czujemy się świetnie, że wszystko z nami jest w porządku od takiej strony psychicznej, no to okazuje się, że wtedy, kiedy zaczynamy pytać o przewlekłe poczucie zmęczenia, o samotność, o obniżony nastrój, po prostu o takie konkretne kwestie dotyczące zdrowia psychicznego, no to nagle się okazuje, że jednak nie jest z nami już tak dobrze.
1: Pani powiedziała już o tym przed kilkoma minutami, o tym, co składa się na to poczucie dobrostanu psychicznego. W tym podsumowaniu, o którym wspominałam, jest to też dosyć szczegółowo rozpisane. To, co mnie zaskoczyło, właściwie nie wiem, czy zaskoczyło, czy zasmuciło, czy jakoś tak poruszyło, to, że taki obszar, w którym nie czujemy się pewnie i czujemy, że coś jest zdecydowanie do poprawy, to są relacje.
2: To się zgadza, rzeczywiście te relacje społeczne okazały się takim najsłabszym elementem, tak, jeżeli chodzi właśnie o poczucie dobrostanu, czy właśnie naszą kondycję psychiczną. No może to wynikać z wielu różnych rzeczy, pewnie też z tego tempa, w jakim w tej chwili funkcjonujemy jako społeczeństwo, z różnych zagrożeń też, z którymi musimy na co dzień obcować. No mówi się tak, że to jest też troszeczkę pokłosie pandemii COVID, że my jeszcze nie wróciliśmy tak naprawdę, nie wiadomo, czy w ogóle kiedykolwiek wrócimy do tego stanu sprzed pandemii, jeżeli chodzi o nasze relacje społeczne, o sposób, w jaki je nawiązujemy, w jaki je podtrzymujemy i tak naprawdę też w jaki je w ogóle doceniamy. Te relacje społeczne też się zmieniają. W czasie COVID-u przeszły jeszcze silniej tę sferę internetu. Taka nasza codzienność związana z pracą zawodową też przeniosła się do sieci bardzo często. No i siłą rzeczy niestety teraz skutki możemy zaobserwować po prostu.
1: Znów odwołam się do badań. 64% osób, z którymi panie rozmawiały, które wypełniały testy, deklarowały, że jest w nich nie tylko samotność, ale też tęsknota za bliskością. Rozumiem, że chodzi o ogół relacji, zarówno o na przykład przynależność do grupy, o to, żeby być wśród osób, ale też chodzi o taką relację głęboką, bliską, partnerską na przykład, albo też rodzinną.
0: Zarówno dobrostan interpersonalny, jak i sama samotność to nie jest kwestia tylko ilości relacji, tylko też ich głębokości, na ile te relacje są bliskie, na ile tym osobom ufamy, możemy uzyskać od nich jakieś wsparcie albo w to wsparcie dawać, więc to zdecydowanie jest też kwestia tych bliskich, głębszych relacji, w których czujemy się bezpiecznie.
2: Tak, ja myślę, że tutaj warto dodać, że my chyba przesuwamy się gdzieś w tym kierunku od jakiegoś czasu, właśnie od czasu rozwoju mediów społecznościowych, że ta ilość czasami wydaje nam się ważniejsza niż jakość tych relacji i wydaje się, że to zaczyna być coraz bardziej widoczne w

0: wtedy, kiedy zaczynamy mierzyć dobrostan psychologiczny, że niestety no, ta ilość jednak nie jest tak ważna jak jakość.
1: To jest wspomnienie sprzed no, dobrych kilkunastu lat, kiedy media społecznościowe dopiero zyskiwały popularność. To był właśnie ten moment, kiedy my wszyscy, myślę o sobie, swoich rówieśnikach, osobach z klasy, bo to był wiek szkolny, porównywaliśmy ile kto ma znajomych na różnych portalach i wtedy było dużo, dużo mniej, miałam mniej funkcjonalności. Miałam wrażenie, że to trochę minęło, ale może to jest też kwestia wieku. Nie wiem, jak to wygląda, chociażby u przedstawicieli tego sławetnego pokolenia Z. To jest pytanie trochę poza konkursem. Nie planowałam go zadawać, ale w reakcji na to, co panie mówią, to się po prostu ciśnie na usta. To znaczy, czy na problem tej, powiedziałabym, globalnej samotności, czy samotności, która nas społecznie dotyka, istnieje jakieś remedium, bo tak jak później będziemy mówiły, są różne problemy, które nas dotykają, gdzie możemy szukać pomocy u specjalistów. Są różne sposoby, żeby pomóc sobie, te problemy są nazwane, sklasyfikowane, no ale jaki jest lek, jaki jest sposób na samotność?
0: Ja myślę, że tutaj czasami można usłyszeć o różnych takich ruchach, które mają na celu zatrzymać ten mechanizm. W tej chwili osoby z młodszych pokoleń bardzo często rezygnują z posiadania właśnie mediów społecznościowych, czy robią sobie tak zwany detoks od social media. To jest pytanie, czy my jesteśmy w stanie osiągnąć taki poziom, już bym powiedziała, takich nieadaptacyjnych zachowań w tym obszarze. Czy kolejnym poziomem jest przejście z relacji z mediów społecznościowych na relacje z chatbotami AI na przykład, czy musimy dojść do tego momentu, żeby rzeczywiście zdać sobie sprawę z tego, że człowiek jest jednak istotą społeczną i potrzebuje tych ludzi, potrzebuje tych głębokich relacji, żeby po prostu dobrze funkcjonować.
1: Tak, sztuczna inteligencja AI to jest temat, który oczywiście w naszej rozmowie się jeszcze dzisiaj pojawi, natomiast nie ukrywam, nie spodziewałam się, że tak szybko się to wydarzy. Myślę, że to jest taka moja jakaś ogólna obserwacja dotycząca świata, jak w wielu momentach również niespodziewanych temat sztucznej inteligencji już funkcjonuje. Odchodząc na moment od relacji, co to jest astenia?
0: Astenia jest przewlekłym zmęczeniem, jest takim stanem, w którym odczuwamy ogromne problemy dotyczące na przykład snu, koncentracji. Przede wszystkim to polega też na tym, że różne takie działania dotyczące odpoczynku, czy próby związane właśnie z odzyskaniem energii, powiedzmy dojściem do takiej normy w naszej w tym zakresie, nic nie dają. Czyli my rzeczywiście pomimo tego, że na przykład idziemy na urlop, staramy się odpocząć, czy śpimy dłużej, budzimy się i znów czujemy się bardzo zmęczone, bardzo zmęczeni. Więc jakby to jest taki stan przewlekłego zmęczenia, który, no tak jak mówię, pomimo odpoczynku nie chce minąć.
1: Przepraszam, że to powiem, ale wydaje mi się, że opisała pani stan, który dla wielu z nas jest czymś normalnym. Robię trochę cudzysłów mówiąc normalny, ale jeżeli weźmiemy pod uwagę, że można mieć dziecko, które ząbkuje, można mieć bardzo wymagający moment w pracy, który wymaga od nas akurat teraz bardzo dużego zaangażowania, można się bardzo pokłócić z partnerem albo partnerką, można stać w ogromnym korku, w dodatku mieć pustą lodówkę, bo przez ten korek nie zdążyło się do sklepu. Wypisz, wymaluj.
0: Aha, tak, na pewno jest tak, że są takie momenty, kiedy nam stan zmęczenia towarzyszy i jest to uzasadnione, to znaczy właśnie na przykład mamy bardzo dużo problematycznych sytuacji w pracy i dochodzimy do takiego momentu, że rzeczywiście pomimo tego, że staramy się odpocząć, staramy się odciąć, staramy się złapać ten oddech, to nam się nie udaje i nie czujemy się dobrze wtedy nadal. Natomiast no powiedzmy jest to sytuacja, która powinna jednak jakoś minąć. No i jeżeli my już nie mamy jakby tych bodźców, które rzeczywiście mogą nas wpędzać w te problemy, na przykład związane ze czy właśnie z taką niemożnością odpoczynku de facto, one mijają, a my nadal czujemy ten problem, on nadal jest dla nas relewantny, no to już oznacza, że powinniśmy jednak coś z tym zrobić.
1: Wydaje mi się, że to pytanie i ten wątek może być dobrym wstępem do drugiej części naszej rozmowy, w której, jak mam nadzieję, zajmiemy się rozważaniem na temat tego, jak chętnie czy w ogóle sięgamy po pomoc w obszarze dobrostanu psychologicznego. Kiedy mówimy o astenii, to pierwszym krokiem do tego, żeby sobie pomóc, jest zidentyfikowanie problemu, zauważenie, że coś jest nie tak. Natomiast mam takie wrażenie, kiedy pani słuchałam, że te wszystkie objawy nie są do końca specyficzne, łatwo jest czymś pomylić, w dodatku łatwo je uznać za normalną konsekwencję trybu życia, jaki się prowadzi.
2: Jest to trudność, żeby rozpoznać objawy, które nam towarzyszą jako problematyczne i wymagające jakiejś interwencji, szczególnie, że najczęściej to nie pojawia się od tak, tylko powoli wkrada się do naszego życia i powoli narasta do momentu, kiedy uznajemy, że no, czułam się tak od zawsze, więc to jest moja norma, a potem okazuje się, że jednak wcale nie musi tak być. często też dlatego pacjenci czekają do naprawdę bardziej widocznych objawów i bardziej utrudniających codzienne funkcjonowanie, bo te objawy wcześniejsze, które rzeczywiście utrudniają życie, są trochę bagatelizowane i uznawane jako część normalności.
1: Myślę, że to jest bolączka specjalistów z różnych dziedzin. To, że pacjenci, klienci czekają, aż coś się stanie, aż organizm da już jednoznaczny sygnał, że problem jest poważny. No, niestety są takie części naszego ciała, w przypadku których oznacza to, że po prostu jest już trochę za późno. Tak się mówi, że lepiej zapobiegać niż leczyć, a może warto dodać, że warto zacząć leczyć na wczesnym etapie. Zrobiło się poważnie, ale też wydaje mi się, że wątki, które poruszamy, są bardzo istotne i jak mam nadzieję, rozmowa o nich może trochę pomóc nam zmienić optykę i postrzeganie. A ta rozmowa jest możliwa, dlatego że zaproszenie przyjęły ekspertki z Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk, czyli profesor Marta Marchlewska i dr Zuzanna Molenda. Będziemy rozmawiać i w drugiej, i w trzeciej części naszej rozmowy, zatem zachęcam Was do tego, żeby zostać z nami i zostać z drogowskazami. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.

0: SK Rock. Drogowskazy.
1: Drogowskazy wracają na naszą antenę. Witam się z Wami już po raz drugi. Właściwie to mam taką przyjemność. Ja się nazywam Aleksandra Galant, a w naszym radiowym studiu siedzą ekspertki z Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk, profesor Marta Marchlewska oraz dr Zuzanna Molenda, które opowiadają o projekcie badawczo-interwencyjnym Psychologia dla Społeczeństwa, którego elementem jest kampania społeczna Daj sobie spokój. Czekał psychologa. Oczywiście badania są pewnym fundamentem do tego, żeby wyciągnąć z niego wnioski. I o tym dzisiaj rozmawiamy. Przed momentem koncentrowałyśmy się na tym, jak wygląda, jak kształtuje się ten nasz dobrostan psychologiczny, mówię nas jako społeczeństwie, ale czasami przychodzi moment, kiedy warto sięgnąć po pomoc, jak w przypadku wielu innych schorzeń, problemów, trudności, mówiłam o tym na początku spotkania. Tymczasem z badań wynika, że 84% Polek i Polaków nawet nie brało uwagę skonsultowania się z psychologiem. Mówię psycholog, mając też na myśli terapeutę, psychoterapeutę. Sądzę, że dla wielu osób są to dosyć wymienne specjalności. Nie zawsze jest to uzasadnione, jednak myślimy o osobie, która może nam udzielić wsparcia, pomocy w zakresie naszego stanu psychologicznego. Tak mi się wydaje, że to jest warunek brzegowy. To znaczy, jeżeli my nie bierzemy pod uwagę możliwości skorzystania z jakiegoś rozwiązania, no to trudno analizować to, czy w jaki sposób, dlaczego, w jakich okolicznościach my o tym w ogóle myślimy.
2: To się zgadza i ja myślę też, że w przestrzeni publicznej i my też troszeczkę nawet byliśmy atakowani, czasami jesteśmy atakowani, kiedy mówimy o wynikach tych badań, pojawia się coś takiego, że no przecież ta dostępność jest taka po prostu ograniczona, że państwo nie umożliwia łatwego skorzystania z tego typu pomocy ludziom. My tutaj nie chcemy walczyć z tym, to znaczy nie chcemy mówić, że jest inaczej. Chciałbyśmy może z tym powalczyć, ale nie mamy pewnie narzędzi. To jest raczej kwestia decydentów, żeby rzeczywiście to wsparcie bardziej ludziom zapewnić. To, z czym my możemy rzeczywiście już walczyć i tutaj próbujemy, to jest ta percepcja psychologii jako nauki, to jest percepcja pomocy psychologicznej. No i okazuje się, że tak naprawdę bardzo dużo osób nawet nie wie o tym, jaka jest ta dostępność, czy jest rzeczywiście dobra, czy jest zła, no bo nawet nie chce tego sprawdzić ze względu na to, że ma poczucie, że wtedy, kiedy towarzyszą im trudności, no to pomoc psychologiczna nie jest najlepszym rozwiązaniem właśnie dla nich.
1: Nie chciałabym, żeby wcielała się pani w adwokata diabła i tłumaczyła mi swoje przekonania, natomiast no, to jest, wydaje mi się, zupełnie naturalne pytanie. Dlaczego? Jedną kwestią jest to, że można w ogóle nie brać pod uwagę takiej możliwości, jaką jest wizyta u psychologa. To znaczy, w jakimś moim spektrum postrzegania specjalistów psychologa nie ma, ale sytuacja, w której ja wiem, że taka pomoc jest dostępna, ale w ogóle uważam, że ona jest nie dla mnie, dlaczego tak się dzieje?
2: Tutaj jest bardzo dużo przyczyn. To znaczy, z jednej strony my lubimy mówić o sobie, że jesteśmy silni, czy myślisz też tak o sobie, że jesteśmy silne, że jesteśmy w stanie poradzić sobie absolutnie ze wszystkim i tutaj te problemy psychiczne wtedy, kiedy pojawia się psycholog, to on się pojawia dopiero wtedy, kiedy absolutnie trzeba jako ostatnia deska ratunku, ale też my mamy taką percepcję, że my sobie sami z tym nie poradziliśmy. My nie patrzymy na psychologa w kontekście jakiegoś specjalisty, który da nam narzędzia, żebyśmy były silne, żebyśmy rzeczywiście sobie czy silni z czymś poradzili lepiej sami, tylko mamy poczucie, że ta osoba nam odbiera autonomię. Podczas gdy wcale tak nie jest, bo to jest właśnie tak, że ta osoba ma nam pomóc pokierować naszym życiem tak we właściwy sposób. Zatem to jest jedna z barier, ale były tam różne bariery, też takie, które nam się wydały dosyć osobliwe, na przykład bariery dotyczące w ogóle samej percepcji psychologów czy ekspertów od zdrowia psychicznego, włącznie na przykład z przypisywaniem tym osobom złowrogich intencji, czy w ogóle jakieś takie ogromne zniekształcenia dotyczące na przykład tego, czego się ludzie uczą na studiach psychologicznych, tak? Że na przykład uczą się czytania w myślach drugiej osobie, więc no to jest po prostu ogromny brak edukacji, czy też brak wiedzy wśród ludzi na temat tego, czym jest psychologia, czym zajmują się psychologowie, no i z drugiej strony mamy bardzo wielu różnych influencerów, którzy próbują nam opowiadać rzeczy, które nie są w żaden sposób eksperckie i też bardzo często na te psychologie się powołują, bo jednak ta psychologia jest czymś takim, co się dosyć dobrze sprzedaje tak naprawdę współcześnie.
1: Nie chcę otwierać puszki Pandory, ale wydaje mi się, że to jest całkiem dobry moment, że to jest a propos, żeby zapytać. Opisała pani przed momentem różne sposoby postrzegania psychologów i psychologii, że to są trochę ci, którzy czytają w myślach i tak dalej, a na drugim biegunie wydaje mi się, że lokuje się, przynajmniej ja lokuję, tak zwaną pop-psychologię. I tutaj proszę mnie trochę hamować, bo to jest taki temat, który bardzo mnie poruszył. porusza i który budzi we mnie bardzo niedobre emocje, bo wydaje mi się, że dużo krzywdy w ten sposób można ludziom zrobić. Chciałam nawet powiedzieć, ale sobie pomyślałam, że to jest bardzo jaskrawy przykład pop psychologii tego, jak język gabinetowy wylał nam się do języka powszechnego. Chciałam powiedzieć, że pop psychologia mnie triggeruje, ale się powstrzymałam.
3: Myślę, że jest bardzo obecna, szczególnie w social mediach. Trudno się przed tym uchronić tak naprawdę, szczególnie kiedy trafimy do pewnej bańki, a jednak bardzo często czekają tam na nas niby proste rozwiązania, 5 kroków do szczęścia, bardzo uogólnione, które mają trafić do każdego. Oczywiście warto też wspomnieć o tym, że istnieje też jednocześnie mnóstwo profili czy osób, które promują faktyczną wiedzę psychologiczną, czy bardziej no, psychoedukują rzeczywiście, ale tak, zdecydowanie tej psychologii jest sporo, również pseudospecjalistów, którzy oferują różne rozwiązania, które właśnie są ubrane w ten język psychologiczny, właśnie gabinetowy, jak pani powiedziała, a tak naprawdę nie mają zbyt wiele wspólnego z metodami pomocy opartymi na nauce, tak jak to na przykład dzieje się w psychoterapii.
2: Tak, i myślę też, że ta psychologia jest niestety dość często teraz używana nawet w kontekście jakichś sporów interpersonalnych, właśnie na przykład posługiwanie się jakimiś zapożyczonymi z psychologii pojęciami, typu na przykład narcyzm, gdzie...
1: Borderline.
2: Tak.
1: Gdzie, toxic.
2: No, no właśnie. My się zastanawiamy i robimy bardzo dużo badań i w tej chwili nawet samych form narcyzmu można wyróżnić kilka i naprawdę to jest dosyć skomplikowany temat. Myślę, że można by osobną audycję jemu tak naprawdę poświęcić. Coraz częściej możemy spotkać się właśnie z jakimiś poradnikami, tak jak sobie poradzić z narcyzmem, albo słyszymy gdzieś, prawda, wśród naszych znajomych, niekoniecznie psychologów, że jakaś tam osoba jest narcyzmem i właśnie tutaj lepiej się z nią nie zadawać.
1: Zanim wrócimy do rozmowy na temat wizyt czy decyzji o rozpoczęciu pracy z psychologiem czy psychoterapeutą, mogę zapytać o to, jak w takim razie weryfikować źródła, to znaczy zanim przejdziemy do jednego tematu, skorzystam z okazji, żeby trochę rozjaśnić drugi. Tak jak pani powiedziała, mnóstwo kont, profili osób, które mają mnóstwo dobrych rad, które oferują dosyć proste rozwiązania, no bo jeżeli rzeczywiście od szczęścia dzieliłoby mnie 5 prostych kroków, no to ten świat wyglądałby trochę inaczej. W jaki sposób te osoby weryfikować?
2: Ja myślę, że to jest bardzo trudne pytanie. Ja bym trochę chyba spojrzała na to tak, że co na przykład osoby, które są ekspertami czy ekspertkami mogą zrobić, żeby nie trzeba było sięgać po te źródła alternatywne, tylko co my możemy zrobić na przykład jako naukowcy czy naukowczynie, żeby lepiej trafiać z naszymi badaniami, z naszym przekazem do społeczeństwa, tak żeby rzeczywiście troszeczkę z tymi influencerami pokonkurować. Myślę, że to jest coś takiego, o czym my dużo ostatnio rozmawiamy u nas na przykład w zespole. Tak, i widzimy, że rzeczywiście samo posiadanie racji i samo posiadanie wiedzy już współcześnie nie wystarcza.
1: To jest trochę odwrotny kierunek, bo zazwyczaj kusi nas, żeby przerzucić odpowiedzialność na kogoś. Tymczasem tutaj pani tę odpowiedzialność wzięła na siebie reprezentującą grupę zawodową. Ja przyznam, że nigdy w ten sposób o tym nie myślałam, a to jest bardzo ciekawy wątek. Wróćmy do badań, tych, które powstały w ramach projektu Psychologia dla Społeczeństwa. Powiedziałam na początku, że 84% Polek i Polaków nawet nie bierze pod uwagę, czy nawet nie brało pod uwagę możliwości skorzystania z pomocy psychologicznej. Nie zdziwię też nikogo, mówiąc, że w takim razie 16% takie myśli miało, ale tylko w przypadku 9% te myśli stały się czynem, to znaczy 9% badanych osób potwierdziło, że rzeczywiście z takiej pomocy korzysta. Czy mają panie jakieś wnioski, jakieś podejrzenia? Co dzieje się, że tak wiele osób nie myśli o pomocy? Jest grupa, która myśli, ale jeszcze mniej w ogóle na taką pomoc się decyduje.
3: Kolejną taką grupą trudności stojących przed tym, czy w ogóle zdecydujemy się na pomoc psychologiczną, to są normy społeczne. To jest to, jak ta pomoc jest postrzegana i jak my możemy być jako osoby korzystające z takiej pomocy postrzegani. I to właściwie była jedna z kluczowych barier, również taka, którą gdzieś tam adresowaliśmy w naszych badaniach też eksperymentalnych, czyli to, jak społeczeństwo postrzega korzystanie z pomocy. Czy właśnie na przykład jako słabość, czy jak mieliśmy właśnie w jednej z pozycji testowych, że to jest obawa przed tym, że zostanę nazwany wariatem, co dalej funkcjonuje, to jest chyba, nie wiem czy dobrze pamiętam, ale wydaje mi się, że to około 1/3 osób badanych, to dla nich była istotna bariera przed skorzystaniem, więc właśnie to, jak my jako społeczeństwo postrzegamy korzystanie z pomocy, również to się wiąże z tą normą samodzielności i jakiejś porażki wtedy, kiedy jednak muszę się udać po pomoc, to ma też znaczenie, więc to tak naprawdę się też napędza.
1: Zrobiłam duże oczy, również dlatego, że ja już w trakcie tej rozmowy powoływałam się na zjawisko baniek informacyjnych, ale też myślę takich doświadczeniowych i poglądowych. No i ja byłam przekonana, że takiego myślenia, wiązania korzystania z pomocy psychologicznej, z byciem wariatem, znów robię cudzysłów, że to już minęło.
2: To nie minęło, to jest rzeczywiście kwestia baniek, tak jak tutaj pani słusznie zauważyła. Tutaj też temu były poświęcone nasze badania, bo my gdzieś tam jako taki wyznacznik podejścia do psychologii analizowaliśmy klasę społeczną. No i okazało się właśnie, że to osoby, które są powiedzmy lepiej sytuowane, mają wyższe wykształcenie, tutaj ich charakteryzuje, czy też mają większą styczność na przykład z kulturą, bo ta klasowość była tak definiowana w taki sposób dosyć różnorodny przez nas. To są takie osoby, które no chodzą do psychologa, mają mniej barier z tym związanych i też traktują na przykład psychologa w kontekście rozwoju, tak? Czyli to nie musi tak być, że my idziemy do psychologa tylko wtedy, kiedy są problemy, ale na przykład idziemy tam po to, żeby jeszcze popracować nad sobą, żeby być jeszcze lepsi, żeby na przykład mieć jeszcze to poczucie dobrostanu jeszcze lepsze niż mamy, ale też tak jakby nie diagnozując jakichś bardzo konkretnych problemów związanych z naszym psychicznym funkcjonowaniem. Natomiast osoby z klas tych niższych, one postrzegają psychologię i jakby korzystanie z psychologii jako coś, co albo nie jest dla nich, bo jest zarezerwowane raczej dla celebrytów, czy no właśnie takich osób, które mają takie prawdziwe problemy, że z nimi można iść do psychologa, a takie zwykłe problemy, które dotyczą ich grup, no raczej wydaje mi się, że to nie jest powód, żeby iść do specjalisty, żeby skorzystać z tego typu pomocy. No i też tak jak tutaj doktor Molenda słusznie zauważyła, dosyć ważnym elementem w tym wszystkim jest kwestia samych uprzedzeń wobec osób, które korzystają z pomocy psychologicznej, czy też które chorują psychicznie. No, o tych uprzedzeniach już psychologia społeczna dosyć dużo wie i jakby te badania są też międzynarodowo prowadzone. Natomiast no rzeczywiście one, to uprzedzenia są i nie należy się dziwić, że my gdzieś tam boimy się w pewnym sensie, że trafimy do grupy, która jest stygmatyzowana i przez to też czasami możemy mieć niską gotowość do tego, żeby po prostu sobie pomóc.
1: Bolesne, tak mi się wydaje, wnioski, które nadal sporo mówią o nas jako o społeczeństwie i tym, jak głęboko zakorzenione są przekonania, które przecież idą z nami pokolenie za pokoleniem, pokolenie za pokoleniem. Mam nadzieję, że to się zmieni, a może nie jest to kwestia nadziei, a konkretnych działań, które mogą i są podejmowane. Sądzę, że jednym z takich działań było rozpoczęcie, stworzenie i przeprowadzenie projektu badawczo-interwencyjnego Psychologia dla Społeczeństwa. Rozmawiam dzisiaj z profesor Martą Marchlewską oraz dr Zuzanną Molendą z Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk, które za ten projekt odpowiadały. W trzeciej części naszej rozmowy w dalszym ciągu będziemy zajmowały się wnioskami, które płyną z tegoż dokumentu. Natomiast wydaje mi się, że trochę zmienimy medium, nie wiem, czy jest to odpowiednie słowo, dlatego, że do naszej rozmowy wkroczy ta usławiona sztuczna inteligencja, bo znów pojawiła się dyscyplina, czy też sposób wykorzystania sztucznej inteligencji, o którym ja nie myślałam, którego nie brałam pod uwagę, a jak pokazują badania, jest on dosyć często stosowany. Zostańcie z nami, zostańcie z drogowskazami, no i słyszymy się za kilka minut. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.
0: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
4: Julia Wieniawa po figlach na Ibizie dała follow kochankowi szwedzkiego księcia. Czy wiecie może, jak jest psiapsi po szwedzku?
5: Nie wiemy, ale fajnie, że mu dała.
6: W co trzecim artykule widnieje niejaka Dorota R., oskarżona o wielkie przewały finansowe. Nie mam pojęcia, o kogo chodzi, ale podobno fajna dżaga.
4: Mówiliśmy o wężach przede wszystkim, spotkanych podczas mundialu przez zawodników.
6: No i dzwoni słuchacz w tejże sprawie.
7: Grzechotnik rogaty pozdraciła go żona. Widocznie była grzechu warta.
8: Gdyby pojechali ze swoimi rodzinami, w sensie partnerkami, to kogo by spotkali?
9: Mi 6 na 9.
0: Już od poniedziałku po 6. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
10: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
11: O.
10: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
11: O, a o ile?
10: 35 groszy taniej na litrze.
11: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
10: Tak.
12: A jak lemoniadę?
10: No też.
11: To poprosimy.
10: Ale co?
12: Wszystko.
10: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty.
13: Orlen. Z energią na weekend.
5: Velobank każdego traktuje po królewsku. I tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji. A także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
12: Kto zwalcza ból?
13: Voltaren!
12: Kto?
13: Voltaren! Voltaren!
14: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
16: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
17: O nie! Gdzie moja kasa?
16: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na Twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do Twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
18: Money, money, money!
19: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
18: Wygrałam w Cherry Money.
19: Cherry Money?
18: Nowy ekspres los.
19: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
20: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
21: Widaron.
20: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
21: Widaron.
20: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
21: Widaron.
20: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
21: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
22: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
23: Reklama.

0: SK Rock. Drogowskazy.
1: Finałowa odsłona Drogowskazów rozpoczyna się właśnie na naszej antenie. Ja się nazywam Aleksandra Galant i niezmiennie mam przyjemność gościć w studiu ekspertki z Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk, czyli profesor Martę Marchlewską oraz doktor Zuzannę Molendę. Kanwą tego spotkania jest projekt badawczo-interwencyjny Psychologia dla Społeczeństwa. W ramach tego projektu powstało kilka raportów, badań. One są opisane też w sposób przystępny, graficznie opracowane i dostępne na stronie projektu, tamże ja miałam możliwość się z nimi zapoznać w ten sposób. Rozmawiałyśmy już o tym, jak my, podkreślam celowo my, jako ludzie, podchodzimy do swojego zdrowia psychicznego, co nas w związku z nim niepokoi, jakie działania jesteśmy gotowi podjąć, a z jakimi mamy trochę większy problem. No ale teraz na scenę wkracza sztuczna inteligencja, dlatego że ona również w kontekście zdrowia psychicznego jest wykorzystywana, czy w sposób dobry, czy nie, no to już jest kwestia interpretacji i na pewno nie mojej oceny w tym programie. Zacznijmy w ten sposób. Zanim powołam się na dane, zanim powołam się na raport, jestem ciekawa, czy w sztucznej inteligencji właśnie w tym kontekście dobrostanu psychologicznego widzą pani bardziej szanse czy zagrożenia?
2: Ja myślę, że raczej to drugie chyba jednak. To znaczy, oczywiście pewnie można by w jakiś sposób znaleźć jakieś atuty tego rozwiązania, gdyby ono mogło prowadzić na przykład do znalezienia jednak pomocy w człowieku docelowo. Wtedy myślę, że tak. Natomiast na ten moment sposób, w jaki to funkcjonuje, czyli że my rzeczywiście no możemy zacząć w pewnym momencie traktować tego chatbota w kontekście no właśnie jakiegoś naszego pseudoterapeuty, czy przyjaciela, czy kogoś takiego, gdzie wiemy, że jednak te chatboty mają tendencję konfirmacyjną, czyli tak potwierdzają nasze wypowiedzi. Tak naprawdę nie są w stanie empatyzować z człowiekiem. No, to są po prostu bardzo zaawansowane modele językowe, ale to nie jest drugi człowiek i to nie jest psychoterapeuta. Myślę, że tutaj się zgodzimy pewnie z dr Molendą, że nie chciałbyśmy, żeby ludzie traktowali chatboty AI w ten sposób.
1: Nie wiem, czy w ten sposób nie robimy trochę pętli do początku naszej rozmowy, kiedy zastanawiałyśmy się nad tematem relacji, tego jak one w naszym życiu wyglądają, czy jesteśmy z nimi zadowoleni, czy nie. Bo jeden wątek to jest traktowanie chatbota jako eksperta, który może nam doradzić, który być może podjąć za nas decyzję, ale drugi, co mnie jakoś tak wewnętrznie bardzo porusza, to jest to, że my traktujemy sztuczną inteligencję jako osobę, której możemy się poradzić, której możemy się zwierzyć. Dla mnie świadczy to o jakimś takim upadku tych naszych relacji. Rozumiem, że może pojawić się wstyd, że bardzo nie chcemy podzielić się z bliskimi tym, co się dzieje, tym, co nam się przydarzyło. Z drugiej strony, z jakiegoś powodu te osoby są nazywane bliskimi i one chyba mogą być przez nas traktowane jako to ramię do wypłakania, jako osoba, której możemy się zwierzyć. Tymczasem ta chłodna, bezosobowa sztuczna inteligencja budzi w nas większe zaufanie.
3: Trudno powiedzieć, czy budzi w nas większe zaufanie, czy być może niektóre osoby nie widzą innego wyjścia, więc ten problem pojawił się wcześniej i to być może jest jakieś rozwiązanie typu łatka, ale nierealne rozwiązanie. I trudno powiedzieć na tym etapie, wydaje się, że bardziej takie podłużne badania, które jakoś długofalowo będą w stanie sprawdzić skutki korzystania z chatbotów AI właśnie w taki sposób, będą mogły nam dostarczyć takich informacji, ale spodziewałabym się, że oprócz jakichś niektórych przypadków, kiedy faktycznie można zasięgnąć pewnej rady, jak można się zachować, jakie są różne opcje, ale to spodziewam się, że wymagałoby bardzo dużo samoświadomości i takiej konieczności korekcji chatbota, żeby powiedział jakąś inną perspektywę, to raczej spodziewałabym się pogorszenia tych relacji dalszego przy takim korzystaniu. Bo jednak chatbot, właśnie tak jak powiedziała profesor Marchlewska, ma tę tendencję, żeby nam potwierdzać to, co mówimy, więc nie konfrontujemy się. To jest dalekie od rzeczywistych doświadczeń z innymi, kiedy te konfrontacje z innymi, te inne poglądy są ważne. Są też ważne dla nas, żeby poszerzyć nasze perspektywy, zastanowić się nad różnymi kwestiami. No i też chatboty są zawsze. Kiedy chcemy uzyskać jakąś informację, wsparcie, cokolwiek, czy o północy, czy o 8 rano, kiedykolwiek, zawsze będą dostępne na wyciągnięcie ręki. Relacje tak nie działają i nie powinny tak działać.
1: To może być chyba pułapka i ja tutaj nie będę udawała, że to jest problem jakiś odrębny ode mnie, bo sama o pierwszej w nocy googlowałam, jakie są objawy kolki albo w jaki sposób pomóc dziecko na ząbkowanie. I to nawet powiedziałam googlowałam, dlatego że mój język jeszcze się nie dostroił do tej zmiany. Wpisywałam w czata GPT, co zrobić, bo ta dostępność jest niezwykle kusząca, pewnie też zwodnicza, bo również łapałam się na tym, że zamiast kogoś zapytać jakąś prostą odpowiedź dotyczącą, no nazwijmy to, sytuacji na świecie albo sprawdzić coś w książce, książce albo zastanowić się, to po prostu sobie to wpisywałam, bo ta odpowiedź w ciągu kilku sekund poparta kilkoma źródłami wyskakiwała. Natomiast no, chyba podzielam pani słowa, że w kontekście relacji to budzi we mnie jakąś obawę.
2: Proszę zwrócić uwagę na to, że my w ogóle byliśmy, raczej jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że wtedy, kiedy mamy jakiś problem, to często idziemy do naszych znajomych i pytamy się właśnie na przykład o tę kolkę, czy pytamy naszą mamę na przykład, tak, co możemy zrobić, jeżeli nasze dziecko ma kolkę, albo na przykład pytamy się naszych znajomych w pracy, w jaki sposób przeprowadzić jakąś analizę statystyczną. No teraz już nie musimy tego robić, bo mamy chatbota i bardzo często to jest rzeczywiście takie rozwiązanie szybkie, łatwo dostępne, też takie, które, haha, no o ironię losu stwarza takie wrażenie miejsca, gdzie jest ta poufność, ta intymność jest nam zapewniona. I to może niestety skutkować tym, że te nasze relacje społeczne znów będą w coraz gorszym stanie, no bo tak jak mówię, jednak to proszenie o porady, to proszenie o wsparcie jest nieodłączną częścią tych relacji. No okazuje się, że teraz być może mamy jakąś maszynę, jakieś narzędzie, które no, jest dla nas bardziej dostępne. I tak jak mówię, no to wszystko raczej nie prowadzi do niczego dobrego.
1: Bardzo się cieszę, że kilka minut temu pani mnie trochę wyhamowała, kiedy zadałam pytanie, że my bardziej ufamy sztucznej inteligencji, bo oczywiście nie mam podstaw, żeby tak twierdzić. Natomiast z badań wynika, że uważamy sztuczną inteligencję za bardziej przyjazną niż ludzie, bo to chyba 47%. Tak, 47% badanych tak odpowiedziało, że jest bardziej przyjazna, miła, ciepła, budzi zaufanie. I no,
3: to jest bardzo ciekawy wynik.
1: Różne rzeczy myślałam o sztucznej inteligencji, również w bardzo pozytywny sposób, natomiast nie, że jest miła i ciepła.
3: Mm-hmm. Tak, być może to z jednej strony wynika właśnie z tego, że te modele najczęściej się z nami zgadzają i mogą tak bardzo taki płaski, płytki sposób nas wspierać w takim sensie, że powiedzą: super, pani Aleksandro, świetnie, świetnie sobie pani poradziła. Gdzie w taki płytki sposób może to chwilowo sprawiać właśnie wrażenie pewnego ciepła czy wsparcia, ale jednak takie na pozór mniej wspierające reakcje, niezgody czy krytyki w dalszej perspektywie mogą być bardziej wspierające, bo czegoś się nauczymy. Trudno powiedzieć, jak to wygląda w przypadku takiej relacji z czatem i rzeczywiście no, odbiega to od realnych relacji z ludźmi, kiedy ludzie mają swoje sprawy, mają dany nastrój w dany dzień, nie zawsze będą mili i my też nie zawsze jesteśmy mili dla nich, więc trochę tutaj odbiegamy od rzeczywistych relacji i uwzględniania tego, że każdy ma swoją perspektywę i dany nastrój na dany dzień i też nie zawsze może musi się z nami zgadzać i powinniśmy bardziej przyjąć to jako coś bardziej budującego, prawdopodobnie, oczywiście nie zawsze, ale bardzo często, niż nabierać się na komplementy od modeli językowych.
2: Ale też myślę, że nawiązując właśnie do tego, co teraz powiedziałaś, pytanie, jak się zmienią nasze relacje przez to, że my zaczynamy być trenowani w taki sposób przez te modele językowe, że możemy zacząć oczekiwać podobnego zachowania od naszych przyjaciół, znajomych, bliskich. No właśnie, no i to też myślę, że może mieć bardzo duży, istotny wpływ na nasze po prostu relacje interpersonalne, na to, jak budujemy więzi, jak często być może je czasami zrywamy, tak, jeżeli ktoś nie będzie wystarczająco konfirmujący nasze różne pomysły. My będziemy przede wszystkim w przyszłym roku, ale teraz już też troszeczkę startujemy z takim projektem Psyche AI, gdzie będziemy właśnie robić podłużny pomiar na osobach, które intensywnie korzystają z chatbotów AI, którym towarzyszy taka imersja, czyli wręcz podczas rozmowy z tym chatbotem one się odłączają praktycznie od świata zewnętrznego. No i będziemy też informować na pewno Państwa o wynikach tych badań.
1: Będę na nie czekała, bo nie da się już doprowadzić do sytuacji, w której sztucznej inteligencji w naszym życiu nie będzie, więc chyba rzeczywiście to, co nam pozostało, to bardzo dobrze ją zbadać, zastanowić się nad tym, w jaki sposób z niej korzystamy i zacząć korzystać w sposób mądry, cokolwiek to mądry znaczy. Pewnie z perspektywy różnych dyscyplin to jest co innego. Nie chciałabym też nakręcać takiej spirali czarnowidzenia, natomiast kiedy pani profesor mówiła, czy zastanawiała się, do czego to może wykorzystanie chatbotów AI może doprowadzić nasze relacje, to sobie pomyślałam, a co jeżeli się okaże, że za chwilę młodzi ludzie, dzieci, którzy dorastają, dla nich takie konsultowanie się, czy dosyć osobiste te rozmowy właśnie z chatbotem AI będą czymś naturalne. Może będą pierwszym wyborem, oby nie, tak jak powiedziałam, nie chcę katastrofizować, ale przyszło mi do głowy, czy to za chwilę nie będzie tak, że tak jak powiedzmy dla mnie, mojego pokolenia, zupełnie normalnym jest googlowanie różnych informacji, chociaż ja chyba nigdy z Googlem nie próbowałam żadnych osobistych rozmów prowadzić. Może wyrosną ludzie, dla których to będzie jasne jak słońce, że tak się działa.
2: Tak, my bardzo często w zespole właśnie o tym rozmawiamy, że troszeczkę inny będzie prawdopodobnie wpływ tej sztucznej inteligencji na osoby, które powiedzmy zapoznały się z nią na etapie już swojej dorosłości, czy po prostu mając już pewne wyposażenie, pewne umiejętności takie psychologiczne, ale nie tylko, gdzieś tam w trakcie życia pozyskane. A inna sytuacja będzie dotyczyła osób, które tak naprawdę nie będą znały świata bez sztucznej inteligencji. I tutaj jak myślimy nawet o samej edukacji, o uczeniu się, ja myślę, że tutaj naprawdę no, czekają nas ogromne zmiany właściwie na każdym etapie funkcjonowania człowieka. Dlatego właśnie my mamy taki plan, też nawiązując zresztą do tego, co pani powiedziała. My się tutaj nie oszukujemy, że my nakłonimy ludzi do tego, żeby nie korzystali z chatbotów AI. To jest niewykonalne. I właśnie dlatego Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego postanowiło sfinansować nasz projekt dotyczący właśnie tych skutków sztucznej inteligencji, bo on ma na celu nie tylko jakby zbadać, jaki jest skutek korzystania z tych chatbotów i jak to gdzieś tam wpływa na naszą psychikę, ale my też będziemy próbowali namierzyć sposób komunikowania ludziom, jak z tych chatbotów należy korzystać, a czego nie powinniśmy na pewno robić, dlatego że to po prostu może bardzo negatywnie wpłynąć na naszą psychikę, na psychikę, na funkcjonowanie naszych dzieci, na przykład naszych bliskich.
1: Bardzo ciekawy wątek i cieszę się, że to właśnie on puentuje naszą rozmowę i niejako ją podsumowuje, dlatego że tak jak wspomniałam, eksperci różnych dziedzin, którzy gościli w drogowskazach, mówili o sztucznej inteligencji, natomiast korzystanie z niej częściej dotyczyło higieny cyfrowej, dotyczyło bezpieczeństwa informacji, dotyczyło takiej sfery bardziej poznawczej, natomiast tutaj w tym ujęciu psychologicznym pojawia się tu pierwszy raz i nie chciałabym, żeby te słowa były przestrogą, bo to nie o to chodzi, żeby kogoś straszyć, ale wydaje mi się, że warto je wziąć pod uwagę i trochę zastanowić się, do czego może doprowadzić właśnie to, że ta sztuczna inteligencja może się wydawać miła, ciepła i budzić tak wielkie zaufanie. Bardzo paniom dziękuję za to spotkanie, że przyjęły panie zaproszenie i o swojej pracy, z której, jak mam nadzieję, wielu i wiele może skorzystać, zgodziły się opowiedzieć.
3: Dziękuję bardzo.
2: Bardzo dziękujemy.
1: W naszym radiowym studiu gościły dzisiaj ekspertki Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk, czyli profesor Marta Marchlewska oraz dr Zuzanna Molenda, które opowiadały o projekcie badawczo-interwencyjnym Psychologia dla Społeczeństwa, której elementem była kampania Daj sobie spokój, czekał psychologa. Wspaniała gra słów. Tej kampanii możecie poszukać w internecie, również ze spotem, który wydaje mi się, że nikogo nie zostawi obojętnym. Nasza rozmowa dobiegła już końca. Wydaje mi się, że sporo ważnych informacji się w niej pojawiło. Warto też spojrzeć do badań, na które się powoływałyśmy, które zostały przeprowadzone w ramach projektu. One na stronie Psychologia dla Społeczeństwa, a z kolei ten zapis drogowskazów jest już na Spotify, jest już na YouTubie. Tak dodaję trochę kątem, skoro jesteśmy już przy internecie. Gdybyście z kolei chcieli dowiedzieć się, kto wkrótce pojawi się w naszym radiowym studiu i z kim i o czym będziemy rozmawiać, no to zachęcam was do tego, żeby zajrzeć na Facebooka Drogowskazów. No muszą się te media społecznościowe pojawić, chyba mnie rozumiecie. No i wydaje mi się, że to jest już wszystko na dzisiaj. Bardzo wam dziękuję za tę wspólną godzinę. No i oczywiście niezmiennie. Mam nadzieję, że słyszymy się już niedługo. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.
0: Drogowskaz. Program jest dostępny w formie podcastu na eskarok.pl, w aplikacji mobilnej Eskarok oraz na platformach streamingowych.

0: Autopromocja. Melina. Melina. S-Rock.
1: Sebastian Rejent. Wiem, że dom był bezbożny.
2: Bezbożny?
1: Dobre słowo.
2: Moja mama teraz, patrząc na kalendarz z Janem Pawłem II, co ten nie gada? Wkładasz kij w mrowisko. Mamo, nie słuchaj tego gościa. Pan Marcin tak sobie gada pod nosem.
1: Ale pomaga ci. Pomogło ci to, że zrobiłeś ten materiał.
2: To też było ciekawe, bo nikt w Polsce się nie zajął. Nie wziął jeszcze na tapet takiego motywu.
0: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Wielki sport zawsze w TVP. Mundial wkroczył w decydującą fazę. RPA Kanada. Pierwszy mecz 1/16 finału. Oglądaj dziś od 20:25 w TVP1 i w TVP Sport.
5: Kto zwalcza ból? Kto?
6: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
8: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
9: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej.
10: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
11: Ach, ta drżąca powieka.
12: I ten nocny skurcze łydek.
11: Biorę magnez i nie czuję efektu.
13: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
14: Ale sztosy.
15: Ale co?
14: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Cherry Many to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
16: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
17: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
18: Awatar, ogień i popiół w Disney Plus.
19: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
18: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
3: Sali się nie poddają!
7: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
18: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
5: Ogień zszedł z boczem góry.
18: Awatar, ogień i popiół.
7: Stajemy do walki!
18: Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
0: Reklama.

SK Rock Warszawa.

0: rusza festiwalowe lato z Eską Rock. Na polskich i europejskich scenach wystąpią Sting, Skunk Anansie, Koma, Avatar, Jam, Manic Street Preachers, Razor Light, Nick Cave and the Bad Seeds, Lady Punk, Wolf Alice, Nocny Kochanek, Sex Pistols, Acid Drinkers, Within Temptation, Cult, Kings of Leon, Airborne, Royal Republic, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins i wielu, wielu innych. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Festiwalowe lato 2026. Autopromocja. Reklama.
1: Money, money, money!
2: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
1: Wygrałam w Cherry Money.
2: Cherry Money?
1: Nowy Ekspres Los.
2: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
3: Uwaga! Zbliża się tropikalna fala upałów, więc...
4: Wskakuj do Santago! Największego zadaszonego parku wodnego w Europie. Nurkuj w krystalicznych basenach, pokonuj gigantyczne zjeżdżalnie i daj się ponieść szalonej rzece przygód. Baw się, zjeżdżaj, zbieraj punkty i zdobywaj nagrody. A po wielkim szaleństwie odpocznij pod palmami. Kup bilet online z wyprzedzeniem taniej nawet o 30 zł. Santago! Bilety i szczegóły promocji na santago.com. Poleca Radio SK.
0: Podlasie to nie tylko kraina spokoju, dzikiej przyrody, żubrów i łosi. To też festiwal Rock na Bagnie. 3 i 4 lipca w Goniądzu nad Pieprzą zagrają legendy światowego i krajowego punk rocka. Hugh Cornwell, Zeke, The Clover Hearts, Deserter, Maleo, TZN, Xena, Hood, Zenek Grabowski i inni. Duża i mała scena, konferencje naukowe, filmy i spotkania. To wszystko w Goniądzu na Podlasiu podczas 16. edycji festiwalu Rock na Bagnie. Już 3 i 4 lipca. Zaprasza łoś. Poleca SK Rock.
5: You ready?
6: Tylko w Disney Plus.
7: Every second counts, baby.
6: Jeff! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu. The Bear. Finałowy sezon.
5: Restaurant is flooded.
6: To już ostatnia szansa.
8: I am selling the building.
6: By uratować to miejsce.
9: We have each other and nothing left to lose.
6: The Bear. Serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
10: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Odwiedź największy czeski festiwal muzyczny tuż za polską granicą. Colors of Ostrava. Przeżyj wyjątkowe 4 dni w rytmie najlepszej muzyki z całego świata. 21 Pilots, Baby Lasagna, Moby, The Libertines, Teddy Swims, Skunk Anansie i ponad 100 innych wykonawców. A do tego strefy rozrywki, pokazy artystyczne i teatralne, projekcje filmów, panele dyskusyjne i szereg atrakcji dla uczestników w każdym wieku. Do zobaczenia od 15 do 18 lipca na terenie dawnej huty w czeskiej Ostrawie. Poleca SK Rock. Reklama.

0: Reklama.
1: Uwaga! Zbliża się tropikalna fala upałów, więc...
2: Wskakuj do Santago! Największego zadaszonego parku wodnego w Europie. Nurkuj w krystalicznych basenach, pokonuj gigantyczne zjeżdżalnie i daj się ponieść szalonej rzece przygód. Baw się, zjeżdżaj, zbieraj punkty i zdobywaj nagrody. A po wielkim szaleństwie odpocznij pod palmami. Kup bilet online z wyprzedzeniem taniej nawet o 30 zł. Santago! Bilety i szczegóły promocji na santago.com. Poleca Radio SK.
3: Podlasie to nie tylko kraina spokoju, dzikiej przyrody, żubrów i łosi. To też festiwal Rock na Bagnie. 3 i 4 lipca w Goniądzu nad Pieprzą zagrają legendy światowego i krajowego punk rocka. Hugh Cornwell, Zeek, The Clover Hearts, Deserter, Maleo, TZN, Xena, Hood, Zenek Grabowski i inni. Duża i mała scena, konferencje naukowe, filmy i spotkania. To wszystko w Goniądzu na Podlasiu podczas 16. edycji festiwalu Rock na Bagnie. Już 3 i 4 lipca. Zaprasza Łoś. Poleca SK Rock.
4: Reklama.

0: autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
1: Odziana w kostium kąpielowy Katarzyna Cichopek wdzięczy się do słońca na Pomoście. Fani są zachwyceni i piszą: jest ogień.
2: Widzieli, że on czyta takie informacje, to zawsze ma lekko rozmarzone oczy.
1: Ale ja
2: to
1: tak
2: jest
1: samo.
2: To ciekawe, prawda?
1: Rozmazane.
3: Marina Uczęgo chwali się talią osy w bikini.
1: Ty, w życiu nie widziałem osy w bikini. Widziałaś jego oczy?
4: Tak jak pewien lekarz półtorej bańki w rok. Miłą chęcią bym taką rzecz przytulił.
1: A to jest strasznie trudne, bo masz jedną bańkę, to można jakoś objąć i tak dalej, a tą drugą trzeba przeciąć na pół.
2: No poważna sprawa, dlatego już podobno pół oddał.
0: 6 na 9. Już od poniedziałku po 6. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.

Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

Reklama. Podlasie to nie tylko kraina spokoju, dzikiej przyrody, żubrów i łosi. To też festiwal Rock na Bagnie. 3 i 4 lipca w Koniądzu nad Pieprzą zagrają legendy światowego i krajowego punk rocka. Hugh Cornwell, Zeke, The Clover Hearts, Deserter, Maleo, TZN, Xena, Hood, Zenek Grabowski i inni. Duża i mała scena, konferencje naukowe, filmy i spotkania. To wszystko w Koniądzu na Podlasiu podczas 16. edycji festiwalu Rock na Bagnie. Już 3 i 4 lipca. Zaprasza Łoś. Poleca SK Rock. Reklama.

Reklama. Odwiedź największy czeski festiwal muzyczny tuż za polską granicą. Lords of Ostrava. Przeżyj wyjątkowe 4 dni w rytmie najlepszej muzyki z całego świata. 21 Pilots, Baby Lasagna, Moby, The Libertines, Teddy Swims, Skunk Anansie i ponad 100 innych wykonawców. A do tego strefy rozrywki, pokazy artystyczne i teatralne, projekcje filmów, panele dyskusyjne i szereg atrakcji dla uczestników w każdym wieku. Do zobaczenia od 15 do 18 lipca na terenie dawnej huty w czeskiej Ostrawie. Poleca SK Rock. Reklama.

Reklama. Podlasie to nie tylko kraina spokoju, dzikiej przyrody, żubrów i łosi. To też festiwal Rock na Bagnie. 3 i 4 lipca w Goniądzu nad Pieprzą zagrają legendy światowego i krajowego punk rocka. Hugh Cornwell, Zeke, The Clover Hearts, Deserter, Maleo, TZN, Xena, Hood, Zenek Grabowski i inni. Duża i mała scena, konferencje naukowe, filmy i spotkania. To wszystko w Goniądzu na Podlasiu podczas 16. edycji festiwalu Rock na Bagnie. Już 3 i 4 lipca. Zaprasza Łoś. Poleca SK Rock. Reklama.